0: No i ten model odwróconej klasy polega na tym, że to jest coś odwrotnego niż my znamy ze szkoły, bo w szkole no to raczej jest tak, że no, nauczyciel nam robi wykład, mówi jakiś, prawda, przedstawia jakąś teorię, natomiast zadaje zadania do domu, tak, prawda, dostajesz tutaj do wykonania zadanie numer 5 z książki, masz je wykonać i później no, ewentualnie sprawdzimy, czy to zrobiłeś dobrze w klasie. A my chcemy zrobić to odwrotnie, to znaczy właśnie na zajęciach rozwiązywać zadania, realizować praktyczny projekt zbliżony do tych, które robi się w pracy. Natomiast w domu przygotowujemy się teoretycznie do zajęć, to znaczy dostajemy materiały, które mamy przeczytać, na podstawie których mamy się przygotować do zajęć.
1: Czyli w wielkim uproszczeniu możemy powiedzieć, że stawiacie Państwo na praktykę.
0: Tak jest. Praktyka, no bo to jest kluczowe w tym, żeby się szybko przygotować do zawodu. Oczywiście nie można pomijać pewnych aspektów teoretycznych, które są jakąś tam podstawą, która nas do tego przygotowuje. Natomiast to właśnie, tak jak powiedziałem, bardzo często można zrobić w domu i tutaj nie musimy jakby tracić tego czasu, za który płacimy na sali. Natomiast praktyka właśnie w różnych formach to jest klucz. Powiedziałem tutaj o projektach, takich właśnie symulujących pracę na przykład w zespole programistycznym w firmie, która może być realizowana też zespołowo, to znaczy kilka osób pracuje nad projektem i tak się rzeczywiście dzieje przecież w rzeczywistości. Plus koncepcja na przykład hackathonów, które też realizujemy, czyli z kolei czegoś pomiędzy zabawą a prawdziwym właśnie realizowaniem projektu. Hackathon zwykle jest takim właśnie bardzo intensywnym realizowaniem projektu, na przykład przez 2 dni, od rana do nocy, wręcz ze spaniem na sali, prawda, w której się ten projekt wykonuje, tak żeby tam, jak się tylko obudzimy i wstaniemy z tego śpiwora, to rano znowu przystąpić do pracy. Więc to jest takie zanurzenie się w tym klimacie, w tej kulturze, w tym środowisku właśnie programistycznym, tak żeby żyć tym te 9 tygodni i właśnie zmaksymalizować czas, który poświęcamy na naukę.
1: To trochę survivalowe warunki, tak to przynajmniej brzmi. Dobrze, a proszę powiedzieć, dla kogo są takie zajęcia i takie kursy? Czy osoba zupełnie nieznająca się na rzeczy, tak jak na przykład ja, ma szansę przyjść na takie zajęcia i się czegoś nauczyć?
0: W Kodołamaczu mamy różne kursy i one mają różny próg wejścia. Natomiast no, dla osób, które zaczynają w ogóle swoją karierę, no to tutaj może mieć zastosowanie na przykład kurs Full Stack Developera, który przygotowuje do pełnienia roli programisty. Tutaj Full Stack Developer oznacza, że to jest programista, który się zajmuje i tymi aspektami interfejsu użytkownika, czyli tego, co widzimy na przykład w aplikacjach czy na stronach internetowych, i backendu, czyli tego, co tam jest pod spodem, komunikacja z bazą danych i tak dalej. No i ten kurs pozwala właśnie osobie, która do tej pory nie programowała, ewentualnie miała jakieś wstępne doświadczenia z algorytmiką, no właśnie wejść w zawód programisty. Innym takim przykładem kursu jest kurs testera, czy specjalisty od Quality Assurance, czyli osoby, która dba o jakość kodu. To jest też bardzo ciekawa działka w tej chwili dla osób, które poszukują z zawodu właśnie w świecie IT. W związku z tym, że tworzymy coraz więcej kodu, coraz więcej jest programistów, którzy tworzą oprogramowanie, firmom zależy na tym, żeby jakość tego kodu była jak najwyższa, żeby, no krótko mówiąc, programy nie popełniały błędów, żebyśmy nie tracili rakiet, które wysyłamy w kosmos. To Quality Assurance jest zagadnieniem bardzo istotnym w tej chwili, które pozwala zapewnić, że kod, który produkujemy, jest wystatecznie dobrej jakości. Jeśli mówimy o trendach właśnie na rynku IT, co jest też ciekawe właśnie, może być dla młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, to jest też zawód analityka danych, czy czegoś, co się określa z angielskiego mianem data scientist, czyli osoby, która analizuje dane, która komunikuje wnioski z tych danych, która je interpretuje. Taki kurs też prowadzimy, on tutaj jest, powiedzmy, dla osób troszeczkę bardziej zaawansowanych, bo potrzebne są jakieś podstawy właśnie statystyczne, matematyczne czy programistyczne, tak żeby móc no, na ten poziom właśnie takiego data scientista, że powiem z angielskiego, wejść.
1: Dlaczego programowanie jest na czasie?
0: Programowanie jest na czasie dlatego, że jest no, wszędzie potrzebne. To nie jest już tak jak kiedyś, że, no, że były jakieś wielkie systemy w niektórych miejscach, w niektórych firmach, firmach, do których trzeba było zatrudniać programistów, no ale poza tym to tak naprawdę nikt nie wiedział, o co chodzi. Tylko no, z programowaniem mamy do czynienia na każdym kroku. Pojawia się takie hasło jak citizenship programming, to znaczy hasło, które mówi o tym, że w zasadzie każdy powinien znać podstawy programowania, no bo przecież no, weźmy na przykład arkusz kalkulacyjny, którym też możemy programować, możemy usprawnić swoją codzienną pracę, cokolwiek robimy, tak? Jeśli jesteśmy księgowym, czy robimy jakieś zestawienia, to, że potrafimy tam zaprogramować jakieś funkcje, to może nam bardzo ułatwić wykonywanie codziennej pracy. Programowanie pojawia się w urządzeniach wbudowanych, tak? Prawda? Jest w telefonach, zegarkach, głowicach termostatycznych. Jest po prostu wszechobecne. I w związku z tym no, dosyć bezpiecznie można powiedzieć, że zawód programisty i te umiejętności będą potrzebne jeszcze długo, bo nie widać na horyzoncie też szans na to, że na przykład przejmie to za nas jakaś sztuczna inteligencja.
1: A jak wygląda rynek pracy wśród programistów?
0: Rynek pracy jest bardzo atrakcyjny no, w tej chwili w Polsce i za granicą. No, w Polsce nie ma bezrobocia w IT, można zaryzykować takie stwierdzenie, a wręcz powiedzieć, że właśnie jest bardzo wiele osób poszukiwanych. No tutaj statystyki, różne raporty mówią o tysiącach wakatów w tej sferze. Warto tylko pamiętać o tym, żeby jeśli już wchodzimy na ten rynek, jeśli właśnie uczymy się jakiegoś zawodu, to wybierać taki kierunek, taką dziedzinę, która będzie też aktualna za na przykład 5 lat, tak? Więc pewne obszary, pewne technologie są schodzące, inne trendy możemy powiedzieć, że będą atrakcyjne jeszcze za kilka lat. No tutaj wspomniałem chociażby właśnie o tym Quality Assurance, wspomniałem o Data Science, wspomniałem o urządzeniach wbudowanych. No, my też staramy się bardzo lojalnie oferować osobom, które są zainteresowane takimi kursami, tematy, które uważamy, że właśnie będą aktualne za parę lat. Uważamy, że jesteśmy w stanie to zrobić, no dlatego, że mamy już ponad 10-letnie doświadczenie na rynku IT, zarówno w zakresie edukacyjnym i wytwórczym, więc poszukujemy takich obszarów, które widzimy, że po prostu zyskują na atrakcyjności i pracodawcy poszukują ludzi z tych dziedzin.
1: A czy każdy może zostać programistą? Pytam, bo to jest dosyć kusząca oferta pracy, tak jak wspominałem na początku, zarobki są dosyć dobre i tutaj w młodych ludziach może pojawić się takie przeświadczenie, że dobrze, no skoro dobrze mogę zarabiać, to mogę zostać programistą, ale czy każdy może zostać, czy trzeba mieć w sobie jakieś specyficzne umiejętności?
0: My zawsze zachęcamy, żeby każdy przynajmniej spróbował, żeby zobaczył, czym tak naprawdę programowanie jest, bo wiele osób ma taką blokadę, kojarzy im się to z jakąś zaawansowaną matematyką, z tym, że nie dawali sobie rady w szkole, być może z jakimiś chodnymi czy całkami. Natomiast no, jeśli chodzi o matematykę, no to skojarzenie jest o tyle słuszne, że zależy nam na umiejętności logicznego myślenia, tak? Jeżeli ktoś potrafi rozwiązywać problemy kreatywnie, jeśli umie logicznie myśleć, jeśli jest taki sumienny i właśnie przeanalizować problem od początku do końca potrafi, no to wtedy na pewno jest dobrym kandydatem na to, żeby spróbować zostać programistą. I tutaj nie trzeba od razu wydawać pieniędzy na kurs, możemy spróbować sobie zrobić parę poradników w internecie, możemy wejść na takie warsztaty darmowe, które też się odbywają w bardzo wielu miejscach, można zainteresować się tak zwanymi meetupami, które funkcjonują w świecie IT już od bardzo dawna i no i tutaj społeczność IT dzieli się swoją wiedzą i czy organizuje właśnie takie wstępne warsztaty za darmo, chociażby na stacji IT, która jest w Warszawie i w kilku innych miastach i przekonać się, czy nam to odpowiada. No i tutaj jeśli ktoś już się zdecyduje na kurs, to my przedstawiamy, prosimy o wypełnienie takiej ankiety, czy zrobienie powiedzmy takiego testu wstępnego, który ocenia takie kompetencje właśnie, które wymieniłem, właśnie to logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów i tak dalej. Ale później też odbywamy rozmowę, po prostu rozmowę z człowiekiem, z mentorem, który będzie prowadził ten kurs, czy jest opiekunem bootcampu, bo bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie stwierdzić, czy ktoś ma te predyspozycje, ale też czy jakby rozumie, na co się pisze, tak, na tą właśnie intensywną naukę, na to, że być może będzie musiał zrezygnować z bardzo wielu innych czynności swoich, które wykonuje w życiu, tak, żeby móc no, z pełną odpowiedzialnością powiedzieć tak, masz dużą szansę na to, żeby zostać w ciągu tych 9 10 tygodni programistą, bo to trzeba jasno sobie powiedzieć, jest wymagające. Wymagające od nas jako prowadzących organizatorów, ale też od uczestników, którzy muszą często poświęcić więcej czasu niż te zajęcia na sali. Muszą dodatkowo właśnie wykonywać projekty, przygotowywać się do zajęć, jak wspomniałem, przed zajęciami. Wykonać wstępny moduł przed samym bootcampem, który przygotowuje w ogóle do startu. Także jest to wyzwanie, ale no mamy już doświadczenia, że osoby, które podjęły to wyzwanie, osiągnęły sukces i wiele z nich no, przebranżowiło się bardzo, bardzo radykalnie, można powiedzieć, bo na przykład z osób, które

0: i właśnie w którym kierunku programowanie idzie? Co nas czeka za jakiś czas?
1: Myślę, że warto, po pierwsze, na pewno warto być programistą uniwersalnym w tym sensie, że nie mieć świadomość tego, że zawsze będziemy musieli dostosowywać się do zmieniających trendów, to znaczy technologie, języki zmieniają się. Więc jedną z cech dobrego programisty jest to, że możemy przygotowywać się do pracy w innej technologii lub języku programowania lub innej dziedzinie, no w zasadzie w zależności od potrzeb rynku. Więc to, na co my też bardzo zwracamy uwagę podczas kursów, no co też na przykład jest istotą studiów wyższych, to jest ta umiejętność dalszego samokształcenia, umiejętność tego, żeby znajdować uogólnienia, ogólne koncepcje, które no, w programowaniu istnieją, no i później je właśnie w danym języku już rozwijać praktycznie. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest ten trend związany z danymi, czyli to data science, o którym wspomniałem. Mamy programowanie wszechobecne, ale mamy też dane wszechobecne. Dane, które są gromadzone przez różne urządzenia, przez nasze telefony, przez zegarki, są zbierane ze stron internetowych. Wtedy, kiedy wchodzimy na strony, prawda, sklepy czy jakiekolwiek inne portale zbierają informacje o użytkownikach, które korzystają z tych serwisów. I to są ogromne ilości danych, które stanowią realną wartość dla tych organizacji, firm, sklepów, które je przetwarzają. Więc tutaj jest ogromne pole właśnie dla osób, które będą te dane analizować, które będą wyciągać wnioski, które tę realną wartość przedstawiają. Na przykład pozwalają prognozować, prawda, sprzedaż, pozwalają segmentować klientów, pozwalają przewidywać, gdzie ludzie chodzą z tymi telefonami komórkowymi, gdzie będą jakieś większe zgromadzenia, tak żeby optymalizować ruch sieci itd., itd. Więc warto też właśnie, rozważając swoją ścieżkę kariery, wziąć pod uwagę ten trend i zastanowić się, czy nas to interesuje, tak? Czyli oprócz programowania, czy podoba nam się koncepcja analizy danych i ich wizualizacji. To jest bardzo też ciekawa i szeroka działka. Trzecia porada, którą mógłbym dać, to jest też to, że zawsze obok tej głównej dziedziny, którą się zajmujemy, no czyli tutaj programowania, warto mieć na uwadze jeszcze jakiś inny obszar, który nas interesuje, czyli na przykład programowanie plus powiedzmy archeologia, tak? Programowanie plus fotografia. To chodzi o to, że możemy zastosować wówczas te metody, których się nauczymy właśnie jako programiści, w jakimś obszarze, który być może jeszcze nie jest wystarczająco zagospodarowany informatycznie. Więc mamy dodatkową zaletę względem innych osób, które są na rynku. Jesteśmy specjalistami być może w jakimś obszarze, jesteśmy bardziej poszukiwani, a w związku z tym łatwiej nam znaleźć pracę, czy po prostu mamy wyższe stawki.
0: To jeszcze na koniec podpytam o sukcesy kursantów Kodołamacza, bo są już pierwsze sukcesy i to nie byle jakie.
1: Tak, no tutaj wspomniałem o dwóch osobach, które właśnie się przekwalifikowały tak dosyć radykalnie. Inną osobą jest na przykład Klaudia Jankowska, absolwentka naszego bootcampu Data Science, która no, pracowała w Polskiej Akcji Humanitarnej i organizowała właśnie akcje w Afryce. Była kimś w rodzaju logistyka, który właśnie dba o to, żeby pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących. No i Klaudia trafiła na nasz bootcamp i po tym kursie pracuje obecnie w Genewie dla Czerwonego Krzyża, analizuje dane i twierdzi, że właśnie robi to, o czym zawsze marzyła, tak? Tylko bała się przekroczyć ten próg, że właśnie wejść w świat IT i nauczyć się programowania, tutaj jeszcze do tego analizy danych i w ten sposób jak gdyby zmaksymalizować ten efekt, tak? Czyli pomoc potrzebującym na podstawie właśnie dostępnych danych. Mamy też przykłady osób, które w jakiś sposób już dotykały informatyki czy programowania, osoby, które były nauczycielami na przykład matematyki czy udzielały korepetycji, więc tutaj przekrój osób, które są uczestnikami jest dosyć szeroki właśnie od takich, które miały zupełnie jak gdyby nie miały doświadczeń wcześniejszych, po takich, które jakoś aspirowały, myślały o tym przez pewien czas, aż po takich, którzy uzupełnili swoje umiejętności, to znaczy no, douczyli się tego, czego im brakowało, żeby na przykład wejść na wyższe stanowisko, lepiej płatne czy bardziej poszukiwane.
0: To jest chyba dowód na to, że w każdej chwili każdy może pomyśleć o tym,

0: żeby zostać programistą. Czy się uda, to trzymamy kciuki i zapraszamy do Kodołamacza. Gościem Meloradia był pan Łukasz Kobeliński, opiekun bootcampów Kodołamacz i członek zarządu SAGES. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Ale to nie wszystko, bo w dzisiejszym Mieście Młodości jeszcze Karol Łuniewski i jego gość, który podpowie, jak spełniać swoje marzenia.
3: W studiu Karina Semp, mentor, autorka książek, w tym najnowszej, Twoja mapa marzeń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czym w ogóle jest mapa marzeń?
4: Mapa marzeń, mapa celów jest autorskim narzędziem, które zostało przeze mnie wymyślone po to, aby pomóc ludziom porządkować ich świat. To jest graficzno-wizualne narzędzie, ale na przestrzeni lat okazało się, że wcale nie zawsze musi powstawać mapa taka graficzno-wizualna, czasami to jest po prostu kilka zdań. Ale jest to 9 pól, przejście których pozwala na przyjrzenie się sobie w różnych aspektach życia. To jest pewna kolejność, która pozwala w uporządkowany sposób przyjrzeć się.
3: Czyli po prostu trzeba sobie zrobić porządek w swoim życiu, jak rozumiem, na każdej płaszczyźnie.
4: No najlepsza jest oczywiście harmonia i takie przyjrzenie się właśnie różnym płaszczyznom, czy to jest praca, czy to jest związek, czy to jest rodzina, czy to jest zdrowie. Jakby tych pól jest kilka i w każdym z nich znajdują się poszczególne elementy. Często zapominamy o niektórych z nich i w związku z tym wtedy w życiu taka trochę dziura powstaje.
3: Znaczy to nie jest tak, że ta dziura powstaje wtedy, kiedy nie wierzymy w naszą siłę. To znaczy, żeby stworzyć mapę marzeń, tak mi się wydaje, najpierw trzeba uwierzyć w to, że jesteśmy kowalami swojego losu.
4: To prawda, że często zapominamy o tym, że jesteśmy sami kowalami własnego losu i że możemy wszystko, albo bardzo dużo przynajmniej, że to my mamy wpływ na to, jak wygląda nasze życie, z kim jesteśmy, jak jesteśmy, gdzie pracujemy, ile zarabiamy i wiele innych rzeczy. Tak, ja pracuję z ludźmi, którzy postanowili zrobić porządek i uwierzyć, że mają moc.
3: W wielkim skrócie, choć wiem, że byłoby trudno, jak stworzyć mapę marzeń? Od czego się zaczyna?
4: Od czego się zaczyna? No najlepiej zapoznać się jakby z samym narzędziem, z samą koncepcją, jak to wygląda, że mapa składa się z 9 pól, co w każdym polu jest. I też poprzez czytanie, czy poprzez czytanie książki, czy przeczytanie jakichś moich wpisów na blogu. Takie zapoznanie się z tym, jak to działa. I to jest taki trochę początek procesu wchodzenia w siebie. Takie zastanowienie się, czy ja by na pewno jestem gotowy, gotowa na to, żeby zmierzyć się samemu ze sobą. I dokonać jakiejś zmiany, czy ja w ogóle chcę.
3: No ale załóżmy, że chcę.
4: Załóżmy, że chcę, jak już nadchodzi ten moment, że mówimy, dobra, to teraz właśnie skaczemy na główkę. No to tak jak mówię, przejście przez kolejne pola, czy to korzystając z książki, czy to przychodząc na sesję, czy no, w każdy sposób będzie dobry, każdy będzie to robił inaczej. Przemyślenie, co chcę, jak chcę, żeby moje życie wyglądało, jak chcę, żeby mój dzień wyglądał, gdzie chcę pracować, ile chcę pracować, ile mam zarabiać, z kim chcę być, kogo chcę się budzić, jak wygląda moje zdrowie, jaką mam rodzinę i czy chcę z nimi obcować na przykład, co w kwestii nauki, przyjaciół, wyjazdów, podróży, tego jest bardzo dużo. I właśnie to uporządkowanie pozwala nie zapomnieć o żadnym z elementów.
3: Czyli to jest taki plan na życie, zgrabny.
4: To jest trochę taki plan, taka agenda tego, czemu warto by się przyjrzeć, jakim elementom.
3: Tak jak pani powiedziała, w pierwszej kolejności trzeba uwierzyć w to, że możemy coś zmienić i przede wszystkim trzeba chcieć coś zmienić, a pewnie nierzadko zdarzają się na pani drodze tacy sceptycy.
4: Tak, zdarzają się sceptycy.
3: Co z nimi pani robi wtedy?
4: No za mną setki map i setki ludzkich żyć, w związku z tym ja też nabrałam bardzo dużej pokory do tego, w jakim miejscu życia ludzie się znajdują, co mogą, jak mogą, ile mogą, więc nie ma siły też tego forsować. Ja mówię, że mapa ma być bezpieczna dla nas, ma być jednak byciem w swojej strefie komfortu, nie ma być straszakiem. To nie ma być coś, co budzimy się i napada na nas, że właśnie należy coś zrobić. Mapa ma być naszym pomocnikiem, sojusznikiem, więc jak pojawiają się sceptycy, to ja też bardzo ostrożnie do tego podchodzę, bo być może ktoś po prostu nie jest gotowy.
3: I musi jeszcze chwilę poczekać.
4: I musi chwilę poczekać, musi tam sobie to przetrawić, może jakiś jeden element sobie uporządkuje, zobaczy, że działa, no to przyjdzie z innym. Jakby bardzo powoli, bardzo ostrożnie.
3: Czy jest jakaś możliwość, żeby taką mapę marzeń przygotować sobie samodzielnie? Czy jednak potrzeba pomocy specjalisty do tego?
4: Z tego, co ludzie do mnie pisali i piszą, to łatwo się to czyta. łatwo się rozumie, co też jest bardzo istotne. Natomiast dla mnie takim miernikiem są mapy, które mi ludzie przesyłają po przeczytaniu książki, które zrobili do konsultacji. One są bardzo przyzwoicie zrobione. Tam pewnie trzeba może trochę poprzesuwać, poprawić, jeżeli potrzeba, dopomóc, ale generalnie one są dobrze zrobione.
3: Na kilka miesięcy przed latem zaczynamy projekt Plaża, to znaczy do wakacji schudnę, do wakacji wyrzeźbię ciało. Pytanie tylko, jak zrealizować, no jakby nie patrzeć, ambitny cel.
4: Tak, to jest jeden z takich tematów. Zdrowe odżywianie, dieta, ćwiczenia, lepszy wygląd i wszystko, co się wokół tego kręci, to bardzo często pojawia się na mapie. I praca na tym polega, żeby obalić mity, moja praca przynajmniej. Czyli jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że właśnie on się będzie zdrowo odżywiał, to po pierwsze pytanie, co to dla danego człowieka znaczy, że on się będzie zdrowo odżywiał? Bo dla jednego to będzie znaczyło, że będzie jadł 5 posiłków, dla kogoś będzie znaczyło, że to jest dieta, nie wiem, według czegoś tam, grupy krwi, 5 przemian i różnych innych, a dla kogoś jeszcze coś innego. Więc pierwsze pytanie, które ja zadaję, co oznacza dla danego człowieka zdrowa dieta? Jak już wiemy, co oznacza, jak ten człowiek już sam dojdzie do tego, no to co w związku z tym może zrobić, jakie są możliwości, tak? Bo jeżeli dla niego dieta to jest 5 posiłków, a to jest technicznie niemożliwe w ciągu dnia, no to trzeba to jakoś zmodyfikować, żeby to się dało zrobić. Czyli sprowadzanie takiego danego marzenia do, znowu do realności, do możliwości, do pieniędzy, do czasu, do wydolności, do różnych rzeczy.
3: Jak rozumiem, to jest wielokrotnie przyczyna naszych porażek, że mamy zbyt ambitne cele, zbyt wygórowane oczekiwania wobec siebie i później zderzamy się z rzeczywistością boleśnie.
4: No tak, ja na przykład pracowałam ostatnio z panią, która miała tam koncept żywieniowy, schudne tam 30 kilo, zaczęłyśmy od 10, od planu i doszłyśmy do tego, że ona określone posiłki, jakie mają być i tak dalej, tu zupy, tu coś tam, okazało się, że największym problemem w tym całym układzie jest robienie zakupów i znalezienie momentu w tygodniu, takim, z którym ona się zgadza, że ona pojedzie i zrobi te zakupy, było kluczowe dla całości przedsięwzięcia.
3: Mam w takim razie pytanie, które zawsze zadaję przy takich tematach szczególnie. Co jeśli się potknę, zjem coś niezdrowego albo po raz kolejny nie pójdę do siłowni, czyli mapę marzeń mogę w takiej sytuacji podrzeć i wyrzucić, bo mi nie wyszło?
4: Ja zawsze mówię, że nie robimy sobie, nie strzelamy sobie w kostkę na swojej własnej mapie. W końcu świat się nie zawalił, jeżeli nie wiem, nie udało się, nie zrobiliśmy. I uczmy się na błędach. No myślę, że w ogóle nie tylko na mapie, ale w życiu jest też tak, że warto się uczyć na swoich własnych błędach i wyciągać jakieś mądre wnioski z tego i poprawki wprowadzać i korekty.
3: Chociaż zdaje sobie pewnie pani sprawę z tego, że wielu słuchaczom ciężko sobie wyobrazić, że ich życie może zmienić się za sprawą jakiejś tam mapy.
4: Tak, oczywiście spotykam się z takimi sformułowaniami, że ta mapa i te obrazki są bez sensu. Tak, mam oczywiście. I tu ja mówię, nic nie jest dla wszystkich. Jest tyle różnych narzędzi rozwojowych, coachingowych, budowania celów, rozwiązywania zadań, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mapa marzeń jest jednym z nich. Z dużą pokorą ten, kto ma trafić na nią, to trafi. I jeżeli to będzie jego narzędzie, to zadziała w sposób bardzo spektakularny. I te wszystkie marzenia, cele, plany i chcenia ułożą się w taką mozaikę, że to wszystko pięknie zacznie działać. Natomiast jeżeli komuś to nie pasuje tak od początku, to tak jak w życiu, nie ma się za to co brać.
3: Co ciekawe, ta książka i w ogóle ten projekt powstawał nie na sucho w warunkach domowych, tylko setki sesji przeprowadziła pani i dopiero na ich podstawie stworzyła tę książkę.
4: Tak, ja zaczynałam, kiedyś usłyszałam o mapie marzeń, zaczęłam robić swoją, potem nagle się zrobił krąg ludzi wokół mnie, to my przyjdziemy w tym roku do ciebie, żeby z tobą robić mapę, bo ty wiesz, jak to robić. Potem różne perypetie były i ja zaczęłam faktycznie pracować z ludźmi i dopiero wykłady, szkolenia i książka powstała w momencie, kiedy ja miałam za sobą setki map, kiedy ja doświadczyłam tego, że to działa, że to ma sens. To samo się dzieje w chwili obecnej, kiedy robię mapę firm, bo powstała taka konieczność od ludzi, którzy przychodzili na mapę marzeń, a mają swoje firmy. W związku z tym ja teraz też piszę książkę, ale powstają mapy firm. To musi być znowu realny przykład. Więc te mapy powstawały takie na żywych organizmach i dopiero potem ja zebrałam wszystkie swoje doświadczenia, no i złożyłam to w całość.
1: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
0: To będzie bardzo kobiece wydanie programu Miasto Młodości. Ze mną w studiu jest Katarzyna Pawlikowska, autorka książki Jestem Kobietą. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, bardzo proszę.
0: I właśnie o tej książce dzisiaj będziemy rozmawiali, ale chciałbym zacząć od takiego badania, które pani przeprowadziła, z którego wynika, że 70% dorosłych Polek zostało wychowanych przez swoje matki w poczuciu, że najważniejsze jest bycie dobrą żoną, partnerką, gospodynią i mamą. To trochę przerażające.
5: I tak i nie. Dlatego, że to spowodowało bardzo poważne zmiany wśród tych właśnie dorosłych kobiet, które mają swoje dorastające córki i one te córki wychowały zupełnie inaczej. Ale to jest naprawdę długa opowieść. Musiałabym się cofnąć do lat 80., tak mogę Państwu opowiadać do jutra. Chociaż w skrócie powiem parę słów o tym, bo to naprawdę ciekawe zjawisko. Muszę powiedzieć, że dzisiejsze 40-parolatki, 50-parolatki to jest niezwykłe pokolenie. Naprawdę niezwykłe pokolenie, chociaż wydaje się na ulicy nic szczególnego w stosunku do jakichś poprzednich pokoleń czy następnych. Otóż jednak tak, jednak bardzo szczególnego, tylko tego nie widać, że tak powiem, po nas jakoś na zewnątrz. To jest takie pokolenie, które dokonuje pewnego rodzaju rewolucji, powiedziałabym. Także jako matki, bo też powiedziałabym, to jest jeszcze druga strona tej historii, to jest życie tych 50-parolatek często osobiste, które się w pewnym momencie właśnie takiego dojrzałego już spojrzenia na świat bardzo zmienia. Ale jako matki bardzo wiele z tych kobiet, właśnie wychowanych przez babcie, prababcie, no z zarania dziejów kobiety wychowywały w Polsce swoje córki przede wszystkim po to, żeby były dobrymi mamami, gospodyniami, domowymi partnerkami, no wtedy wcześniej absolutnie żonami. To pokolenie dzisiejszych 40-parolatek, 50-parolatek, to jest takie pierwsze pokolenie, które wyszło w dużej ilości z domu, już patrzę na statystyki, w dużej ilości z domu z takim poczuciem, że no dobra, to my teraz się zawojujemy. Poszły na studia, wyjechały z często bardzo malutkich miejscowości do dużych miast. I faktycznie większość tych kobiet gdzieś skończyła jakieś studia czy pomaturalne szkoły i miała duże ambicje zawodowe. Będę się spełniać także w życiu zawodowym. To jest też takie pierwsze pokolenie kobiet, które często to się w tamtych czasach nazywało, wiązało się na kocią łapę. No i żyło się z partnerem bez ślubu. Czasem ten partner się zmienił, czasem nie. Ten związek został zalegalizowany, ale zdarzyła się rzecz dosyć szczególna. Otóż kiedy te kobiety w końcu dojrzały do tego, żeby mieć dziecko, potem czasami więcej dzieci, to wszystkie te myśli o tym, że przede wszystkim mama, przede wszystkim dom, przede wszystkim po prostu całkowite zadbanie o domowników, a dopiero gdzieś tam potem ja. I spowodowało to naprawdę ogromną frustrację. My dzisiaj mamy wielką część Polek, też trochę młodszych, 30-paro, 40-paroletnich, które mają gdzieś tam wdrukowane właśnie z tyłu głowy najpierw ja jako służba dla moich najbliższych, a potem ja jako ktoś, kto się spełnia w życiu, jako człowiek w ogóle, tak? No i niedobrze tym kobietom są. Nie będę ukrywała, że takie pokolenie frustratek, szczególnie właśnie tych dorosłych, to są kobiety, które są często czują się niespełnione. Myśmy zresztą z profesor Dominiką Domyzą, robiąc kiedyś badania Polek, nazwały niespełnionymi siłaczkami. No bo w domu myślą ciągle o tym, że już po to te studia kończą, po to się uczyłam, żeby coś ciekawego w tym życiu robić, nie tylko w domu siedzieć. Jak są w pracy, mówią sobie cholera, no ale no...
0: Dziecko w domu, no, obiad nie ugotowany.
5: I to dzisiaj już te kobiety, mówię, dorosłe, one wychowały swoje córki jako bardzo dojrzałe, dorosłe, ale dojrzałe takie życiowo, bo często jeszcze nie wiekiem, osoby, które potrafią już myśleć o sobie, dobra, ja się będę dzielił obowiązkami z moim partnerem. Więc z jednej strony tak, taka była historia i takie jest jednak kulturowe patrzenie na to, jaka była rola kobiety historycznie. Z drugiej strony niesamowita zmiana w polskim społeczeństwie. Ja zresztą teraz zrobiłam dosłownie, jeszcze mam nie opublikowane, także teraz mówię Państwu wielkiej tajemnicy.
0: I premierowo.
5: Niektóre badania, czy zrobiłam wielkie badania Polek i Polaków i niektóre z tych informacji, które tam już dzisiaj widzę, już czytając wyniki, są ewidentnym przykładem na to, że my jesteśmy społeczeństwem w wielkiej transformacji. Kobiety się zrobiły, zawsze zresztą tak było i to jest na całym świecie, nie tylko w Polsce, że kobiety są dużo bardziej liberalne światopoglądowo niż mężczyźni. Mężczyźni są zawsze bardziej konserwatywni. Ale to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, jest niezwykłe. Ponieważ kobiety dostały nie tylko wielkiej mocy i wiatru w skrzydła, jeśli chodzi o naukę, o uczelnie, o jakiś tam rozwój zawodowy, ale także właśnie takie spojrzenie na to, że my sobie same zaczynamy więcej pozwalać. dajemy sobie więcej przestrzeni na to, żeby w tym naszym życiu było nie tylko rodzinnie, bo to jest oczywiście zawsze bardzo ważne, ale też ciekawie.
0: Mhm. No właśnie, bo jest ta pocieszająca strona tego niekoniecznie fajnego wychowania sprzed lat. Teraz wychowujemy pokolenie wolnych, niezależnych kobiet. Tylko jak to zrobić? Pani obserwuje bardzo często kobiety. Jak wychowywać takie właśnie osoby?
5: Nie, Natalia, każda mama ma swój patent. Jak ja bym teraz powiedziała, jaki jest jeden, to mogę panu powiedzieć, że wszystkie pozostałe słuchaczki powiedziałyby: nie, ja wiem lepiej. Znaczy, jedna jest rzecz absolutna. My kobiety mamy taką wspólną cechę, i to też nie jest tylko kwestia Polek, to jest kwestia w ogóle kobiet na świecie, że mamy takie nieustającą potrzebę dążenia do doskonałości. Ja wręcz powiedziałabym do utopii. Tak? Budujemy ciągle lepszy świat. Ja się śmieję często, że na przykład reklamodawcy o tym zapominają i straszą nas, że wiesz, kobieto, jak nie użyjesz, nie wiem, tego balsamu na celuloid, to straszny będziesz. To w ogóle nie działa. Drodzy państwo, jeśli coś sprzedajecie kobietom, to nie działa. Na nas działa pozytywna motywacja, że coś będzie lepszego, coś zbudujemy lepszego, albo zaproszenie nas do takiego wspólnego projektu lepszego świata. No i ten lepszy świat dla każdej z nas jest inny. No taki, jak my go postrzegamy. Mhm. Więc mówienie o tym, jaki będzie lepszy świat dla córki pani Bożeny, nie wiem, z Radomia, albo Jolki z Warszawy, z Mokotowa, no to jest niesprawiedliwe po prostu, bo ona wie lepiej niż ja. Ale jedno jest absolutnie pewne. Myśmy zaczęły, i to już naprawdę jest kwestia ostatnich kilkunastu co najmniej lat, wychowywać córki przede wszystkim nie tylko jako kobietę, ale jako człowieka. I to jest bardzo piękne, bo dzisiejsze pokolenie małych dziewczynek, jak pan spojrzy na dzieciaki w przedszkolu, czy w podstawowej szkole, to są dziewczynki, które bardzo często oczywiście chodzą na różowej, tiulowej spódniczce, bo to jej się wydaje absolutnie trendy i ona ogląda tą Elzę i tak dalej, ale jednocześnie potrafi bawić się samochodami, potrafi z chłopakami gonić po drzewach, jeśli jej to pasuje, i nie ma z tym żadnego problemu, tak? Już nie ma tego mówienia. Ja mam przyjaciółkę, której babcia swego czasu mówiła: Olu, pamiętaj, siada się, dziewczynka siada, kolanka ściśnięte, usta w dziubek i zawsze potakujesz, i zawsze się uśmiechasz, i nie mówisz za dużo. No gdzie która dzisiejsza mama wychowuje w ten sposób swoją córkę?
0: I takie zasady wprowadza. Na szczęście.
5: Na szczęście.
0: Słucham tego z zatrwożeniem.
5: Nie. To jak mawiają nasi czescy sąsiedzi, to senevrati.
0: To senevrati. No dobrze, to teraz wracamy już na 100% do książki. Książki Jestem Kobietą. Dlaczego powstała taka publikacja?
5: No, zadał mi pan bardzo intymne pytanie.
0: A, no właśnie, o to chodzi.
5: Ta publikacja powstała z kilku powodów, ale dwa chyba są główne i takie najważniejsze. Jeden wynika z moich wielu już lat pracy z badaniami i z kobietami bezpośrednio. Ja się zajmuję kobietami jako konsumentkami i też badam ich zachowania społeczne. Robię to w Polsce, ale też jeżdżę międzynarodowo, patrzę, jak to się dzieje na świecie. Jestem związana z takim dużym kongresem w Nowym Jorku, który właśnie zajmuje się badaniem tego, jakie są trendy wśród kobiet na świecie i potem jak to się przekłada też na przykład na rynek, no tak my kupujemy, jaka reklama na nas działa i co my w ogóle w tym życiu ciekawego chcemy zrobić, tak? No i to są rzeczy, o których ja bym mogła tak znowu mówić państwu do jutra. Ale chyba najważniejsze jest potem zderzenie tego wszystkiego z tym, co się dzieje u nas w Polsce. Mówię zderzenie, bo czasami jest tak, że ja jadę do tych Stanów i po 2-3 latach, znaczy tam sobie mówię: o nie, zanim to przyjdzie do nas. To tak było właśnie z pokoleniem tych bardzo dojrzałych kobiet. Ja kilka lat temu w Ameryce widziałam badania, które pokazują, że kobiety, które mają nawet 60 lat i więcej, nagle odkrywają w sobie kompletnie nową moc. Nie dają się, że tak powiem, wrzucić w te emerytalne pudełeczka, że ona już teraz tylko będzie siedziała w domu, pilot w ręce i wyjście do sklepu po jakieś rzeczy do jedzenia. Otóż nie. Bardzo wiele kobiet w Ameryce, właśnie takich bardzo dojrzałych, zaczęło sobie mówić: no dobrze, ile mi zostało tego aktywnego życia? Mam 60 skończoną, no to nie wiem, no w najlepszym wypadku 10-15 lat takiego naprawdę zdrowego w miarę jeszcze życia. No i co dalej? To znaczy, że ja te ostatnie lata mojego życia, takiego fajnego, będę przeżywała znowu żyjąc nie swoim życiem. Jeżeli byłam niezadowolona z mojego związku, co nie zawsze jest tak, czasami jest super związek, ale może być na przykład niezadowolenie z życia zawodowego, albo jakieś takie poczucie braku społecznego działania, tego bycia potrzebną. No to są różne pola. I te kobiety podejmują bardzo ważne decyzje. One naprawdę zaczynają w pewnym sensie nowe życie. No niektóre do tego stopnia, że w ogóle wyjeżdżają do innych miast i zaczynają od nowa. Mhm. Ja sobie wtedy myślałam: nie, no u nas to w ogóle nie ma szansy. Też przy naszym statusie materialnym jest dużo trudniej i tak dalej. Ja się naprawdę zderzyłam z niesamowitą rzeczywistością, bo ja wróciłam do Polski, zaczęłam to zjawisko obserwować. Czytałam badania, nie tylko robiłam sama, ale czytałam badania, czytałam to, co się dzieje. Też z niektórymi dziennikarzami, felietonistami spotykałam się, którzy mają kontakt. I wiecie co? Byłam w szoku, że oczywiście w dużo mniejszej skali, ale to się u nas zaczęło też i to już parę lat temu. I no taka jest prawda. Kobiety nagle odkryły, nie tylko te najmłodsze, że życie potrafi być cudowne i że my nie musimy sobie same narzucać tego, co sobie, uwaga, same narzucamy. Bo wiele Polek, nie tylko tych bardzo dojrzałych, ale też tych 30-paroletnich, mówi sobie, że no tak, ja bym chciała mieć więcej czasu dla siebie, jestem taka zagoniona. Tylko że my bardzo często nie dajemy tym naszym partnerom szansy, żeby się wykazali. I to nie jest moje widzimisię, to są badania, które mi pokazują jasno, że absolutna większość Polek mówi o tym, że chce mieć związek partnerski. Ale kiedy przychodzi to do czego, no właśnie, muszę stanąć w obronie facetów, drodzy państwo, no muszę. Dlatego, że jest taka masa kobiet, która uważa, że no dobrze, on też osobny rozdział tego, że my niestety nie wychowujemy chłopaków na spełnionych facetów, także w takim pomocy w domowej. No i on trochę przychodzi do tego, przychodzi w ten związek i jest trochę kulewiczem, no nie będę tu siemniać. No i musimy go trochę nauczyć. No ale raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty zmyje tą podłogę nie tak, jak my chcemy, no ale to za szóstym, jak mu damy szansę, zmyją w końcu tak, jakbyśmy chciały. Albo nie wiem, coś ugotuje, tak? Mówi, że nie umie. No dobra, zacznie od jajecznicy. No to trochę kosztuje, ja rozumiem. Ale to się niesamowicie opłaca i emocjonalnie, bo wspólnie robimy fajne rzeczy. No dobra, może niekoniecznie będzie podłogi z fajną rzeczą, ale na przykład gotowanie już bardziej. No ale właśnie, spędzamy czas razem, dzielimy się też obowiązkami, tak? To są naprawdę ważne rzeczy w związku. I jak my mu dajemy szansę, to jemu się potem nie wydaje, że on coś potrafi, ale on naprawdę coś potrafi i to jest strasznie fajne. A chcę powiedzieć, drogie panie, to teraz przesłanie do kobiet. Tak jak my się zaprzyjaźniamy ze sobą i doceniamy ogromnie drugą osobę poprzez komunikację, poprzez wspólną rozmowę, tak mężczyźni zaprzyjaźniają się poprzez wspólne robienie rzeczy. Więc jak chcecie być w tym związku naprawdę blisko, także przyjacielsko, no dajcie mu się wykazać wspólnym robieniem różnych rzeczy. Ale wracam do tego, dlaczego książka?
0: Pocieszające także, to było bardzo.
5: Także
0: ale
5: dlatego.
0: Dlaczego
5: także dlatego. No właśnie dlatego, że ja badając te Polki i też patrząc na to, jak to wygląda za granicą, myślę sobie, Boże, czemu my jesteśmy takie sfrustrowane? Znaczy, inaczej, ja to wiem, tylko dlaczego my to sobie same robimy? Oczywiście wiem też, że to w dużej mierze wynika właśnie z wychowania, tak? Że tak nas często babcie, mamy wychowywały i my sobie z tym stereotypem bycia kobietą domową i tą wielką siłą i energią kobiecą, którą mamy w sobie, którą chcemy spożytkować nie tylko w domu, nie do końca radzimy. Ona w nas buzuje i my nie dajemy jej ujścia. No trudno się dziwić, że czasami jesteśmy sfrustrowane. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że my się nieustająco czujemy winne. No każdą Polkę, prawie jak ją zapytam, czy tam jakieś obowiązki domowe, o poczucie takiego spełnienia, no rany boskie, nawet te, które naprawdę świetnie sobie radzą i w życiu zawodowym i osobistym, są wiecznie gdzieś na jakimś polu niespełnione i mają takie poczucie winy, że czegoś nie robią dobrze. Więc ta książka pierwsza, taki tytuł roboczy, miała wrzucić na luz. I to naprawdę nie bez powodu miała taki tytuł. My sobie same nie potrafimy odpuścić. Ja w tej książce mówię kobietom, które ją czytają, umów się, kobieto, sama z sobą. Możesz sobie zrobić kawy, herbaty, wody mineralne się napić albo pójść na spacer, ale zrób to dla siebie, w takim sensie miej odwagę, zadać sobie pytanie, co jest dla mnie w życiu najważniejsze. Bo ja teraz jak robiłam te badania, to znowu trochę zdradzę taką rzecz, bardzo mnie rozczuliło, kiedy zapytałam mężczyzn i kobiety, no w jaki sposób chcieliby spędzić taki cudowny, wolny czas. I trochę, proszę państwa, się tu nie spinamy, ponieważ jednak większość odpowiedzi u mężczyzn to była ta, że jednak chcieliby uprawiać seks. Ale większość kobiet chciałaby się położyć do pachnącej wanny i poczytać książkę z maseczką na twarzy. No, powiedziałabym, że trochę się to nie spina, ale jak mówię o tej maseczce, no to wiecie, no to nie chodzi mi o to, żebyśmy sobie zrobiły przyjemność fizyczną. Oczywiście ja jestem zwolenniczką tego również, ale żebyśmy miały odwagę spojrzeć do siebie, do wewnątrz. To spojrzenie w lustro, które jednak idzie gdzieś tam głęboko. Ja często mówię, po pierwsze, codziennie rano, nawet myjąc zęby, najważniejszą rzeczą jest powiedzenie sobie samej, mam tą moc, tak? Mam moc zmieniania świata, bo my naprawdę ją mamy. To ja nie mówię żadnej filozofii. My jesteśmy niesamowite Polki pod bardzo wieloma względami, bardzo przedsiębiorcze. I to też nie chodzi mi o to, że każda kobieta nagle ma mieć własną firmę. No, nasza przedsiębiorczość to jest też bycie świetną menadżerką w domu. No tak jak kobiety polskie sobie radzą z tym, żeby ten dom, żeby nie tylko spiąć ten koniec z końcem, ale żeby to naprawdę wszystkiego nie brakowało, nie chodzi tylko o materialne rzeczy. To naprawdę czapka z głowy. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, żyjemy w ciągłym zatopieniu się w dziesiątkach obowiązków. Nikomu się nic złego nie stanie, jak znajdziemy czas dla siebie, po to, żeby sobie powiedzieć, co jest dla nas naprawdę ważne. Myślę, że taką podstawową kwestią jest zrozumienie jednej bardzo prostej rzeczy. Kiedy my jesteśmy niespełnione, kiedy nam jest źle, to nam się wydaje, że nikt tego nie widzi, no bo my to tak świetnie zakrywamy. Ale oczywiście, że każdy to widzi, bo takie niespełnienie wychodzi z nami, z nas dosłownie porami naszej skóry. Tak? To widać w braku błysku w oku, to widać w tonie głosu. I drogie mamy, kiedy wam jest źle, wy jesteście naprawdę toksyczne. Dawajcie sobie szansę, dajcie sobie szansę na to, żeby to wasze życie było chociaż trochę bardziej spełnione, nie tylko w tym rodzinnym aspekcie. Bo po pierwsze, ja zawsze powtarzam, że kiedy się leci samolotem, to steward pierwszą rzeczą, którą mówi, jeśli lecisz z kimś, kim się opiekujesz i będzie problem z nim ciśnieniem albo brakiem tlenu, wyskakują maski, to droga osobo, najpierw załóż maskę sobie, bo inaczej jak ty zemdlejesz, to się już nie zajmiesz na pewno tymi ludźmi czy tym dzieckiem, którym się opiekujesz. Ale z drugiej strony, dla naszych dzieci, pytanie o tą spełnioną kobietę, dla naszych córek, ale nie tylko, dla naszych synów, bycie spełnioną nawet w jakimś bardzo maleńkim aspekcie poza tą mamą, która obsługuje całą rodzinę, posiadanie jakiegoś małego marginesu, który jest tylko nasz, i gdzie my się tam spełniamy, to naprawdę budzi szacunek u naszych dzieci. I pamiętajmy, że dzieciaki się od nas uczą po tym, jak my się zachowujemy, a nie to po tym, co my mówimy. Stąd też taka liczba otyłych dzieci w Polsce, bo rodzice im mówią, że trzeba się zdrowo odżywiać, a sami wcinają chipsy.
0: Wiemy już, dlaczego powstała książka, wiemy, co w niej się znajduje, ale są też rzeczy, które się w niej nie pojawią na 100%. I pani o tym pisze we wstępie. To nie jest poradnik typowy, taki, który znajdziemy na półce, których wyszło już 1500. Czego nie będzie w tej książce? Czego możemy się nie spodziewać na 100%.
5: Znaczy nie będzie rad jak żyć. Jest dużo informacji o tym, jak rozumieć świat i też trochę jest o tym, żebyśmy w końcu przestały się porównywać do facetów z całym szacunkiem. Dlatego, że ja w ogóle nie rozumiem takiej idei kobiece, męskie. To dzisiaj, w dzisiejszym świecie naprawdę ma coraz mniejsze znaczenie w tym sensie, że na przykład ja znam bardzo wielu mężczyzn, którzy są super fantastyczni męscy i odbierają genialnie kody komunikacji wartości kobiece. I męskiej kobiece. I odwrotnie, znam bardzo wiele kobiet w ogóle, które mają naprawdę taką umysłowość męską, że no, rany Julek, powiedziałaby mnie jeden facet wymiękał.
0: Zazdrościłby.
5: Więc to dzisiaj mówienie o takim bardzo prostym podziale stereotypowym jest po prostu bez sensu. I o tym dlatego nie mówię. Mamy wiele wartości cudownych, które wynikają z tego, jakie jesteśmy jako kobiety. Ja też mówię na przykład o tym, tłumaczę trochę to, że no my faktycznie inaczej zapamiętujemy niż mężczyźni, tak? Ja napisałam, pozwoliłam sobie napisać w książce, że w każdej kobiecej głowie to jest taka schowana, taka prawdziwa jaskinia Aladyna. Mężczyźni się śmieją, kiedy to czytają, bo już miałam paru czytelników, którzy mi to, no faktycznie tak jest, mówią ze śmiechem, ale trochę z podziwem chciałam powiedzieć, drogie panie. Często mężczyznom się wydaje, że jak my ze sobą gadamy, to my się nie słuchamy, my się chcemy tylko wygadać. Jak to... Otóż nie, drodzy panowie, jeśli mnie słuchacie, kobiety naprawdę się słuchają. I mało tego, słuchają i zapamiętują miliony szczegółów. Dlatego, że kobiety mają taką niesamowitą zdolność do myślenia syntetycznego, czyli łączenia tych bardzo wielu szczegółów w jedną całość. Odwrotnie mężczyźni mają zdolność do tego, żeby myśleć analitycznie, czyli rozkładać całość na czynniki pierwsze. No to jest, zobaczcie, jakie to piękne, jak my się w życiu uzupełniamy i w życiu zawodowym, rodzinnym. No ale właśnie, jeżeli trochę myślimy gdzieś tam inaczej, nasz umysł trochę inaczej funkcjonuje, no to dlaczego my się mamy porównywać, my kobiety, do tego, jak funkcjonuje umysł często męski?
0: Musimy przyjąć, że się po prostu różnimy.
5: No i to jest fajne, no bo to, że ktoś jest różny, to nie znaczy, że nie jest równy, wręcz przeciwnie. Ja też w tej książce trochę mówię o tym, że no trochę jednak rad daję, chciałam powiedzieć. To nie poradnik, ale jednak trochę rad jest, bo nam się często bardzo kobietom wydaje, że skoro my tak mamy, no to inni też tak mają. I to dotyczy tego, że nam się wydaje, że skoro my kobiety tak myślimy, ja kobieta w takim aspekcie, no to inne kobiety też tak mają. I chcę powiedzieć, że my się jako Polki, mimo że mamy właśnie bardzo, bardzo wiele wspólnych rzeczy, jednak pod takim kątem motywacji, światopoglądu, bardzo z sobą różnimy. Jest takich 7 naprawdę dużych grup Polek, które mają wspólne cechy, takie bardziej powiedziałabym nie demograficzne, że nie wiem, urodziły się w dużym albo małym mieście, albo na wsi, albo mają takie wykształcenie, to w ogóle nie ma znaczenia. Nas łączą motywacje, nas łączy pewna siła wewnętrzna. Ważne, żebyśmy my jako indywidualna kobieta patrzyły na to, co dla nas indywidualnie jest ważne. No ale właśnie w tych wspólnych cechach jest między innymi to, że dla nas jest niesamowicie istotne, jak my żyjemy w kontekście innych ludzi. Tak? Ja zawsze powtarzam, że jednostką społeczną kobiet jest my. I dla mnie ta książka urodziła się w takim bardzo szczególnym momencie. Ja miałam taką niezwykłą radość w życiu mieć dwie mamy. Moja mama biologiczna, cudowna i szalona, wspaniała kobieta, która na szczęście ma się całkiem nieźle, ale też mama, która odeszła bardzo niedawno, która nie miała swoich dzieci i która była też zresztą moją mamą chrzestną i adoptowała mnie emocjonalnie i w każdy możliwy sposób nieprawny, powiedziałabym. Ja z nią rozmawiałam praktycznie codziennie do końca życia. Była niezwykłą osobą, bo mimo, że zmarła, kiedy miała 80 parę lat, była dużo starsza mojej mamy, to była najstarsza jej siostra, ona do ostatniego dnia swojego życia zachowała nie tylko wielką moc rozumu i taką jasność myślenia, ale też ciepło i taką żywą duszę kobiety, która jeszcze w życiu wiele by chciała. Ona była osobą, która zawsze mi mówiła, że wszystko, co robimy dobrego, do nas wraca. I myślę, że to jest też niesamowicie kobiece, że my się dzielimy tym dobrem i to naprawdę potem do nas wraca. Nie dlatego może, żeby wróciło, ale z tej potrzeby takiego oczywistego podzielenia się tym, co wiem i tym, co widzę, że się sprawdza. Bo ja mam tą radość, że ja nie jestem pracownikiem naukowym jakiegoś uniwersytetu. Ja robię badania dlatego, że mnie to fascynuje. Używam do tego najlepszych możliwych polskich i międzynarodowych agencji badawczych. No i to służy temu, żeby coś z tym dobrego zrobić. Więc skoro wiem, no to jakże mogłam nie napisać tej książki? A napisałam ją w taki bardzo luźny, lekki sposób. Cytując masę śmiesznych historiek codziennych, no bo też my często zapamiętujemy i uczymy się fajnych rzeczy, ważnych rzeczy, kiedy one są nam podane w taki lekki sposób.
0: Ale
5: nudziarstwo
0: okazji,
5: nikomu nie służy.
0: Ale też przy okazji znajdują się tam konkretne dane, liczby, prawda? Wszystko to opiera się na badaniach.
5: No nie, bo ja nie napisałam książki o tym, co mi się wydaje. Jak będę miała taką ochotę, to napiszę powieść. No daj Boże, mi talent do tego.
0: My już zaczęliśmy trochę, pani zaczęła mówić trochę o różnicach pomiędzy kobietą a mężczyzną, które wcale nie są złe, jak się okazuje, ale niestety w naszym społeczeństwie pojawia się coś takiego jak dyskryminacja. Jak sobie radzić z dyskryminacją? Jak kobiety mogą sobie radzić z dyskryminacją? I czy to jest w ogóle powszechne zjawisko? Czy tylko tak się nam
5: wydaje?
0: Ja nie
5: będę teraz mówiła o aspektach prawnych, bo gdybyśmy tutaj zaprosili...
0: Chodzi mi o takie
5: Gdybyśmy tutaj zaprosili wspaniałą kobietę Sylwię Spurek, doktor Sylwię Spurek, która jest zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, zajmuje się też prawami kobiet w Polsce i parę innych osób, które są ekspertkami w tych dziedzinach i które mam wielką przyjemność i zaszczyt znać, to byłaby to bardzo ostra dyskusja zajmująca się faktycznie prawnymi aspektami tej kwestii. A ja mogę powiedzieć o zupełnie innej rzeczy. O tym, że my musimy same w sobie przestać się dyskryminować, zanim, nie tylko zanim, ale jednocześnie walcząc o to, żeby nas nie dyskryminowano na zewnątrz.
0: Czyli to jest w kobietach.
5: I wiele z tych rzeczy, jeśli chodzi o kobiety właśnie, i tu powiem o kobietach wbrew pozorom, dlatego że dam bardzo prosty przykład. Jest ogłoszenie o pracę albo awans wewnętrzny w firmie. Jest podanych powiedzmy 10 kryteriów. Mężczyzna spełnia 30% góra i aplikuje bez żadnego problemu na to stanowisko. I bardzo często, idąc na bezczela tak zwanego, się dostaje. Czy wiecie państwo, ile kryteriów musi spełnić kobieta, żeby się zdecydowała na aplikację?
0: Pewnie 100.
5: No właśnie. My nie spełnimy jednego z tych kryteriów i nam się wydaje, że nie będą ode mnie
0: odrzucamy lecić. To, prawda?
5: I to jest jeden z takich przykładów, kiedy my tak często nie wierzymy we własną wartość, że nie mamy odwagi, ale nie przed zewnętrznym światem, przed samą sobą, tak? Podjąć ryzyka. Więc po pierwsze, drogie panie, jak nie zaczniecie wierzyć w siebie, to świat w was nie uwierzy. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, nam się wydaje, że jeżeli bardzo ciężko pracujemy na przykład, jeżeli już jesteśmy cały czas przy pracy i dajemy z siebie bardzo wiele, to nasz szef powinien to zauważyć. Otóż nie zawsze. Nie zawsze to zauważa, bo czasami na przykład są inne, cwańsze od nas osoby, które potrafią pokazać, jak wiele robią, bo czasami ta nasza praca jest w jakimś ciągu, powiedziałabym jak trybik w zegarku, tak? I od niej zależy wiele, ale nie jest bardzo widoczna, nie jest na tapecie, jak to mówią popularnie ludzie. No i my po prostu musimy pójść i powiedzieć, słuchaj, ja zrobiłem tyle, należy mi się podwyżka. I kobiety niestety tego nie robią. Powiem tak, my w ogóle w komunikacji mamy ten problem, że mamy wybitne zdolności komunikacyjne, ale w związku z tym nam się wydaje, że skoro my, nie wiem, rzucimy twardym spojrzeniem albo zrobimy minę, która od razu widać, że mówi sobie, no co ty człowieku do mnie za głupoty mówisz, to ta druga strona to zrozumie. Drogie panie, otóż nie zrozumie. A zwłaszcza, jeżeli to jest mężczyzna. I teraz, panowie, nie odbierajcie tego jako dyskryminację, broń Boże, ale przez biologię, w sensie dosłownym, myśmy zostały stworzone do tego, żeby łatwiej komunikować także mimiką twarzy i żeby łatwiej odbierać tą komunikację. Nasze oczy są trochę inaczej zbudowane. My mamy większe białko wokół, a wiecie po co? I to białko mamy większe nie tylko od mężczyzn, ale w ogóle od wszystkich naczelnych. Po to, żebyśmy lepiej widziały mimikę twarzy człowieka z bliska. Te wszystkie mikrogesty, my je widzimy lepiej. No dlaczego? No dlatego, że jak kilkaset tysięcy lat temu mężczyźni szli polować, to myśmy zostawały z dziećmi w domu, w szałasie, albo często nawet jeszcze na zewnątrz, musiałyśmy się tymi dziećmi zajmować. Język był jeszcze dobrze niewykształcony i my po mimice twarzy tego dzieciaka musiałyśmy zrozumieć, co jemu jest. I myśmy przez to też bardzo pięknie sobie rozbudowały, że tak powiem, zdolności naszych oczu do widzenia tak zwanego szerokokątnego. Mówi się o tym, że kobiety mają widzenie tak zwane obwodowe. Co to znaczy na co dzień? No to znaczy, że takie legendarne już szukanie przez mężczyzny czegoś, co jest na samym wierzchu na półce, no to nie jest jego wina. On ma wzrok liniowy do widzenia absolutnie bardzo daleko w dal. I to się świetnie sprawdza. Tak? To nie tylko w boju, przy polowaniu, ale także w wielu innych aspektach życia. My mamy wzrok do bliży i do widzenia bardzo wielu detali. Właśnie to mówiłam o tych detalach, które tworzą całość. Zobaczcie, jak to się wszystko spina. No ale to też na przykład w życiu codziennym taka historia, powiedziałabym, oczywista dla kobiet. My się nie musimy oglądać za przystojnymi facetami, bo my po prostu widzimy ich kątem oka. I potem mówi się, że faceci oglądają się za kobietami, bo muszą szyję skręcić.
0: Biologicznie.
5: No więc właśnie, a my tak samo się oglądamy, tylko się o tym nie mówi, tak? Więc to rzeczywiście na bardzo wielu aspektach naszego życia jest widoczne. No ale ta biologia nas po to tak fajnie zróżnicowała, żeby to nasze życie było ciekawsze. No więc zamiast się tym stresować, powinniśmy się tym cieszyć. Natomiast wracając znowu do tej dyskryminacji. My oczekujemy, że ten facet, do którego my pójdziemy i powiemy mu, no, że po prostu tutaj bardzo dobrze pracujemy i tak dalej i zrobimy, nie wiem, trochę obrażoną minę, że on nas otóż nie. Jeszcze raz powtarzam. Jak my nie wyjaśnimy jasno, prostymi słowami, konkretami, co zrobiłam dobrego i dlaczego uważam, że należy mi się podwyżka i dlaczego to się firmie opłaca, żebym ja była lepiej zorganizowana zawodowo, mając większe zarobki i większą motywację, no to bardzo często nie oczekujmy cudu. Tak? Osobną rzeczą jest, że te badania, o których przed chwilą mówiłam, wskazują jasno, że w ciągu ostatnich 6 lat nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o poziom różnic między zarobkami kobiet i mężczyzn. My tak jak zarabiałyśmy mniej tyle samo, tak ciągle zarabiamy mniej tyle samo. I to jest bardzo źle. Bo to jest dowód na to, że dużo się mówi, że wiele się zmienia, ale jednak pewne rzeczy zostają stałe. To się, znaczy jestem więcej niż pewna, że to się zmieni, ale to wymaga naprawdę także rozwiązań systemowych. Jedną z rzeczy, która mnie bardzo martwi, i to skorzystam z tego, że siedzę tu w radiu, mówię do Państwa. Chyba jakiś apel tu zrobię. Otóż, drogie Polki, ruszcie się i bądźcie aktywne jako obywatelki. Głosujcie w wyborach. 52% Polek nie głosuje w wyborach, bo twierdzi, że w ogóle nie ma wpływu na politykę. No a jak macie mieć wpływ na politykę, jeśli nic nie robicie i czekacie, aż zrobią to za was inni? To nie chodzi o to, jakie kto ma poglądy. To chodzi o to, że te nasze poglądy, to nasze widzenie lepszego świata ma się spełniać. Jakikolwiek byśmy tych poglądów nie miały. No jeżeli ich nie wyrażamy, oddając swój głos, czy to w wyborach samorządowych, czy do Sejmu, no to jak mamy czekać, żeby było dobrze? Jak jesteśmy niezadowoleni z tego, co jest, to jak mamy to zmienić? No jeżeli my się nie ruszymy, to naprawdę kto ten świat zmieni na lepsze? Skoro my od tego oczekujemy i jesteśmy mało tego, często pewne o tym, że to aż tak by mogło być.
0: To jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałbym zadać pytanie, czy książka Jestem kobietą jest dla mężczyzn również?
5: No i zadał mi pan podchytne pytanie. Bo ja nie ukrywam, że pisałam ją trochę jako dialog mój z czytelniczką i kobiety tak to odbierają. Mówią, że mają poczucie, że rozmawiają ze mną.
0: Przy kawce,
5: siedzą
0: sobie
5: przy kawce czy herbacy i ze mną rozmawiają. I to jest takie miłe. I ja naprawdę ją tak pisałam. Ale muszę Państwu powiedzieć, że pierwszym czytelnikiem tej książki był dla mnie bardzo, bardzo ważny człowiek. Zresztą anioł z cierpliwością dla takiego tytana energetycznego jak ja, czyli mój mąż. Dałam mu tą książkę do czytania i powiedziałam sobie, zobacz, co ty jako mężczyzna sądzisz o tym? Wiecie, on powiedział, wtedy on pierwszy powiedział, wiesz, przeczytał tą książkę, wiesz, mówi, to byłoby cudowne, że tą książkę czytali mężczyźni, bo my wtedy łatwiej rozumiemy wasz kobiecy świat i my łatwiej rozumiemy pewne rzeczy i nagle one stają się oczywiste.
0: Trochę encyklopedia.
5: Trochę encyklopedia o kobietach. No, jest mi niezmiernie miło, że Marcin Prokop, który przeczytał tą książkę i powiedział mi, wiesz, mówi, i po prostu napisał na okładce, mówi, że to taki bilet za darmożkę trochę z Marsa na Wenus. Czyli ja nie wierzę w tego Marsa i Wenus. No nie mogę tego głośno mówić, bo nie wpada, ale my naprawdę jesteśmy z tej samej planety. Ale faktycznie, ale tak jak powiedział Marcin Prokop, to jest zaglądanie przez dziurkę od klucza do kobiecego świata. Więc na pewno, ponieważ ja jestem wielką miłośniczką i kobiet, i mężczyzn, to właśnie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby być przeciwko jednemu albo drugiemu. W ogóle jaki to sens miałoby, tak? Że to mówię, to cudowne rzeczy nas łączą i tego się trzeba trzymać, trzeba wspólnie budować, ale no nie ukrywam, że ta książka jest takim wielkim przesłaniem do kobiet. Kobieto, wrzuć na luz. Kobieta, uśmiechnij się do siebie. Jesteś naprawdę fantastyczna, tylko zobacz to sama w sobie, bo jak ty tego nie zobaczysz, no to jak mają zobaczyć to inni?
0: A ty, mężczyzno, wejrzyj i zobacz, jaka jest kobieta. I ja też jestem takiego zdania i ciesz się tym. Polecamy serdecznie książkę Jestem kobietą i dla kobiet, i dla mężczyzn. I to mówię z pełną odpowiedzialnością słowa. Katarzyna Pawlikowska, autorka książki Jestem kobietą. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
5: Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
1: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
0: Gotowanie dla dzieci jest łatwe?
6: Nie jest łatwe. To jest bardzo duże wyzwanie, ale my znaleźliśmy przepis na to, jak to ułatwić.
0: No właśnie, wy, czyli Joanna Jakubiak i Tomasz Jakubiak, twórcy książki Ugotuj mi tato, dzisiaj w Meloradiu. I dzisiaj właśnie rozmawiać będziemy o tym, jak gotować dla maluchów i o tym, jak spędzać z nimi czas tak naprawdę, bo o tym jest ta książka.
6: Tak.
0: No to co w niej się znalazło jeszcze?
6: Książka tak naprawdę, pomimo tego, że zawiera przepisy, tak, nie jest do końca i stricte tylko i wyłącznie książką o gotowaniu, ale przede wszystkim książką o zacieśnianiu więzi ze swoimi dziećmi, tak? No jest skierowana do ojców i tutaj jakby no to był ten nasz taki, no można powiedzieć, grupa docelowa, tak? Aczkolwiek no oczywiście zachęcamy do tego, żeby w ogóle spędzać z dziećmi czas w kuchni, nie tylko ojcowie, ale mamy również, a już najlepiej całą rodziną.
0: Ale to jest właśnie ciekawe, że kierujecie swoje słowa do ojców, bo tak jak przyglądałem większość jakichś porad czy książek, prawda, no to generalnie gotuje mama. W ogóle mamy taki stereotyp, że to mama gotuje.
6: W ogóle mamy nie tylko stereotyp, że mama gotuje. Zauważ, że wszystkie reklamy, w ogóle wszystko jest skierowane do mam. To one oczywiście zawsze są te umęczone z chorym dzieckiem, tak? To tak. One umęczone przy tych garnkach, z zakupami.
0: Przy zakupach, tak.
6: Przy wszystkim. W ogóle nigdy jakby ojcowie są, nie wiadomo dlaczego, kompletnie pomijani, a potem się dziwimy, że oni sami jakby wychodzą z tej roli i są zaskoczeni, jak trzeba coś zrobić. No, społeczeństwo samo kreuje taki stereotyp ojca. Mężczyzny w ogóle, tak? Ja prowadzę na co dzień agencję opiekunek, tak? Zawodowo szukam ludziom niań i chodząc po rodzinach, sama zaczęłam zauważyć, że ten trend zaczyna troszeczkę właśnie się odwracać, bo coraz więcej moich klientów idzie na tacierzyński, gdzie jeszcze rok temu to było praktycznie niespotykane. Może 1 na 10 wyrażał taką chęć. A dzisiaj przychodzę i słyszę, że adaptację z nianią będzie przychodził tata, no i właśnie pojawiają się te wszystkie problemy pod tytułem. No ale żeby tego to niania gotowała, bo mój mąż to nic oczywiście nie potrafi, tak? Ledwo co parówki, ledwo co jajka ugotuje. No i my po prostu któregoś razu siedząc i rozmawiając, doszliśmy do wniosku, że coś trzeba z tym zrobić. I co ciekawe, jak poszłam z tym do wydawnictwa, oni sprawdzili jakby, jak to wygląda na rynku europejskim, okazało się, że nie ma ani jednej publikacji.
0: Jesteście która pionierami. Byłaby...
6: No tak, ale sobie tak, mamy nadzieję, że tak będzie, że też otworzymy pewien rodzaj dialogu, tak? No, że tak powiem, w naszej no, szeroko pojmowanej grupie społeczne, jaką są rodzice. I nie tylko.
0: No dobrze, to na razie skupmy się na tym samym gotowaniu. Czym to gotowanie różni się od gotowania dla siebie albo dla takiej dorosłej rodziny?
6: No właśnie, my chcemy i tutaj bardzo mocno jesteśmy za tym, żeby gdzieś tam dosłownie reklamować zupełnie inny sposób myślenia. Powtarzamy to do znudzenia i będziemy, że daliśmy sobie w którymś momencie, my rodzice, wmówić, że dzieci jedzą inaczej, tak?
0: Bez
6: że
0: smaku.
6: Bez smaku, tak? Gotujemy zupę pomidorową dla dziecka i zupę pomidorową dla nas, tak? Tam nie ma soli, tam nie ma przypraw, mięso jest z wody, warzywa z wody. I potem jesteśmy wielce zaskoczeni, że nasz 3-latek, który wchodzi jakby w życie przedszkolne, nic nie chce jeść. No trudno, żeby chciał, jeżeli
0: no
6: przez
0: nie chce
6: 3
0: próbować,
6: lata,
0: bo to jest dla niego...
6: Wszystko nie miało smaku, dokładnie. No więc jak coś ma teraz smak, to on to z automatu odrzuca. Nie mam pojęcia i nie wiemy, dlaczego tak się stało, że lekarze, no podejrzewam, że to musieli być lekarze, wymówili rodzicom, że to jest tak strasznie, strasznie niezdrowe, a no nic bardziej błędnego. My nie zachęcamy do tego, żeby tam wrzucać całą solniczkę, ale jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko wykształciło kubki smakowe, no to nie ma opcji, żeby je wykształciło, nie jedząc coś, co nie ma smaku, tak?
0: Czyli od samego początku już powinniśmy zwracać na to uwagę.
6: Od samego początku musimy zwracać uwagę. To jest jedna rzecz, ale przede wszystkim chodzi nam o to, że jedzmy razem to samo, tak? Nie gotujmy osobnego obiadu do naszego dziecka i osobnego dla siebie. Jak będziemy jedli to samo, to też przekonamy dziecko i pokażemy, że słuchaj, no zobacz, to jest, my jemy to samo, tak? Bardzo często przecież różnych forteli się używa, żeby namówić dziecko, żeby to zjadło. Tak, zobacz, mamusia też to je, a wcale tego nie je. No, dzieci nie są głupie. Myślą, wiedzą, co się dzieje, więc jak najbardziej obalmy ten stereotyp. Mogą dzieci jeść i to już naprawdę od pierwszego roku życia te same dania, co my.
0: Mhm, no to dobrze, to teraz po kolei, tak samo książka jest trochę skonstruowana. Zaczynamy od śniadania. Co na śniadanie możemy zaserwować, co tato na śniadanie, powiedzmy, może zaserwować swojemu dziecku i co może też chętnie razem z nim zjeść?
6: Teraz bardzo oczywiście modne są wszelkiego rodzaju owsianki. My też tutaj jakby wyszliśmy naprzeciw no, tej modzie, tak? Tak na dobrą sprawę. Autorem w ogóle przepisów śniadaniowych, tutaj akurat jest no, nasz przyjaciel i prawa ręka Tomka, czyli Marcin Molich, który ma małą córeczkę i jakby przez ostatnie no, 2 lata przetestował po prostu wszelkie możliwe konfiguracje śniadaniowe. I bardzo fajnie to wyszło. Są tam owsianki, ale takie owsianki, które mają smak.
0: No
6: tak?
0: Bo umówmy się, owsianka nie kojarzy nam się najlepiej.
6: Nie, i na coś, co jest zalane wodą albo jeszcze samym mlekiem bez żadnych dodatków albo zrzuconymi orzechami na wierzchu, to nie jest coś, co nasze dziecko zachwyci. Ale jak już dodamy owoców, tak, konkretnych owoców, czy właśnie, nie wiem, jakoś fajnie doprawianego jogurtu, to wszystko po prostu zupełnie zmieni smak i wymiar tego smaku, tak? A zajmie nam jakieś maksymalnie 10 minut, nawet jeśli nie potrafimy gotować kompletnie.
0: Dobra, śniadanie to owsianki, potem drugie śniadanie, co możemy
6: zaoferować? Tak, drugie śniadanie to już bardziej treściwy posiłek, tak? Zwracamy też tutaj uwagę, bazując na, no, jakby tutaj mojej wiedzy w kwestii tego, jak ten plan dziecka, plan dnia dziecka wygląda. Zazwyczaj to jest już po przebudzeniu, po tak zwanej, no, pierwszej drzemce w ciągu dnia, w związku z czym warto, żeby to był treściwy posiłek. No i tutaj już możemy dawać, a to jakieś tosty, a to grzanki i to wszystko naprawdę może być zdrowe, tak? I nieprzesadzone, więc tutaj już bardziej treściwy posiłek wchodzi.
0: No dobrze, powiedziałaś śniadanie 15 minut przygotowanie, no ale obiad w 15 minut da się zrobić?
6: No, powiem tak, no pewnie dla tych niewprawionych ojców, a dla tych jest kierowana ta książka, te w 15 minut zajmą godzinę, ale to ciągle i tak jest mało.
0: No ale to zaraz dojdziemy do tego, że to może być świetna zabawa.
6: Może być świetna zabawa.
0: A co na obiad jeszcze?
6: Obiad, ten rozdział jakby jest zbudowany, uważam, że naprawdę fenomenalny sposób, jestem, bije nam brawo, bo usiedliśmy i to była bardzo prosta rozmowa. Mówię, słuchaj, ja mówię do Tomka, tak? Nie ma co kręcić, nie ma co wymyślać, to chodzi o to, żeby to były całkowite po prostu podstawy. I mamy, na przykład zaczynamy od przepisu na rosół, tak? I mówimy, to jest twoja baza do wszystkiego, tak? Nauczysz się robić rosół, będziesz potrafił zrobić każdą zupę, tak? Zrób sobie cały garnek, pomroź to w woreczkach, w kubeczkach, w czym tam sobie chcesz i potem chcesz, żeby twoje dziecko
0: zjadło. A umówmy
6: się,
0: dzieci bardzo lubią rosół.
6: Dokładnie, nie tylko dzieci, w ogóle uwielbiają zupy, wszelakie, więc jednego dnia masz rosół, potem sobie to mrozisz, nie wiem, wyciągasz to, robisz, dodajesz warzyw i masz, kurczę, ogórkową, czy krupnik, czy pomidorową, tak? O to chodzi. Tak to zostało skonstruowane. Daliśmy, nie wiem, 3 przepisy na podstawowe pulpety, 3 przepisy na podstawowe sosy i to wszystko funkcjonuje tak w tym rozdziale obiadowym, że jeżeli opanujesz tak naprawdę tych 5 prostych przepisów, to jesteś w stanie przez cały rok gotować swojemu dziecku rzeczy, które mu smakują.
0: To jest takie abecadło.
6: Dokładnie. Najprostsze na świecie abecadło i proszę mi wierzyć, że no dużo testowaliśmy na dzieciakach tych przepisów. Tak, bo testowane na dzieciach powinna tam być taka gwiazdka.
0: I to nic złego, to same
6: to
0: dobre
6: nic
0: rzeczy.
6: Złego, same przyjemne.
0: Dobrze, w książce po obiadach pojawia się jeszcze kolejna część posiłków, czyli kolacje i takie słodycze, prawda?
6: I zdrowy fast food jeszcze. Zdrowy fast food. To jest rozdział, na którym znowuż mi bardzo zależało, ponieważ no, niestety zdajemy sobie sprawę, że bardzo często często no, ojcowie z tych takiego braku jakby no, koncepcji na to, co zrobić, oczywiście idziemy najprostszą drogą, czyli pójdziemy do McDonalda, czy prawda, no, na pizzę, czy gdziekolwiek, a możemy to wszystko, tego hot doga, tą quesadillę, tą pizzę zrobić w domu samemu, tak? Ze zdrowych produktów, które znamy, których pochodzenie znamy i naprawdę nasze dzieci robiąc to samemu, przygotowując samemu te posiłki, będą w to zaangażowane i jednocześnie nauczymy je też właśnie takich zdrowych nawyków, a naprawdę to smakuje o wiele lepiej, a już na pewno jest zdrowsze.
0: No właśnie, do tego zdrowia bardzo chciałbym się przyczepić jeszcze, bo ja przyglądając tę książkę, a uwielbiam gotować i muszę przyznać szczerze, że nie podszedłem do tej książki, ja nie mam dzieci. Nie pomyślałem sobie, że to są super przepisy dla dzieci, to są super przepisy dla mnie. Tak. Naprawdę, takie bazowe, które można też w miarę szybko zrobić, jeżeli już ktoś faktycznie ma jakieś doświadczenie w gotowaniu, ale tam przede wszystkim królują przepisy bardzo zdrowe, bez jakichś dodatkowych, niezdrowych składników i tak jak mówisz o tych fast foodach, to też bardzo ważne, żebyśmy w dzieciach właśnie pielęgnowali to.
6: No oczywiście, znaczy no, przede wszystkim wiesz, chodzi też o pochodzenie, bardzo tutaj będziemy głośno mówić o pochodzenie mięsa. Tomek jest propagatorem, może nie powiem, że no jakby zdrowej kuchni, tak, ale kuchni, która jest rozsądna i myśląca. To nie jest tak, że my nie używamy tłuszczu i tam, nie wiem, nie znajdziesz tłuszczu, bo znajdziesz ten tłuszcz, tak, ale ten zdrowy tłuszcz, tak, w takiej ilości, która nie zaszkodzi nam ani naszym dzieciom. A propos tego, co powiedziałeś, bardzo mnie rozbawiła recenzja, jedna z recenzji, gdzie napisała tutaj pani, że zrobiła klopsiki bodajże w sosie cytrynowym i chciała, że bardzo, bardzo chciała, żeby dzieci zjadły, niestety nie zdążyły, ponieważ wszystko zjadła sama, zanim wróciły ze szkoły, więc naprawdę to są przepisy, które właśnie o to chodziło, że dorosłym też będą smakować. Patrzmy na jakość mięsa, które kupujemy, patrzmy na jakość warzyw, które kupujemy, tak? Dzisiaj mamy taką mnogość i wielorakość propozycji na rynku i to nieważne, czy mieszkasz na wsi, czy mieszkasz w dużym mieście, naprawdę wszędzie znajdziesz coś, co pochodzi od po prostu znanego ci dostawcy.
0: Wybór jest ogromny, ale też mnóstwo pułapek po drodze.
6: No, pułapek jest bardzo dużo, zwłaszcza, że my nie mamy niestety jeszcze w nawyku, Polacy dopiero uczą się czytania etykiet, tak? Dopiero się tego uczą i to masa programów w telewizji już jest, mówi się o tym i pisze wszędzie, ale
0: teraz
6: ciągle...
0: Teraz w radiu mówimy?
6: Dokładnie, ale ciągle tego nie robimy. I potem jest wielkie zaskoczenie, że kupujemy mięso, gdzie prawda jest 10% mięsa i jak mamy się dziwić, tak? No, bo tu nie chodzi naszym dzieciom, to będzie smakować, oczywiście, bo no wszystko...
0: To ma nadal smak mięsa,
6: smak mięsa, jak go doprawimy, to tym bardziej, ale no trujemy swoje dzieci chemią. Na pewno głośno tutaj mówimy i też często powtarzamy o tym, żeby te uważać na tego kurczaka, tak? To jest dzisiaj chyba największe zagrożenie, jeżeli chodzi o sterydy i różne inne no, zawartości niechciane.
0: I też chyba najbardziej popularny rodzaj mięsa w Polsce.
6: Zdecydowanie najbardziej lubianym też przez dzieci, no przez to, że ma taki właśnie no można by powiedzieć no, delikatny smak, tak? No wiadomo, że ciężko byłoby od razu dziecku zaaplikować baraninę, podejrzewam, ale no kurczak to jednak przybiera smak po prostu tego, w czym go za przeproszeniem zrobimy, tak? A sam w sobie smaku nie ma no praktycznie żadnego, nie ma co się oszukiwać.
0: Jeszcze nawiążę do tego zdrowego jedzenia, bo tak jak obserwuję niektóre matki, to mam wrażenie, że robiąc zakupy na posiłki dla dzieci, czytają etykiety, sprawdzają, prawda? I starają się kupować te rzeczy bio, super ekstra, a jak robią obiad sobie, to już co tam będzie, nie? I jakby tak. Fajnie jest, tak jak mówiliśmy od początku, tak? Żeby nie gotować dwóch oddzielnych rzeczy, tylko przy okazji dbania o zdrowie dziecko, zadbać też o swoje zdrowie.
6: No i właśnie o to chodzi. To jest coś, ja to kiedyś pisząc o tym na blogu napisałam, że bardzo wielu z nas robi klasyczne błędy i jesteśmy tak zwanymi żywieniowymi hipokrytami, tak? Bo no inaczej się tego nie da ująć. Czyli zabraniamy dziecku jeść czekolady, ale sami jemy czekoladę po kątach. Tak? Często nam się wydaje, że dzieci nie rozumieją, nie widzą, nie słyszą pewnych rzeczy, ale one doskonale to rozumieją. Więc jeżeli ja robię, mówię dziecku kurczaczka na parze z warzywami, a potem sama jem schabowego, smażonego na smalcu, no to nie mogę się dziwić, że to dziecko po prostu nie będzie chciało tego jeść, tylko będzie chciało to, co ja mam na talerzu. No logiczne, słuchajcie, my jako dorośli funkcjonujemy tak samo. wiadomo, jesteś na diecie i jesz sałatkę, to ktoś, to przy tobie je burgera, razu chcesz go, prawda, zamordować, mówiąc krótko. U dzieci działa to tak samo, pomimo, że tego smaku nie znają, ale ich do tego ciągnie. Ich ślinianki pracują, ich kubki smakowe też rozróżniają zapachy. Prawda? Więc nie oszukujmy, jakby mówię, swoich dzieci. Zupełnie inną kwestią jest to, że dzisiaj tak naprawdę dzieci jedzą posiłki często w szkole. I to też a propos samej książki i tego, jak ten koncept jeszcze powstał. Ugotuj mi tato wziął się też z tego, że coraz więcej, no niestety, tak, dzisiaj mamy takie czasy, ojców ma dzieci na weekendy, tak? Czyli mamy dzieloną opiekę, jeden dzień w tygodniu i zazwyczaj co drugi weekend. Bardzo wielu naszych znajomych ma takie sytuacje i naprawdę ja wiem, że to są dni, kiedy po prostu nie wiemy kompletnie, co z tymi dziećmi zrobić, tak? Co tu ugotować, bo przecież mu to nie smakuje. Na dobrą sprawę to ja nawet nie wiem, co mojemu dziecku smakuje, bo dopiero teraz zaczęliśmy się poznawać, jak zaczęliśmy spędzać więcej czasu razem. Zawsze to moja żona się o to martwiła. Dlatego bardzo ważnym było dla nas, żeby położyć nacisk na to, żeby w książce znalazło się też na przykład atrakcje, tak? Czyli czas wolny z dziećmi.
0: No właśnie.
6: Dla mnie było to bardzo ważne, bo każdy rozdział kończy się jakby, jest 10 możliwych rzeczy, które możesz robić ze swoim dzieckiem, tak? Czyli jak możesz go po prostu zabawiać. Czyli kończymy jeść śniadanie, czy kończymy jeść obiad, otwiera sobie tą książkę i może zobaczyć masę, dokładnie to ponad 100 możliwych zabaw do zrobienia ze swoimi dziećmi, czy ze swoim dzieckiem. Już naprawdę, prościej być nie może. Wszystko od nas zostaje na tacy.
0: Na tacy. I to jest, to są zabawy niezwiązane z jedzeniem, tak?
6: Nie, niezwiązane z jedzeniem. To są, bo nie wiem, zabawa w teatrzyk, tak, nie wiem, zabawa masą solną, takie rzeczy, które po prostu dzieci uwielbiają, a znowuż ojcowie, już nie pamiętają.
0: Nie mają pomysłów.
6: Nie mają pomysłów i nie jesteśmy na nich źli za to, bo i często mamom tych pomysłów brakuje, ale ja gdzieś tam z tym nianiowym jakby przygotowaniem bardzo się uparłam, że to ma być i koniec, bo jak już mam im ułatwiać, to zaplanujmy im po prostu cały dzień razem, tak? Żeby mając tą książkę wiedzieli po prostu co i jak.
0: Dobrze, ale samo gotowanie też może być ekstra zabawą.
6: Może być ekstra zabawą i powinno być i o to chodzi, żeby dzieci zachęcać do tego, żeby wszyscy

0: Albo tata woli zrobić coś samemu,
1: będzie
0: prawda?
1: Będzie szybciej, sama zrobię to lepiej, bo nie, już najlepsze, że się pobrudzi, bo wszystko, tak. Wszystko się pobrudzi.
0: Ja to znam z dzieciństwa.
1: No właśnie, a chodzi o to, żeby się pobrudziło, tak? I raz, że dzieciaki to uwielbiają no, robić bałagan, ale dla nich to jest frajda i dla nich to jest fun. Jeżeli okupimy, znaczy cały ten fun dziecka, nie wiem, potem godzinnym sprzątaniem kuchni, dalej uważam, że rachunek wychodzi na plus, bo on uczy się tekstu, zapachu. Możemy w ten sposób powiedzieć, słuchaj, no to jest, nie wiem, marchewka, opowiedzieć o tym, jak ona działa, dlaczego jest zdrowa, opowiedzieć w ogóle dziecku o tych warzywach.
0: Po pierwsze to jest fan, a po drugie mam wrażenie przygotowanie, no już tak może trochę na wyrost mówię, ale do tego dorosłego życia, tak? Bo ja pamiętam, że w dzieciństwie bardzo dużo gotowałem z moją bratową, żeśmy tam naprawdę brudzili, potem sprzątali. Ja teraz potrafię sobie coś ugotować, ale jak patrzę na moich rówieśników, którzy w życiu nie mieli ziemniaków i obieraczki i w ręku, no oni teraz nie wiedzą, co trzeba zrobić, a już życie samodzielne się zaczęło.
1: To jest bardzo duży problem. Ja ci powiem więcej. Rekrutując codziennie dziewczyny do pracy niani, no mamy teraz te roczniki, które mają obecnie po 20, od 20 do 26 roku życia, to jedna na 10 dziewczyn potrafi gotować, tak?
0: No
1: cała reszta
0: mówię.
1: Kompletnie, jak my mówimy, słuchaj, no ale przecież temu dziecku trzeba ugotować, tak? No nie wiem, chociaż zupę. No to powiedz, jak się robi zupę. Nic, kompletnie, absolutnie nic. Ja nie mam pojęcia, gdzie te dzieci są w tych domach, bo no mimo wszystko, słuchaj, no to się jednak jesteś w stanie zauważyć, tak? Jak mama gotuje, no nawet te najprostsze
0: Wiesz,
1: potrawy.
0: Mi się tak wydaje.
1: Ale okazuje się, że nie. Także owszem, zwróćmy na to uwagę, że my te dzieci z domu wypuścimy prędzej czy później. Zwróćmy uwagę na to, że nawyki żywieniowe kształtują się przez pierwsze 3 lata życia. Naprawdę tak jest. I jeżeli nie wykształcimy tego smaku, a też tej potem już starszych dzieci samodzielności właśnie w przygotowywaniu, no to wypuścimy takie, no, kaleki, a po co nam to, tak? Po co nam potem, za przeproszeniem, te dzieci na garbie, mamo, zrób, prawda,
0: do 40,
1: zupę, dokładnie, jak bo ja nie potrafię. No myślmy o tym przyszłościowo.
0: No dobra, a czasami w rodzicach pojawia się taka obawa, że nie wiem, dziecko się skaleczy jakimś narzędziem, albo się poparzy.
1: Skaleczy.
0: Dokładnie, to na co pozwalać dziecku w kuchni? Jakie zadania może wykonywać?
1: Wszystko, my na przykład przy każdym przepisie znajdziecie dokładne tipy, co może tutaj dziecko zrobić, tak? Przede wszystkim zachęcam do tego, żeby kupić fartuszek naszemu dziecku. Są dla dzieci. To jest teraz tak popularne, w ogóle kwestia gotowania, że znajdziemy to praktycznie wszędzie. Są zestawy narzędzi, że tak powiem, kuchennych dla dzieci, czyli specjalne plastikowe nożyki, plastikowe widelce. Możemy dać to dziecku i nie martwić się o to, że ono sobie coś zrobi. No i oczywiście myślimy, tak? No nie dajemy marchewki surowej do pokrojenia plastikowym nożykiem, ale już gotowaną, tak. Wszystko, co jest wsypywaniem do miski, tak? Dodawaniem, wybijaniem jajek, dodawaniem mleka, mieszaniem.
0: Miksowaniem. Jak ja to uwielbiałem.
1: Dzieciaki to kochają, po prostu dosłownie trzęsą się, jak mogą, mówię, narobić jakiegoś bałaganu, a przy tym wszystkim jeszcze wiedzą, że robią coś dla siebie. Także to są rzeczy, które powinny robić. No, trzymamy dziecko z dala, kiedy coś smażymy, trzymamy dziecko z dala, kiedy coś gotujemy, tak? Na, nie wiem, wrzucamy do wrzącej wody. Niech to na to patrzy, oczywiście, niech się uczy, ale no miejmy to pod kontrolą, tak? Podobnie jak wyciągamy rzeczy z piekarnika i tak dalej. Natomiast cała reszta naprawdę jest masa rzeczy, które dziecko może i powinno robić razem z nami, a nawet zamiast nas.
0: Ja też zauważyłem jeszcze jeden problem, czyli problem tego, że dzieci czasami są niejadkami. No i tutaj już trochę wyjaśniłaś mi tę kwestię, bo dzieci przez pierwsze, powiedzmy, 3-4 lata są karmione posiłkami, tak, bez żadnych dodatków, potem są zdziwione i nie chcą jeść, ale też myślę, że takie wspólne gotowanie może przezwyciężyć ten element jakiegoś strachu przed jedzeniem, czy niechęci do jedzenia.
1: Tak, potwierdzone to jest również na dzieciach naszych przyjaciół, naszych znajomych, i Tomek też to często powtarza, że przyprowadzają nam takie niejadki, które nic nie chcą jeść, po czym jak zaczynają z Tomkiem gotować w kuchni, to okazuje się, że całe danie znika z talerza i jest, o Boże, jak ty to zrobiłeś? No właśnie zrobiłem to razem, tak? Mogli zobaczyć, jak to się dzieje. Zagnietli ciasto na tą pizzę, tak? Nie wiem, zrobili ten sos do makaronu sami. Bardzo dużo jest tutaj przepisów, już naprawdę nie dało się prościej, na makarony, które dzieci kochają i bardzo dobrze. Czyli wrzucamy składniki do kielicha blendera, miksujemy i dodajemy to do gorącego makaronu. I to wszystko. Jezu, dzieciaki to po prostu uwielbiają, tak? Wrzucanie tego, potem to blendowanie. One mają naprawdę ochotę potem to zjeść, tak? Nie posmakuje? Trudno. trudno, okej, spróbujemy.

0: jutro innego dania, tak? Ale niech próbuje. A mówię, jak może dziecko, które widzi to danie, które jest mu podstawiane pod nos, nic o nim nie wie, kompletnie nie wie, skąd ten kotlet się bierze.
1: Często wyglądające niekoniecznie apetycznie.
0: Dokładnie, niekoniecznie, praktycznie zazwyczaj nieapetycznie. I jak on ma nie być wkurzony, że ktoś mu chce to dawać? Naprawdę niejadki nie biorą się znikąd, tak? Ja w to osobiście nie wierzę. Zbyt wiele widziałam przypadków, kiedy właśnie niejadki uznawane przez rodziców jadły tak, że się uszy trzęsły, tylko dlatego, że były na etapie przygotowywania od zera do samego końca tego dania.
1: No właśnie, koniec dania. Myślę, że dziecku też warto pozwolić na to, żeby sobie swój talerz udekorowało tak, jak mu się podoba,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, jak mu się podoba. W ogóle dajmy, mówię, dzieciakom wolną wolę i wolny wybór w tej kwestii. To nie będzie piękne i na pewno, mówię, na pewno się wszystko dookoła pobrudzi, ale to jest jego talerz. On ma prawo zdecydować o tym, co chce zjeść, jak to ma wyglądać. Tak samo jak tam piszemy o tym, że nie wiem, formowanie klopsików na przykład, tak? No już od razu śmieliśmy się, że widzę te wszystkie mamy perfekcjonistki, które muszą mieć równe kotleciki. Wiadomo, że to dziecko zagniecie to, no nierówno, ale to jest piękne, tak? To będą jego kotleciki. Uważam, że to jest słodkie. Będzie z siebie bardzo dumny i no kształtujmy tą dumę w naszych dzieciach, że zrobiły coś same w kuchni, tak?
1: No i teraz więzi. Budowanie więzi poprzez gotowanie. Tak jak już wspomniałaś, wy chyba możecie to z autopsji powiedzieć, tak, prawda?
0: Możemy i też bardzo chcemy o tym no, mówić i cieszymy się też, że jesteśmy o to pytani, bo nasi rodzice zawsze nam powtarzali, rodzina zaczyna się przy stole. Naprawdę. I nie było takiej opcji u nas w domu, żebyśmy nie zjedli razem posiłku, tak? Przynajmniej jednego w ciągu dnia, a już w niedzielę to było po prostu obowiązkowe, tak? Żeby usiąść. Jak weszliśmy obydwoje w dorosłe życie, no, nawet nastoletnie już i zaczęliśmy no, jakby bywać w domach innych naszych znajomych czy przyjaciół, no i słyszeliśmy, że jest tak, że mama woła na obiad i każdy bierze talerz, idzie do swojego pokoju, to my byliśmy po prostu zszokowani, że to jest w ogóle możliwe, ale jak to, tak? No przecież to jest jedyny gdzieś tam tak naprawdę no, moment w ciągu dnia, kiedy wszyscy możemy się spotkać, porozmawiać o tym, co się działo, jak było w szkole, właśnie zbudować sobie tą relację z naszymi dziećmi. Może to jest też kwestia, nie wiem, otwartości, czy kwestia tego, że może i nasi rodzice byli tak wychowani, nie wiem, ale u nas w domu tak było i przez to nasz dom był non-stop pełen naszych przyjaciół, którzy przychodzili na obiady do naszych rodziców.
1: Bo chcieli jeść.
0: Bo chcieli jeść, chcieli gadać, bo było dla nich takie to no, zupełnie inne, tak, że można w ogóle w ten sposób z rodzicami spędzać czas, no można.
1: A czy więź pomiędzy rodzeństwem też?
0: No na pewno, powiem tak, no my jesteśmy nierozłączni i prywatnie, i zawodowo.
1: No wiadomo, w rodzeństwie
0: bywa różnie, tak. Oczywiście, no kłócimy się na maksa i jak każde rodzeństwo mamy ochotę się pozabijać bardzo często, ale jesteśmy właśnie nauczeni tego, że no nasza relacja jest najważniejsza, tak? Jakby kiedyś rodziców zabraknie, ale my zawsze będziemy mieli siebie we dwoje. I uważam, że jest dokładnie tak samo. Jeżeli będziemy nasze dzieci izolować od siebie właśnie, każdy te dzisiejsza opcja i filozofia, że każdy ma swój pokój, prawda, bo to tak trzeba, bo przecież no to się męczą w jednym pokoju. No nie wiem, my żyliśmy w jednym pokoju, a zaznaczam, że mamy do czynienia z chłopcem i dziewczynką przez bardzo długi czas i jakoś nie było z tym żadnych kłopotów, a wręcz przeciwnie właśnie to spowodowało, że jesteśmy bardzo zżyci. I też zaznaczam, że jak zostawaliśmy sami od najwcześniejszych lat, to spędzaliśmy czas również w kuchni gotując.
1: Niesamowite. To jeszcze nawiążę do tego, czym zajmujesz się oprócz gotowania. To jest Agencja Organizowania Opieki Dzieciom. Powiedz, czego potrzebuje dziecko w takiej prawdziwej niani? Co powinna mieć prawdziwa niania?
0: No, powinna mieć w sobie mnóstwo miłości do dzieci, naprawdę, bo uwierz mi, że niestety jakieś 60% kobiet, które przychodzi do nas na rozmowę, to są kobiety, które traktują to jak pracę zarobkową, tak? Czyli nie widać tam absolutnie żadnej pasji, ani miłości do tego zawodu, tylko po prostu przychodzę, odbębniam swoje i wychodzę. Ja takich nie zatrudniam, tak? U nas dziewczyny, które przychodzą, muszą mieć pasję, zaangażowanie, właśnie to, żeby w oczach po prostu dosłownie miały iskry, jak mówią o dzieciach. I bardzo, bardzo, bardzo sobie to po prostu cenię, tak? I ona musi wiedzieć, jak się tym dzieckiem zająć, również co mu ugotować, jak je żywić, jak ten wolny czas spędzać. No, nie da się ukryć, że żyjemy w czasach, w których to nianie wychowują dzieci w znakomitej większości. Na pewno w dużych miastach to jest trend obowiązkowy. Szacuje się, że co czwarta rodzina dzisiaj w dużych miastach korzysta z niani, tak? Czas pracy się wydłużył z 8 do 10 godzin, tyle mniej więcej wynosi dzisiaj również czas średni pracy niani. Nigdy nie mieliśmy z tym wcześniej do czynienia, dlatego zwracajmy uwagę na to, kogo zatrudniamy do naszych dzieci, bo to muszą być po prostu fajne osoby.
1: Ja czasami słyszę, że młode dziewczyny, no bo tak się utarło chyba, że większość niań to dziewczyny, prawda, nie mężczyźni, chcą sobie dorobić powiedzmy w okresie wakacyjnym. Tak. Mówię o takich nastolatkach. Czy to jest dobry moment, żeby zająć się opiekowaniem się dziećmi?
0: Powiem tak, my zatrudniamy bardzo dużo 19-letnich dziewczyn. Naprawdę. Jeżeli ona się wychowała w rodzinie, w której miała 5 rodzeństwa, tak? Czy ma nie wiadomo jak nieliczne, jak liczne kuzynostwo.
1: To już jest doświadczona niania.
0: To jest doświadczona niania. No, żeby była jasność, ona musi nam powiedzieć wszystko od A do Z na temat opieki nad dziećmi, czyli jak reagować w stresowych sytuacjach, w ogóle jak sobie z tym poradzić. To nie jest tak, że ona przychodzi i mówi, że chce być nianią, a my mówimy, dobra, masz tu dziecko, idź i się baw. Nie, ona musi mieć wiedzę, kompetencje, I chęć do tego, żeby pracować. Teraz jest okres, tak jak powiedziałeś, wakacyjny. Bardzo dużo rodziców szuka opieki dla swoich dzieci w wieku szkolnym, tylko na czas wakacji, no bo nie ma co z nimi zrobić. I tutaj wysyłamy właśnie studentki, mnóstwo studentek. Zachęcam do tego, to jest bardzo dobry sposób, żeby sobie zarobić wakacje. A mówię, nie ma do małych dzieci, nie, czyli poniżej 2 roku życia, ale do powyżej 3 jak najbardziej.
1: No dobrze, to jeszcze tak z perspektywy rodzica. Jak przygotować dziecko, które powiedzmy przez 3 było pod opieką mamy czy mamy i taty, do tego, żeby spotkać je teraz z nianią i zostawić je z nianią na dłuższy czas?
0: No, tak naprawdę, wiesz co, dzisiaj to dzieci zostają z nianią tak mniej więcej od 6-8 miesiąca życia, nie?
1: Nawet?
0: To jest nie bardzo, nawet, tylko bardzo. To jest norma, tak? To jest norma. Dzisiaj, no, klasycznie mamy wracają, pomimo tego, że ten urlop macierzyński, no, ma 12 miesięcy, to mamy wracają o wiele szybciej. Standardem jest u nas 6-7 miesiąc. Jak do tego przygotować? No, ja zachęcam do przeczytania dla odmiany mojego poradnika dla rodziców właśnie Zaufana Niania, bo bardzo dużo tam o tym pisze, tak? I jak sobie poradzić z lękiem separacyjnym, z rozstaniem. Tak naprawdę największy problem z rozstaniem ma mama. Nie dziecko, tylko mama, tak? Bo dzieci są takie, że one chcą tylko, żeby ktoś się kochał, żeby był dla nich czuły, dużo tulił i fajnie zabawiał. I on bardzo szybko się przyzwyczai, że przyszła nowa osoba, która to zrobi. Problem leży w głowie mamy, tak? Która, no, nie może gdzieś tam tego rozstania przeżyć, która uważa, że źle robi, że złą matką, bo tak szybko wraca do pracy, bo może powinna dłużej. Albo moja mama i babcia to robiły, to prawda, przez 3 siedziały w domu. Nikt sobie dzisiaj na to nie może pozwolić w dzisiejszych czasach, żeby siedzieć do 3 roku życia z własnym dzieckiem. No, niestety, z czegoś trzeba żyć. Po to tą instytucję wymyślili, jaką jest niania czy żłobek, żeby sobie jakoś z tym radzić. Ale mówię, wszystko leży w naszej głowie. Przygotujmy do tego siebie, nie dziecko, tylko siebie psychicznie, że wracamy do pracy i będzie dobrze, jak znajdziemy odpowiednią osobę.
1: Czyli rozumiem, że takie matki, które jakby wracają do pracy po 6 czy 8 miesiącach, nie powinny mieć wyrzutów sumienia.
0: Nie powinny mieć żadnych wyrzutów sumienia, bo tak jak mówię, to nie jest tak, że temu dziecku będzie działa się krzywda. Ja przez 10 lat pracowałam jako niania, od 5 lat prowadzę tą agencję i naprawdę zatrudniamy fantastyczne osoby i to jest możliwe. Więc dlaczego mielibyśmy mieć wyrzuty sumienia? Ty wychodzisz do pracy, a twoje dziecko w tym czasie znakomicie spędza czas, tak? Ma taką, jak ja to mówię, kumpelę bardziej, taką swoją pierwszą przyjaciółkę, z którą spędza czas. Właśnie wychodzą sobie czy na spacery, czy na place zabaw, razem jedzą, razem śpią, razem płaczą, razem chorują. Bardzo fajna taka symbioza się jakby, no, wytwarza pomiędzy nianią a dzieckiem, więc o co mieć tu wyrzutu sumienia, tak? No, jestem świetnym rodzicem, bo mój rozwój jest dla mnie bardzo ważny, przez to ja jestem szczęśliwy i moje dziecko tym samym jest szczęśliwe, jeszcze zapewniam mu super towarzystwo.
1: To nie bójmy się niań, a kiedy już spędzamy czas z naszymi dziećmi, no to razem gotujmy.
0: Zdecydowanie gotujmy.
1: Jedzmy razem posiłki. Bardzo dziękuję. Joanna Jakubiak, współtwórczyni książki Ugotuj mi tato. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Przed mikrofonem Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy o nawykach żywieniowych wśród młodych ludzi oraz o tym, dlaczego tak ważne jest, aby zjeść pierwsze śniadanie. Poruszymy też temat dobrej organizacji swojego czasu. Moim gościem w studiu Meloradia jest dzisiaj dietetyk Jakub Wroński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Na początek zacznijmy od pierwszego posiłku, czyli śniadania. Dlaczego tak ważne jest, aby go nie pomijać?
4: Ze śniadaniem jest tak, że jest uważane za najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak no, w wyjątkowych okolicznościach oczywiście można je ominąć, jeżeli na przykład w pracy mamy możliwość przygotowania sobie jakichś kanapek czy czegokolwiek innego. Na pewno zgubne jest, jeżeli odpuszczamy to śniadanie i czekamy na obiad, bo wtedy ciężej jest nam opanować swój tak zwany wilczy apetyt i no, spożywamy niestety o wiele więcej niż potrzebujemy. Później w konsekwencji możemy być również ospali. Wszystko zależy od tego, kiedy spożyjemy to śniadanie, które jest tak zwanym tym pierwszym posiłkiem, tak? Czy będziemy je odwlekać do obiadu, czy też spożyjemy je, no powiedzmy tak, dwie godzinki, godzinkę po tym, jak się przebudzimy.
3: A jaka jest najlepsza pora na śniadanie?
4: No to już jest kwestia indywidualna z tego tytułu, że nie każdy ma apetyt na to, żeby zaraz po przebudzeniu się spożywać jakieś posiłki. Dobrze jest zaraz po przebudzeniu wypić szklankę wody, bo to też dobrze zadziała na apetyt. Zaraz po wstaniu to dobrze jest po prostu wypić szklankę wody, zająć się przygotowaniami do wyjścia, tak? Jeżeli wychodzimy do pracy, śniadanie pominięte, jednak dobrze by było je spożyć po prostu w najbliższym czasie, żeby po prostu nie wpadać na ten wilczy głód. No i tyle można na ten temat powiedzieć, tak?
3: Tak, jednak zdarza się czasem, że wyjdziemy do szkoły czy pracy bez śniadania, żeby się nie spóźnić. I jak sobie potem zrekompensować jego brak?
4: No jeżeli to jest tak zwany jednostkowy wyskok, to można sobie poradzić, no, wstępując do sklepu, bądź też mając w lodówce pod ręką taki zestaw ratunkowy w postaci jakichś produktów, z których szybko można przygotować jakiś posiłek. No w tym przypadku raczej będą to kanapki, ewentualnie jakaś owsianka instant, którą można zalać wrzątkiem, no i właściwie gotowe do tego jakiś jogurt, jakiś owoc, na przykład banan, i myślę, że tutaj organizm wybaczy nam to, że spożyjemy to śniadanie nieco później i w nieco innej formie niż jesteśmy przyzwyczajeni, chociaż to też zależy do czego kto jest przyzwyczajony. No bo jeżeli mówimy o jakimś jednostkowym wyskoku, no to ciężko to jakoś zrekompensować. Można wstąpić do sklepu, ale przeważnie zakłada się, że się nie ma czasu, więc co wtedy? Zostają nam automaty i w niektórych uczelniach są automaty z kanapkami. Przeważnie są to, że tak powiem, automaty.
3: Ale często są, właśnie są też batoniki i jakieś napoje energetyzujące.
4: Zgadza się, no i to nas nie ratuje w żaden sposób. Znaczy, złagodzimy na jakiś czas ten apetyt, no ale to są produkty mocno przetworzone, więc sporadycznie może nas to uratować, jednak nie robimy z tego takiego nawyku i nie ułatwiamy sobie w ten sposób życia. Raczej jeżeli mamy taką tendencję do spóźniania się, tak, i do opuszczania tego śniadania, to dobrze mieć pod ręką jakąś owsiankę instant, którą można gdzieś zalać w jakimś plastikowym pojemniku, dorzucić jakieś ulubione owoce, jakieś orzechy, pojemnik zamknąć, później na uczelni czy też pracy to wyciągnąć, zjeść, wziąć do tego jakiś jogurt po drodze czy też z lodówki, mieć wcześniej przygotowane. No wszystko jest kwestią przygotowania, tak? Bo jeżeli mamy taki nawyk, że po prostu się spóźniamy i wychodzimy tak, jak to się mówi, za 5-12, no to na bieżąco możemy się czymś ratować, tak? Z tym, że zakładam, że osoba, która się spóźnia na uczelnię czy do pracy, nie będzie miała czasu, by wstąpić do sklepu po drodze. Także to jest kwestia bardzo, bardzo dyskusyjna. Dobrze mieć w domu po prostu na taką okoliczność przygotowane produkty, które można bardzo szybko przygotować. Mam tutaj na myśli jakieś owsianki instant, jakieś suszone owoce, jakieś orzechy. Suszone owoce, suszone orzechy czy też owsianka może w domu postać. Tam termin przydatności jest na tyle długi, że można to sobie rozłożyć i spożywać. Po otwarciu można to trzymać bardzo długo, więc tym bym się ratował. Natomiast no, takim uniwersalnym połączeniem no jest, tak jak mówiłem, owsianka, suszone owoce, do tego może być mleko, może być jogurt, w zależności od tego, czy ktoś ma jakieś uczulenia, może być mleko sojowe. Można rzucić serek wiejski, jeżeli ktoś chce, żeby ten posiłek dłużej go przytrzymał, tak? Więc no to naprawdę zależy od gustów, tak? Ja bym tutaj punkt wyjścia uznał tą owsiankę. Ogólnie płatki śniadaniowe są takim sztandarowym symbolem śniadania, tak? No jednak nie mówię tutaj o płatkach, które są mocno przetworzone, tak? I składają się z mąki, z czekolady i cukru. Mówię tutaj o produktach pełnoziarnistych, takich jak płatki orkiszowe, płatki owsiane, tak? Są to produkty z pełnego ziarna i one dają nam sytość na dłużej, więc też możemy nawet te 4 godziny na takim śniadaniu wytrzymać do lunchu, czy też do jakiegoś obiadu, który będzie powiedzmy w okolicach 12, dajmy na to, w zależności od tego, kiedy spożyjemy to śniadanie, kiedy mamy później w nawyku spożyć ten drugi posiłek.
3: Ale mówi się też właśnie, że śniadanie jest takim najważniejszym posiłkiem, od którego zaczynamy nasz dzień, więc co się powinno znaleźć u nas na talerzu, żeby to śniadanie było wartościowe?
4: Tak, zgadza się, tak się mówi i takie myślę najbardziej uniwersalnym śniadaniem byłaby owsianka, w zależności od tego, co kto lubi, to dorzuca tam ulubione suszone owoce, niekoniecznie muszą być suszone, może być też pokrojony banan. Można to zalać mlekiem, można tam dorzucić jakieś orzechy i myślę, że to w zupełności wystarczy, dostarczy nam energii. Błonnik zawarty w płatkach owsianych pozwoli nam na to, by ta energia uwalniała się dosyć powoli, byśmy dotrwali do lunchu. Dobrym produktem też takim na śniadanie są jajka, tak? Jajka sycą, tak? Są źródłem białka, są źródłem tłuszczu, więc takie śniadanie składające się z jajek, czy też w postaci jajek na miękko, na twardo, oczywiście nie takich przygotowanych na twardo, gdzie pojawia się ten szary osad, tu też trzeba tego pilnować.
3: A dlaczego? A co to się dzieje, jeśli ten osad się pojawia?
4: To znaczy, że żelazo zawarte w żółtku zostało już zniszczone, więc taki produkt jest też ciężej strawny, więc jeżeli chodzi o jajka, jest to produkt o tyle wrażliwy na obróbkę termiczną, że jego zbyt wysoka temperatura, którą zostanie potraktowane jajko, może tutaj zniszczyć jego potencjał. Możemy się też latować kanapkami. Jeżeli chodzi o kanapki, to tutaj ser żółty, jakaś wędlina i myślę, że jeżeli mamy nie jeść śniadania, a zjeść takie szybkie śniadanie, które możemy po prostu, którego nie musimy jeść przecież od razu w domu, możemy je zjeść po drodze, jadąc na przykład do szkoły, czy też do pracy autobusem, to też myślę, że lepsze to niż nic, ewentualnie jakiś batonik, czy też inne rzeczy mocno przetworzone na miejscu, czy też po drodze.
3: No tak teraz wracając do samej młodzieży, to u części osób dość sporym problemem jest otyłość, problemy z hormonami. Czy są jakieś konkretne produkty, których należy unikać, aby zapobiec takim problemom?
4: Aktualnie, jeżeli chodzi o problem otyłości, to tutaj głównie mówi się o nadmiarze energii, tak, czyli o nadmiarze tych kilokalorii, i też o niewystarczającej ilości ruchu. To razem połączone daje nam receptę na nadwagę, a później w konsekwencji otyłość, która niestety sprawia, że jeżeli chodzi o otyłość, to nie jest tylko kwestia estetyki, bo w zgromadzonej tkance tłuszczowej, która się odkłada w ciele człowieka, zachodzą różne procesy niekorzystne dla organizmu, na przykład zmiany hormonalne, zmiany w nastroju. Zachodzą różne zmiany hormonalne, które nie są korzystne dla organizmu człowieka.
3: No tak, ale czy są jakieś konkretne produkty, które do tego prowadzą, a których należy unikać, żeby zapobiec tym problemom?
4: Jeżeli byśmy się skupiali na produktach, tak, to są to wszystkie produkty, które mogą nam w szybki sposób dostarczyć tej energii, jednak po nich za chwilę jesteśmy głodni, tak? Czyli jeżeli na przykład zjemy taki batonik, cukier nam skoczy, cukier nam spadnie, za chwilę jesteśmy głodni, a jesteśmy powiedzmy do przodu te 500-300 kilokalorii i musimy dojadać, żeby ten apetyt zaspokoić. W konsekwencji jesteśmy na tak zwanym dodatnim bilansie kalorycznym, który sprawia, że odkłada nam się tkanka tłuszczowa. To wszystko się rozbija o bilans kaloryczny, tak? Więc jeżeli masz dobry bilans kaloryczny, to batonik ci nie zaszkodzi. Tak? Nie ma takich produktów, które sprawiają, że tkanka tłuszczowa się odkłada, tak? To wszystko się rozbija o bilans niestety. Albo niestety, tak? Więc można redukować wagę, jedząc batoniki, można nawet o zgrozo redukować wagę, będąc na czekoladzie. Oczywiście to nie jest optymalne z tego tytułu, że chodzi tutaj też o dostarczanie odpowiedniej ilości witamin, minerałów, tak, i innych składników, które czekolada po prostu nie dostarcza, tak? I z tego myślę, że wynika cały problem.
3: Czy na przykład taka młodzież, która właśnie jest otyła, czy uważasz, że ona sama może sobie poradzić z tą otyłością, czy rzeczywiście takie osoby powinny się udać do dietetyka i powinien im ustawić jakąś dietę, czy też trener jakiś zakres ćwiczeń?
4: To już zależy, co do tej otyłości doprowadziło, tak? Jeżeli ktoś żyje w jakimś stresującym środowisku, powiedzmy ma stresującą pracę, ma taki, a nie inny tryb życia, który sprawia, że nie dojada, a później nie dojada, bo na przykład nie ma apetytu, bo jest zestresowany, a później to nadrabia w domu i tak jakby zjada więcej, to myślę, że temu się należy przyjrzeć po prostu, co sprawiło, że dana osoba doprowadziła się do takiego stanu.
3: A jeśli na przykład dzieci już w podstawówce mają problemy z otyłością, to czy uważasz, że jest to sygnał dla rodziców, że powinni się udać z takim dzieckiem do dietetyka, czy sami powinni jakoś zmienić nawyki żywieniowe tego dziecka?
4: Aktualnie z tego, co widzę, dobrze by się było skontaktować z dietetykiem z tego tytułu, że dziecko nadal się rozwija, tak? I narzucając mu jakieś restrykcje bądź też ograniczenia, możemy sprawić, że odcinając dane produkty, możemy też się pozbawić witamin i minerałów, co niekorzystnie wpłynie na jego rozwój, a tego myślę, że żaden z rodziców by nie chciał dla swojego dziecka.
3: A jak rodzice na przykład mogą od najmłodszych lat wypracowywać dobre nawyki żywieniowe u swoich dzieci? Skąd powinny czerpać wiedzę, co im dawać na przykład?
4: No myślę, że w obecnych czasach nie jest tutaj jakąś wiedzą tajemną to, że powinno się spożywać owoce i warzywa, tak? Myślę, że te informacje nie są jakoś ukryte, ta wiedza jest dostępna, tak? Jest Instytut Żywności i Żywienia, który tutaj przekazuje swoją wiedzę w zakresie tego, jak dzieci się powinny odżywiać. Myślę, że w obecnych czasach nie jest problemem znaleźć informacje na temat zdrowego stylu odżywiania. Jest to niemalże lansowane, tak, co jeść, czego nie jeść. Oczywiście są osoby, które skrajnie podchodzą do tematu i takie skrajne podejścia mogą po prostu budzić najzwyczajniej w świecie niechęć. To nie jest tak, że trzeba jeść tylko owoce i warzywa i nie można nawet na pizzę patrzeć, bo się przytyje. Chodzi o równowagę, tak? Nawet taki stosunek, jak to się mówi według prawa Pareto, 80-20, tak? Żeby 80% tych produktów było takich pełnowartościowych, a nawet jeżeli te 20 nie będzie do końca, nazwijmy to, wartościowe, to i tak lepsza jest to sytuacja dla organizmu człowieka, aniżeli na przykład, jeżeli w mniejszości są owoce i warzywa i produkty takie jak najmniej przetworzone. Mam tutaj na myśli na przykład wspomniane już wcześniej podczas rozmowy o śniadaniu płatki owsiane, czy też ziemniaki, makarony pełnoziarniste.
3: Często się mówi, aby jeść regularnie 5 posiłków dziennie. A jak na przykład powinni je sobie zaplanować studenci, którzy mają zajęcia w różnych godzinach?
4: Tutaj wsparciem dla tych studentów będzie planowanie, tak? Rozplanowanie tego wszystkiego, kiedy te zajęcia są, kiedy mają przerwy, przemyślenie tego tematu. Można oczywiście iść na żywioł i wyskakiwać, jeżeli jest taka możliwość, do bufetu studenckiego, w którym można kupić coś, co jest wartościowe. No jednak na studencką kieszeń to może być zbyt wiele, więc żeby oszczędzić i czas, pieniądze, i nerwy, to dobrze byłoby siąść, zaplanować to, kiedy mogę zjeść, co mogę zjeść, co mogę wziąć ze sobą, jeżeli na przykład cały dzień jestem na uczelni, to jaki posiłek mógłbym zabrać ze sobą, który nawet zimny by mi smakował, tak? Mam tutaj na myśli sałatkę na bazie ryżu, bądź też na bazie kaszy bulgur. Są to produkty, które w połączeniu oczywiście na przykład z jakimś mięsem, z oliwą oliwek, orzechami, dają odpowiedni poziom nasycenia, no i myślę, że te posiłki pozwolą studentom skupić się na nauce, na tym, co mówi wykładowca, a nie na tym, że co by tutaj zjeść. Natomiast jeżeli chodzi o owoce, dobrze jest mieć banana pod ręką, jakieś jabłko, tak. Owoce zawierają błonnik, który pozwala uwalniać cukier do krwi nieco wolniej. Proszę nie mylić owoców z sokami owocowymi, bo to już jest produkt na tyle przetworzony, że ten strzał energii będzie szybszy i też szybciej ta energia spadnie. Jak również będziemy za jakiś czas znowu głodni, jeżeli na przykład porównamy pomarańcze, a sok pomarańczowy, to dłużej nas przytrzyma pomarańcza, tak, jeżeli chodzi o taką przekąskę, dzięki której mielibyśmy dotrwać do obiadu.
3: No zdarza się też, że młodzież często rezygnuje z lekcji wychowania fizycznego, przez to zatraca swoją aktywność fizyczną. Jako dietetyk uważasz, że wpływ na to mogą mieć produkty, które powodują senność czy zmęczenie? Mam tutaj na myśli na przykład słodycze, białe pieczywo czy wieprzowinę.
4: Znaczy, jeżeli chodzi o tą grupę produktów, to jest kwestia bardzo indywidualna, tak? Bo są osoby, które na takich produktach czują się dobrze, nie są ospali, mają energię, są osoby, które spożywając tego typu produkty zachowują się zupełnie inaczej. Więc to już jest kwestia indywidualnych obserwacji, tak? Na tą chwilę wiem, że inaczej, bo za chwilę będzie straszenie glutenem. Z tym, że tak, moje podejście jest takie, że jeżeli chodzi o gluten, to na tą chwilę osoby, które nie są uczone na gluten, nie powinny go unikać.
3: Wiele osób, w tym studentów, podczas sesji egzaminacyjnych nadużywa kawy czy napojów energetyzujących. Czy możemy ją zastąpić czymś innym i zdrowszym?
4: Jeżeli przesadzamy z kawą, możemy tutaj w to miejsce spróbować zielonej herbaty, możemy też suplementować guaranę. To jest kwestia indywidualna, tak? Jak reagujemy na daną substancję, tak? Na pewno bardzo ważne jest, by zachować umiar i nie przesadzać. Organizm ma taką tendencję, że przyzwyczaja się do danej substancji i potrzebuje jej coraz więcej, żeby ona dawała pożądany skutek.
3: Często się mówi, żeby na czczo na przykład pić wodę z cytryną. Czy rzeczywiście taki napój może mieć zbawienny wpływ na nasz organizm?
4: To zależy, w jakim celu ktoś chce spożywać taki napój. Mówi się o tym, że to sprzyja odchudzaniu. Na tą chwilę nie znam takich badań, które by mówiły o tym, że...
3: Że oczyszcza organizm.
4: Tak.
3: Poza tym, że niektórzy unikają ćwiczeń, to są też tacy, którzy chcą być dzisiaj fit. Ale najlepsze efekty osiągamy prawdopodobnie w połączeniu z odpowiednią dietą. A jaka dieta twoim zdaniem jest najlepsza dla młodzieży szkolnej i studentów?
4: W przypadku młodzieży najlepszym rozwiązaniem jest spożywanie odpowiedniej ilości warzyw, owoców. Mówi się, żeby to w sumie było 0,5 kg i myślę, że tego się powinniśmy trzymać. W przypadku młodzieży dobrze jest się skupić na warzywach i owocach, bo to one dostarczają nam odpowiedniej ilości witamin, minerałów, antyoksydantów, czyli tego typu substancji, które są potrzebne, bo trzeba pamiętać, że te osoby nadal się rozwijają. Jeżeli chodzi o studentów, to polecam to samo.
3: Jak twoim zdaniem można zachęcić młodzież, aby od najmłodszych lat dbała o dobre nawyki żywieniowe?
4: Dobrze by było, żeby osoby, które mają świadomość tego, że mają niewłaściwe nawyki żywieniowe, zastanowiły się nad ich konsekwencjami w bliższej lub dalszej przyszłości. Tak jak mówiłem wcześniej, otyłość to nie jest tylko sprawa estetyki czy kupowania większych ubrań. Równocześnie zdaję sobie też sprawę, że istnieje pewien stereotyp, że mężczyzna powinien dużo jeść i że duży chłop to silny chłop, ale trzeba mieć też świadomość, że otyłość to choroba, która niesie do organizmu człowieka wiele negatywnych konsekwencji, począwszy od upośledzenia jakości życia, a na skróceniu jego długości skończywszy. Bierzesz ketchup, który nie ma konserwantów, tak? Mhm. I wszystko spoko, wszystko fajnie, tylko nie widzisz, co się w nim dzieje. Ale jeden bardzo dobry dietetyk dał takie zdjęcie, gdzie było odcięte denko butelki po ketchupie, mhm, a tam się zbierała pleść. Czyli wycisnąłby sobie tą pleść na kanapkę. Nawet by o tym nie wiedział. Nawet nie musiałby sobie pleśni wyciskać na kanapkę. Tak samo jak masz produkty na przykład pleśniałe, to wcześniej była taka tendencja, a to odkroić albo wyparzyć i to okej. Okay. No nie, jak już coś jest pleśniałe, zaczęło coś pleśnić, to wywalić całe, nie odkrajać. Mhm. Nie zbierać ze słoiczka, z dżemu tego, co jest na wierzchu, a resztę można dać dziecku na kanapkę, mhm, tylko wywalić całe. Tak samo z ketchupem. Też, kurde, nie do pewnego poziomu to jest. Nie bawić się w taką oszczędność, tak? Bo na zdrowie się nie oszczędza, tak? Cały produkt już jest, nazwijmy to, skażone i tu nie ma żadnych kompromisów. Jest pleść, wywalasz całe i tyle. To strasznie obciąża wątrobę, tak? I po prostu nie warto.
3: Że pleść strasznie obciąża wątrobę?
4: Tak, tak, no bo to wątroba, że tak powiem, no to trafia, tak? Siłą rzeczy też do wątroby. To nie jest tak, że to jest przepalane przez żołądek, tylko po prostu to trafia do wątroby. Wątroba jest obciążana i po prostu uszkadza ją, tak? W jakimś tam. Wiadomo, że wątroba ma możliwość regeneracyjna. Z tym, że jeżeli mam taki nawyk, że jeżeli kupujemy sobie jabłuszka po przecenie, nie zjadamy ich od razu, nie przetwarzamy ich od razu i one zaczynają pleśnić, a to sobie odkroję, a to sobie sparzę, a to sobie odetnę, a to popleśniało mi, ale to zbiorę z góry i sobie zjem resztę, no to jest już jakiś nawyk. A jeżeli chodzi o świat dietetyki, to krzywdzą, skracają nasze życie nawyki żywieniowe, tak? Dlatego się tyle o tym mówi, a nie jakieś pojedyncze wyskoki. Jeżeli, no chyba, że ten pojedynczy wyskok dotyczy grzybka, muchomorka, którego ktoś sobie tam spożyje, no to faktycznie taki pojedynczy wyskok dietetyczny może się zakończyć już tragicznie dla danej osoby. Jednak, no, nawyki, jeżeli konsekwentnie, dajmy na to, masz tą nadwyżkę kaloryczną, no mówi się plus 500 kilokalorii, tak? Bo te 500 kilokalorii się odejmuje standardowo, żeby po prostu komuś zredukować wagę ciała, to ta nadwyżka konsekwentnie utrzymywana dniami, tygodniami, miesiącami i latami daje taki, a nie inny efekt. Potraci nadwagi, która zignorowana dalej przeradza się w otyłość. I tak jakby tu już są jasne konsekwencje. Tutaj, że powiem, jeżeli chodzi o otyłość, to otyłość jest uznana jako choroba, tak? To jest oficjalne stanowisko, tak? Otyłość jest chorobą, niesie za sobą wiele konsekwencji, powikłań, obciążenie wielu układów, tak? Od układu sercowego, mówi się też o zespole metabolicznym, mówi się o nadciśnieniu, mówi się o cukrzycy, o chorobach serca. Po prostu realnie otyłość skraca życie, tak? I redukcja otyłości, redukcja wagi ciała, no to życie automatycznie przedłuża, tak? Mhm. No, nie chodzi o to, żeby teraz nagle z trybu jem wszystko, co nie ucieka na drzewo, przejść na tryb postny i uciec na 40 dni na pustynię, bo to też nic nie da. Nawyki powinno się zmieniać stopniowo, tak? Nie rzucamy się na głęboką wodę. powoli. Sam ten proces powstawania, tak, nasza sylwetka, tak, jeżeli nasza sylwetka budowała się latami, mam na myśli tą sylwetkę, która osoby otyłej, tak, to nie mówię, że też latami będziemy z tej wagi schodzić, jednak no nie powinniśmy tego robić, zakładając, że problem zniknie w tydzień albo w miesiąc, tak? Bo szybko się zniechęcimy, wrócimy do dawnych nawyków, ciężej jest wypracować nowe nawyki, to kosztuje dużo pracy, najlepiej jest to robić małymi kroczkami, więc jeżeli opuszczamy śniadania, to ogarniamy sobie, to organizujemy sobie tak czas, żeby te śniadania jeść w domu, żeby później w biurze nie czekać do godziny pierwszej, aż przyjedzie do nas pizza, a później czekamy na kolację, a później ta pizza, którą jemy, powiedzmy o godzinie 15, ma nam starczyć do godziny 20, gdzie jemy kolację, na którą też rzucamy się jak jakieś wygłodniałe zwierzę i też dostarczamy więcej tych kilokalorii. To są nawyki, one się nie wypracowały z dnia na dzień, więc ich zmiana też zajmie troszeczkę czasu. Jednak trzeba spojrzeć na to z szerszej perspektywy, bo to się opłaca, tak? Tyle się mówi, że na zdrowiu się nie oszczędza. Tyle wydajemy na lekarzy. Przecież istnieje też prywatna służba zdrowia. Wiem, ile kosztują wizyty u lekarzy i wydajemy te pieniądze. Moglibyśmy tego uniknąć w przeważającym stopniu, gdybyśmy wcześniej zadbali o swoje zdrowie, czyli o swoje nawyki, tak? Tak jak mówiłem, dobrze jest to robić małymi krokami. Czyli jeżeli nie jemy śniadania, to zapytać samego siebie, tak? Dlaczego tego śniadania nie jemy? Czy mamy za mało czasu?
3: To może po prostu należy wstawać wcześniej i mieć czas na to śniadanie.
4: No tak, mogliśmy zacząć od tego. Pytanie brzmi, drążąc temat dalej, dlaczego wstajemy późno? Czy kładziemy się późno? Dlaczego się kładziemy późno? Czy zostajemy z jakąś pracą? Czy lubimy sobie pospać? Czy wstajemy jacyś zmęczeni? Dlaczego wstajemy zmęczeni? Czy dlatego, że jemy dużą kolację na godzinę przed zaśnięciem i nie jesteśmy w stanie się wyspać, bo cały układ pokarmowy jest obciążony i kiedy my śpimy, to nadal trawi to jedzenie, tak? I ta jakość snu jest zupełnie inna. No pytań, jakie odpowiedzi może być wiele, dlatego to jest bardzo indywidualna kwestia, tak? Bo nie jest tak, że każdy, kto jest otyły, to po prostu musi żreć, jak nie powiem, które zwierzę, bo może jeść w ciągu tygodnia na przykład poniżej swojego zapotrzebowania, a wyrównywać to z nadwyżką w weekendy, jest na dodatnim bilansie i nadal tyć, tak? Więc jest naprawdę temat bardzo indywidualny. Możliwe, że tylko do przepracowania z dietetykiem, a możliwe, że też do przepracowania z psychologiem. Więc to już zależy, co jest konsekwencją, tak? Co sprawia, że jemy za dużo.
3: A tak gdyby chcieć na przykład określić jakąś taką, powiedzmy, minimalną ilość kalorii, na przykład dla takiego dziecka w podstawówce, takiego właśnie studenta i takiego dorosłego seniora, to czy jest jakiś taki właśnie zakres tych kalorii, który ktoś sobie powinien wyznaczać każdego dnia?
4: Mówi się, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, tak, że jest to te 2000 kilokalorii. To też jest kwestia indywidualna. Żyjemy w takich czasach, że informacje na ten temat są ogólnie dostępne. Można to sprawdzić na stronie Instytutu Żywności i Żywienia. Są różnego rodzaju kalkulatory zapotrzebowania kalorycznego i na ich podstawie, biorąc pod uwagę nawet aktywność fizyczną, można wyliczyć to zapotrzebowanie. Jednak, tak jak mówiłem wcześniej o nawykach, że są one kwestią indywidualną, tak samo i w tym przypadku jest to kwestia indywidualna. Powinniśmy monitorować, ile mamy ruchu. Jeżeli mamy jakąś wagę, to po prostu sprawdzać, notować. Może nie co tydzień, na pewno nie codziennie, tak? Jednak no, raz na miesiąc, dwa razy w miesiącu, w którym kierunku ta waga zmierza, tak? Czy ona stoi w miejscu, czy lekko się zmniejsza, tak? Jeżeli się zmniejsza, to okej. Okay. No i tak jakby metodą prób i błędów możemy dojść do tego, czy dane nawyki żywieniowe sprzyjają odkładaniu się tkanki tłuszczowej, czy też nie. Jednak tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć, że w przypadku kobiet jest to troszeczkę trudniejsze, ponieważ w określonych cyklach menstruacyjnych ta waga się różni.
3: Czy ty jako dietetyk mógłbyś na przykład polecić studentom i młodzieży jakieś takie dobre produkty na przykład na dobrą pamięć?
4: Takim dobrym produktem byłyby orzechy.
3: Ale jakie?
4: No to już zależy. Nie jest dobrze jeść te same orzechy codziennie. Dobrze jest to sobie zmieniać, tą garść orzechów dziennie. Myślę, że dobrym nawykiem byłoby codziennie jeść garść orzechów i to wystarczy, tak?
3: Ja kiedyś czytałam, że pistacje są dobre.
4: No to już te kwestie smakowe, to już jest inna kwestia, tak? Jeżeli ktoś nie lubi na przykład pistacji, to nie musi ich jeść. Naprawdę jest tyle orzechów, tyle pestek. że każdy znajdzie coś dla siebie, poczynając od orzechów włoskich, laskowych, nerkowca, brazylijskich, pistacji, o których wspomniałaś. Mamy przecież jeszcze mamy pestki dyni, pestki słonecznika, sławne ostatnio nasiona chia, siemię lniane, nasze polskie, nazwijmy to w cudzysłowie, orzechy, tak? Takie źródło kwasów omega-3, niedoceniane.
3: Ale że siemię lniane tak na sucho jeść?
4: Znaczy, jeżeli chodzi o siemię lniane, to dobrze jest je zmielić. I tutaj, wracając do śniadania, można je zmienić do owsianki, tak? Bezpośrednio. Dlatego, że niezmielone siemię lniane wrzucone tak do owsianki, no po prostu przez nas układ trawienny przeleci, no i nie da nam takich profitów, jakie dałoby zmielone siemię lniane.
3: To teraz przejdźmy sobie właśnie do wspomnianej już organizacji czasu. Na początku wywiadu mówiłeś, że właśnie lubisz sobie dobrze zorganizować czas. Powiedz, jak to robisz i czy zawsze ci się to udaje?
4: Nie zawsze się to udaje. Staram się najpierw sprawdzić, co mi ten czas zabiera, co muszę zrobić, tak, a co może poczekać. Myślę, że dobrze jest przeanalizować tydzień, siąść na spokojnie, przekalkulować, co musimy robić, czego nie musimy robić. Wiem, że jest ciężko zorganizować czas. Miałem taki okres w swoim życiu, gdzie urodziło mi się dziecko, jednocześnie poszedłem na drugi kierunek studiów i pracowałem. Wiem, że nie jest to łatwe, jednak też wiem jednocześnie, że nie jest to niemożliwe. Po prostu najzwyczajniej w świecie trzeba w życiu ustalić sobie jakieś priorytety. Nie możemy mieć wszystkiego naraz.
3: Ale na jakiej zasadzie to robisz? Czy taka osoba, która chce sobie zaplanować dobrze czas, musi mieć na przykład jakiś kalendarz, wpisywać sobie, jakie ma na przykład spotkania, czy grafik w pracy i pomiędzy tym wszystkim znaleźć czas dla siebie? Jak to twoim zdaniem wygląda w praktyce?
4: Dla mnie osobiście kalendarz jest bardzo ważnym narzędziem, dlatego że jeżeli ktoś do nas dzwoni i chce się z nami umówić, powiedzmy na kawę, to my możemy kalendarz otworzyć i sprawdzić, czy nie mamy tego dnia jakichś innych rzeczy do zrobienia. No i później w konsekwencji też uniknąć stresu, tak? Bo jeżeli ktoś do nas zadzwoni tego samego dnia, kiedy my jesteśmy umówieni na tą kawę, że mieliśmy mu w czymś pomóc, a my po prostu zapomnieliśmy, a zgodziliśmy się w ciemno, bo jesteśmy dobrym człowiekiem i lubimy innym pomagać, to raz, że stawia nas to w takim no, niekorzystnym świetle wobec jednej czy też drugiej osoby, a z drugiej strony no, naraża nas na niepotrzebny stres. Więc myślę, że kalendarz jest bardzo dobrym narzędziem. Mogę śmiało przyznać, że niezbędnym, żeby ten czas organizować. Nie musi być to kalendarz taki papierowy. To zależy, jak komu wygodniej. Teraz w erze telefonów komórkowych są te organizery, są kalendarze, są różne programy do planowania czasu.
3: Od czego właściwie powinniśmy zacząć nasze planowanie czasu, aby znaleźć go jak najwięcej dla siebie? Czy twoim zdaniem jest jakaś hierarchia, że właśnie najpierw robimy rzeczy związane z uczelnią, potem z pracą, potem dopiero czas dla siebie? To może zależy też od hierarchii danej osoby, bo może najpierw ktoś, nie wiem, dba o zdrowie i powiedzmy zaczyna dzień od biegania na świeżym powietrzu.
4: Dobrze jest się posługiwać taką hierarchią z tego tytułu, że jeżeli ktoś ma za cel wystartować w maratonie, to jeżeli nie uwzględni tego podczas planowania swojego dnia, tygodnia czy nawet miesiąca, to może mieć poczucie takie, że nie robimy nic w kierunku celu, który postanowiliśmy sobie osiągnąć. Mhm. Więc dobrze jest mieć priorytety i na podstawie tych priorytetów rozplanować sobie dzień, tydzień, miesiąc, żeby później najzwyczajniej w świecie już bez stresu iść tym planem, tak? Nie zastanawiać się, czy mogę zrobić to, czy tamto, czy będę miała czas na takie, a nie inne zajęcie. Więc dobrym nawykiem jest po prostu planowanie.
3: I tym planowaniem zakończymy dzisiejszy wywiad. Mam nadzieję, że każdy z was, słuchając tego wywiadu, jeśli jeszcze jej nie ma, to wypracuje w sobie jakieś dobre nawyki żywieniowe, zrobi coś dobrego dla siebie, dla swojego zdrowia, także dla organizacji własnego czasu, żeby mieć go więcej dla siebie. Ja tymczasem przypominam, że to było Miasto Młodości, a moim gościem w studiu Maloradia był dzisiaj dietetyk Jakub Wroński, który poopowiadał nam właśnie o tym, jak poprawić te swoje nawyki żywieniowe, a także jak dobrze zaplanować i zorganizować sobie czas. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
4: Dziękuję również.
3: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: rany godziny szczytu powoli zbliżają się już do centrum, ale o tej porze największy ruch można zaobserwować na drogach dojazdowych, czyli przede wszystkim w okolicach Popiełuszki, Pileckiego czy Sandomierskiej, a także Solidarności Warszawskiej i Zagnańskiej. Tłoczno może być też na Grunwaldzkiej, zwłaszcza przy Jagiellońskiej.
1: No i mamy go. Jest wtorek, 2 czerwca. Zaczyna się dobrze, a żeby było jeszcze lepiej, to my w Meloradio podkręcamy tempo. Jest już w 6:30. Idealnie sprawdzi się o tej porze taka energetyczna nuta, jaką mam dla was. Milky, David Guetta i Waldek Darłak. Cześć, hej, siema.

Good Boys, Hide Away, to Daya w Meloradiu. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. Za 20 minut będzie siódma. No dobra, to mam jedno takie konkretne pytanie. Dzwoniliście już kiedyś do Meloradia o tej porze? Jak nie, to zróbcie to dzisiaj. Idealny moment. Mam dla was Melotorbę, taki merch do zgarnięcia wcześnie rano. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777 i zróbcie to szybko. Sprawdzimy, w jakiej formie jesteście. 321-321-777. Dzwońcie do Melo. Za chwilę okaże się, do kogo trafi torba Meloradia. Może być wasza. Czekam na wasze telefony. Trzy szoty też czekają. 321-321-777.

0: James Hype i Be Mine w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Cześć Dominik, siema.
1: Cześć.
0: Cześć. Dominik, ty jesteś dzisiaj w bardzo dobrym nastroju, super nastroju czy rewelacyjnym nastroju, co?
1: W rewelacyjnym. Ostatni dzień pracy przed urlopem.
0: Aż ci się trafiło. I gdzie ten urlop?
1: Do Włoch letę, także będzie plaża, będzie gorąco.
0: Aż, no dobrze, to już nas zdążyłeś zdenerwować delikatnie, ale super, zazdrościmy. Słuchaj, no to tak, pogody nie muszę ci życzyć, ale życzę ci teraz, uwaga, dobrych odpowiedzi, bo startujemy, mam dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Uwaga, Dominik, do zgarnięcia Melo torba, powiedz, owoce czy warzywa? Prać czy prasować?
1: Prasować.
0: Ale chwilę się zastanawiał, wcale się nie dziwię. I teraz uważaj, romantyczne dramaty. Na urlopie, klasa czy obciach?
1: Klasa.
0: Klasa, no to będzie się działo w tych Włoszech. Trzymaj się, bierz ze sobą melotorbę, którą pakujemy i wysyłamy do ciebie. Fajnego urlopu.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Felix Jany, Jasmine Thompson, and nobody w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Ej, no ja się cieszę, że ty to święto w swoim outficie dzisiaj uwzględniłeś.
1: Ale święto czego, jeszcze raz przypomnij?
0: Dzień bez krawata, jeszcze nie mówiłem. Aha, właśnie no poinformowałem. Właśnie. No, dobrze. Newsy będą.
1: Będą newsy, a w nich o pozytywnych skutkach zakazu telefonu w szkołach.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Ale co jest, Sasha, Destiny w Melo Radio. Tak polecimy z wtorkiem już niedługo, a teraz za 6 minut 7:00 będzie też o pogodzie za chwilę w Melo.
2: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku. Różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money!
15: Cherry Money?
14: Nowy Ekspres Los!
15: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.

0: chmur będzie jeszcze od samego rana na niebie w Kielcach, ale już niedługo ma się nieco rozpogodzić, wyjrzy do nas słońce i będzie go naprawdę sporo do południa. Później jeszcze trochę tych chmur się przez niebo nasze przewinie, ale synoptycy nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów. Na termometrach mamy już około 13 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 23. Wiatr będzie przy tym słaby i ciśnienie utrzyma się w normie.
1: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Maja Chwalińska wywalczyła kolejny awans na paryskich kortach. W dwóch setach 6-3 i 6-2 pokonała Diane Parry. To dało jej awans do ćwierćfinału, a łatwo nie było, bo mierzyła się z Francuską, która grała przed własną widownią.
3: Na pewno atmosfera była fajna. Było to dla mnie świetne doświadczenie.
2: Dzisiaj nasza tenisistka złapie oddech, kolejny mecz rozegra jutro. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. We wtorek, czyli dziś, maksymalne ceny paliw są niższe niż wczoraj. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,95, a oleju napędowego 6,26. Na koniec Nowy Jork i zakaz używania smartfonów w szkołach według tamtejszych nauczycieli przyniósł poprawę zachowania uczniów. Wzrosło też ich zaangażowanie i współpraca.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Super wtorek przed nami, super, że tak duże jest wasze zaangażowanie i współpraca. Bardzo się cieszymy, że startujemy razem. Inni gadają, my już gramy i podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej, cześć.

Sun is shining, Axel Ingrosso. Dużo energetycznej muzy od samego rana, tak żeby zrobiło wam się jeszcze cieplej i fajniej i tak wiecie, żebyście czuli, że to wasz dzień jest i może żeby jakieś fajne nowe myśli wam się pojawiły, na przykład na temat jakiegoś zajęcia, którym można byłoby się zainteresować mocniej. Słuchajcie, jakie macie albo jakie mieliście kiedyś oryginalne hobby? Co jest albo co było waszą pasją? Pochwalcie się, co? Czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl i tam na dole słuchawka, wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę. A jaka jest totalnie nowa, zaskakująca pasja pokolenia Z? O tym powiemy wam już za chwilę w Meloradiu. Pomyślcie teraz, to obstawiacie, za chwilę przekonacie się, czy mieliście rację.

Smolasty Trips w Melo Radio i Duże Oczy. Podkręcamy tempo w Melo już 18 minut po godzinie 7 rano we wtorek. Słuchajcie, jakie macie fajne, oryginalne hobby, albo jakie kiedyś mieliście, jakaś, wiecie, taka wasza pasja, co to jak mówiliście o tym, to niektórzy aż wielkie oczy robili. Nagrajcie nam głosówkę, czekamy, bo za najfajniejsze czeka fajny merch, który wam wyślemy oczywiście. Na meloradio.pl możecie wchodzić z komórki i tam na dole zielona słuchawka, klikacie i nagrywacie i wysyłacie nam głosówkę. Jest całkiem

0: czegoś takiego. Zainteresowanie takim spędzaniem czasu wzrosło aż 10-krotnie i nawet ma to swoją nazwę, nazywa się to birdwatching i przyciąga coraz więcej młodych ludzi.
1: Miejmy się spodziewał takiej nazwy.
0: A 20 rokiem życia. Ja powiem wam szczerze, zastanawiam się, jak długo myśleli, żeby to wymyślać, nie? Swoją pasją ludzie się chwalą i dzielą w socialach, no.
1: Pewnie tak samo długo myśleli, jak Amerykanie nad kompotem.
0: Pewnie tak, albo nad tym, no właśnie, dokładnie. Ale słuchajcie, jest tylko jedno zajęcie bardziej popularne niż podglądanie ptaków i teraz uwaga, to własnoręczne. Nie,
2: Marcinowi
0: byłem
2: tylko jedno w głowie.
0: No, też szedłem tym tropem. To jest własnoręczne tworzenie biżuterii. Ale słuchajcie, można się uśmiechać, róbcie co chcecie, tylko ja chciałbym widzieć wasze miny i chciałbym to zobaczyć. Darka, chciałbym zobaczyć to, jak latasz z lornetką po lesie. 19 minut po 7:00. Czekamy na głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl.

0: Baza Magnetyk. Tak, podkręcamy tempo we wtorek rano w Melo Radio. I pytamy dzisiaj o wasze pasje, o wasze hobby, wiecie, takie totalnie zakręcone, może lekko odklejone. Dajcie znać na meloradio.pl, czekamy na was, bo fajny merch dla was mamy. Także jak macie jakieś fajne hobby albo mieliście kiedyś, no to pochwalcie się, dajcie znać, czekamy na głosówki.
1: Kiedy byłam mała, zbierałam kolorowy papier toaletowy.
0: Nieźle, nieźle.
2: Ja ostatnio wkręciłem się w golfa. Chodzisz sobie po lesie, rzucasz dyskami. Leona chillerka.
0: No, też tak może być. A u was co? No to dajcie znać. Czekamy na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: To promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Po reklamie.

0: DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, mamy wtorek, 2 czerwca, mamy też 8 za 18 minut, to jeszcze chwilę macie i choć się coś chyba zrobi teraz. Pytaliśmy was o wasze pasje i czekamy na wasze głosówki.
1: Moją pasją było kiedyś trzymanie gołębi.
0: No, jak się okazuje, sociale podpowiadają tutaj dużo, co?
2: Idealnie trafiliśmy, bo znalazłam twój miesiąc urodzenia równa się twój gołąb i dawaj. Luty to jest cool gołąb. No i to prawda, bo ja jestem cool osobą. Sierpień, oho, czyli Waldek, ty się wtedy urodziłeś. Kalosze, dawaj, gołąb. Wydaje mi się, co? Że bardziej gumiaki by do ciebie pasowały, ale that's okay. No i Marcin, no ja, urodził się w listopadzie. Torta, no, gołąb, czyli po prostu, że oho, masz duży tyłeczek, wielki tyłek, wiesz o co chodzi.
3: To chyba się musimy zamienić, Daria.

0: Najlepszy drop nowych hitów Melo mamy dla was, a to jedna z nowości na ten tydzień. Anima, Eliza i Bad Angel. Za chwilę newsy w Melo.
1: A w nich będzie o truskawkach, że nie jest z nimi dobrze po tej wiośnie zimnej bardzo.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Justin Bieber i Nicki Minaj w Melo. A czy dobrze w pogodzie będzie, to sprawdzimy w prognozie już za chwilę w Meloradiu. Za 8 minut 8:00.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, która...

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
15: 14 lat. Tyle musiał czekać ten numer, żeby stał się w Polsce hitem. Justin Bieber zaśpiewał go na Coachelli, no i nuci go teraz cały świat. Beauty and the Beat w duecie z Nicki Minaj to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
15: Pychu, zapraszam.

0: szczytu zdecydowanie widać już w centrum dużego ruchu. Trzeba spodziewać się na krakowskiej Legionów Żytniej czy w okolicach Źródłowej, a także na Bohaterów Warszawy. Niełatwo jedzie się też w okolicach Małej, Dużej, Wesołej, Leonarda czy Hipotecznej. Wciąż postać można też na Tarnowskiej. Coraz więcej słońca widać już na niebie w Kielcach i wygląda na to, że będzie go całkiem sporo do południa. Później jeszcze trochę chmur będzie mogło się przewinąć przez nasze niebo, ale nie będzie ich bardzo dużo i nie powinny być też groźne. Synoptycy nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów, a temperatura rośnie. Mamy już około 15 stopni. Maksymalnie możemy dzisiaj spodziewać się 23 i przy tym wszystkim wiatr będzie nieznaczny, a ciśnienie w normie.
1: Już prawie 8. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Żandarmeria wojskowa ustaliła właściciela 33 skrzyń na amunicję znalezionych w lesie koło Nidzicy. Osoba cywilna nabyła je zgodnie z prawem, przechowywała je na prywatnej działce. Wiosenne przymrozki dały się we znaki rolnikom. U pani Marianny z województwa łódzkiego 80% plonu truskawek wymarzło. Reszta jest dostępna dla wszystkich do samozbiorów, mówi rolniczka.
3: Dużo strat jest i kosztów dużo więcej.
2: Pani Marianna za kilogram truskawek chce 15 zł, to mniej niż na bazarach i w sklepach, ale w ten sposób można przynajmniej częściowo zminimalizować straty. Obudźcie się, bo spanie w pracy nie popłaca. Przekonało się o tym aż 23 funkcjonariuszy brytyjskiej policji. Zostali odsunięci od ochrony rodziny królewskiej właśnie między innymi za to, że robili sobie drzemki podczas służby.
4: Ale przecież ja mam dla nich idealne usprawiedliwienie. To
2: jakie?
4: Było królewskie spanie. 8 na zegarach. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej.

0: To już 12 minut po 8 i to jest ten moment, ten czas, kiedy powinniście dzwonić do Meloradia i udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko, przy okazji zgarnąć merch od Melo. Mamy dzisiaj dla was do zgarnięcia Melotorbę i wyjątkową książkę o Tomorrowland. Czekamy na was. 321-321-777. Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie już teraz.
1: 321-321-777. Czekamy.

0: Best of w Meloradio. Już 17 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: I nie czekamy, tylko już zaczynamy, bo razem z nami Kacper. Cześć Kacper.
2: Dzień dobry wszystkim słuchaczy Meloradia.
0: Siemanko Kacper, ale ty poważnie jesteś z rana, a ty podobno plan na wieczór już masz gotowy.
2: Tak jest, mam gotowy. Po pracy dzisiaj zarzeczono na rowerki, na Wisłę się przejechać.
0: Aha.
3: To ale patrz. Może na tych rowerkach.
2: Tak, tak powiem.
0: Aha. Dobra, czekaj, Daria, nie dopytuj już aż tak, no bo jeszcze nic nie będzie, słuchaj, z tych rowerów. I jest Julia też. Cześć Julia.
4: Dzień dobry, witam.
0: Cześć, a co u ciebie? Co ty tam w planach masz na dzisiaj?
4: Słucham?
0: Co w planach masz na dzisiaj?
4: Jadę na paznokcie i będę...

0: pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
1: Dobrze.
0: Dobrze. Kacper, jasne?
2: Jasne.
3: Gotowi na wszystko.
0: To zaczynamy. Pierwsze pytanie dzisiaj. Uwaga! Jaki znak zodiaku mają osoby urodzone na początku czerwca? Bliźnięta czy słoń?
1: Kacper.
4: Julia. Kacper. No Kacper pierwszy.
0: Kacper, no.
2: Bliźnięta.
0: No,
4: no. Dobrze, wow.
0: No, czemu nie słoń? No dobra, jeden punkt na koncie Kacpra. Uwaga, to pytanie numer dwa jest takie. Czy Meloradio zabiera słuchaczy na Tomorrowland? Tak czy nie?
2: Kacper?
0: Kacper? No.
2: Tak, bilety daje czasami.
0: Zabiera na Tomorrowland, na takie wyjątkowe wydarzenie, brawo. Jak najbardziej. Mamy dla was taką opcję. Słuchajcie, brawko, 2-0 dzisiaj, Kacper, no. Aż co się będzie działo na tym...
2: Dominacja, że
0: słuchaj, słuchaj, no, dla ciebie książka Tomorrowland, wyjątkowa taka i melotorba. Julia, nie przejmuj się, dobra, obiecaj
1: tak.
0: Nam to. Proszę cię.
1: No krzyczałam!
0: No krzyczałeś, no ale widzisz, no to sama widzisz, jak no jestem Kacper, no. No co mam ci powiedzieć, no. No nie dał rady, no.
1: No. Mnie chyba zacięło i po prostu dlatego nie było słychać.
0: Julia, nic tu się nie zatnie, dla ciebie też coś mamy, już pakujemy i fajny merch wysyłamy do ciebie. Cześć!
3: Gotowi na wszystko.

0: Repeated Martin Garrix i Ed Sheeran, czyli połączenie subtelnego głosu i wokalu Eda i tego brzmienia z mocą i energią muzy Martina Garrixa w Meloradio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek rano, prawie w pół do dziewiątej. Kendrick Girac za chwilę.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
24: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
0: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
24: O reklamie.

Pale Old Black Byto z Melo Radio. Tak podkręcamy tempo we wtorek rano. Za 18 minut będzie 9. Jest coś wyjątkowego, co możecie zrobić razem z nami już w lipcu. Przeżyjcie to absolutnie niezwykłe wydarzenie razem z Melo Radiem. Zabieramy was na Tomorrowland do Boom w Belgii. Wbijajcie koniecznie na meloradio.pl. Pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze mega filmy i mega foty. Koniecznie wbijajcie na meloradio.pl i dajcie sobie szansę na przeżycie tego razem z Melo. A już teraz jedna z gwiazd Tomorrowland, Illenium w Melo.

0: Nieważne ile na termometrach, po takich numerach czuć, że lato bardzo blisko. Topic Becky G, propozycja do 30 Meloradio. Sorry, papi. To teraz uwaga, bo newsy będą już za chwilę.
1: No jeśli wybieracie się w najbliższym czasie do Turcji, to musicie uważać na nocne ograniczenia na plażach.
0: I o tym już za chwilę.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Szans i Only of Melo. Prognozę pogody na wtorek też dla was mamy w Meloradium. Za 8 minut 9:00.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Jedź na tu Morula z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
1: O tej porze ciężko jedzie się Żytnią, Krakowską czy Żelazną. Tłoczno będzie też na Alei Dziewięciu Wieków w Kielc, Źródłowej czy w okolicach Seminaryjskiej. Niełatwo jedzie się też przez Husarską i Ściegiennego. Poznać można też na Jana Pawła II czy w okolicach Piotrkowskiej. Już prawie 18 stopni zobaczymy na termometrach w Kielcach, a 23 możemy spodziewać się jeszcze dzisiaj maksymalnie. Na niebie świeci słońce i będzie go naprawdę dużo do południa. Później gdzieniegdzie będą mogły pojawić się chmury, ale padać i tak dzisiaj nie powinno, a jeszcze po południu wróci słońce. Wiatr utrzyma się nieznaczny przez cały dzień i ciśnienie też będzie w normie.
2: To już prawie 9:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: IMGW ostrzega przed burzami. Miejscami będą towarzyszyć im silne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Alerty obowiązywać mają od 11 do 20. Smartfonowa zmiana w szkołach podstawowych. Rząd przyjmie dziś ustawę, która zakaże używania telefonów w podstawówkach. Nowe zasady mają obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Będą odstępstwa, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
4: Dwa wyjątki. Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne.
3: Zakaz ma wejść w życie od 1 września. Na koniec Turcja i nocne ograniczenia na plażach. Wstęp na te chronione jest zabroniony od 20 do 8 rano aż do końca września, po to, by chronić żółwie morskie w sezonie lęgowym.
2: Jak najbardziej wskazane jest to, żebyście byli razem z nami. Dużo muzycznej energii od samego rana. Dziś we wtorek mamy dla was. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Jest 9:00.

0: Gigi D'Agostino w Melo Radio. Podkręcamy tempo, słuchaj, mam dla ciebie, Darka, dobrą informację, słuchaj, bo całkiem nieźle obstawiałaś w naszym bingo i kolejna rzecz się sprawdza. Słyszałaś o tym?
1: Slay, oczywiście, że słyszałam. Kto nie słyszał o tym?
0: No, ja. Bagi ogłosił związek z Madzią Tarnowską. No to już słyszysz teraz. Dobra, no jakbyś jeszcze chciał coś ciekawego usłyszeć, co ci się w życiu tam, wiesz, szykuje, to Daria ma na pewno wiele informacji na ten temat.
1: Oczywiście,
0: nie?
1: Że tak, możecie pisać do mnie, dzwonić, panowie, ja wam zawsze pomogę. Nie ma problemu. No.
2: Wróżbitka Daria.
0: Jakbyś chciał wiedzieć, że będziesz miał ciężki dzień, to dzisiaj kolejny w tym tygodniu z tej serii.
2: Z nią każdy jest ciężki.

0: Thank you, not so bad, czyli Dimitri Vegas w Melo Radio. Podkręcamy tempo teraz. Uwaga, jeżeli kupujecie produkty bio, bo eksperci przebadali ekologiczne rodzynki różnych marek i dwa produkty oznaczone w ten sposób właśnie jako bio i w niektórych wykryto pozostałości pestycydów, które nie powinny występować w takiej ekologicznej żywności. No i kupując takie produkty, to wiele osób zakłada, że płaci więcej i dostaje, no wiadomo, lepszą żywność, a tu się okazuje, że to różnie może być. A propos jedzenia, to słuchajcie, ponad 80% Polaków traktuje posiłki, przyznaje się do tego, jako źródło swojej codziennej radości. Cieszycie się?
1: No pewnie, że tak. Ja też jestem ucieszony, jak mam pełny brzuszek, a jak mam za bardzo pusty brzuszek, to lepiej mnie nie denerwować.
0: No to ja nie będę cię denerwował, bo podobno przygotowywanie posiłków to też taki bardzo duży stres, bo samo myślenie o tym, co tam trzeba zdrowego, dobrego sobie przygotować, to niektórych to stresuje. Dlatego może ustalmy, że jutro kanapki robi Daria, co?
1: Tak, okay, żebyśmy
0: się
1: dobra,
0: nie zestresowali.
2: Co?
0: Głosujemy.
2: No
0: kto jest za tym?
2: Ja.
0: Kto jest za tym? Ja.
2: Stop.
0: Przegłosowane.
1: Przegłosowano.
2: No nie.

0: Anima, Beautiful. Ależ to jest niezwykły numer. Na wasze niezwykłe, wyjątkowe, oryginalne pomysły czekamy, jeżeli chcecie zgarnąć szybką kasę w Meloradio. Bartek, na co byś potrzebował?
1: Potrzebuję na materac do samochodu, żeby ekonomicznie móc spędzić jakiś weekend z dziewczyną.
0: Dobrze kombinujesz. A wy jakie macie pomysły? Czekamy. Na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie swoje wyjątkowe, odjechane pomysły. 200 wyczekają.

M Brother w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, już za 18 minut będzie 10. Imponujący line-up, słuchajcie, i najgorętszy weekend tych wakacji. To już od 31 lipca do 2 sierpnia, czyli Sunrise Festival. Zagrają dla was i rozkręcą mocno tę imprezę Sony Fodera, Scooter, Afrojack, Cosmic Gate i Paul Van Dyk między innymi. I wy też możecie tam być, nie przejmujcie się, jeśli nie macie biletów, możecie je zgarnąć już dzisiaj w Melo Radio. Chcecie być na największym festiwalu muzyki elektronicznej w Polsce? Słuchajcie Melo. I przypominam, że w piątek po 21 na naszej antenie Sunrise On Air w Melo Radio będziecie mogli wczuć się w ten klimat przy najlepszych setach. Teraz Melo, Milky, David Guetta.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ja mogę wam obiecać, że będę wcześniej, szybciej niż w sierpniu, bo już jutro będę, ale jak chcecie więcej, to jest Adi. Siemaneczko.
1: No, siemka, siemka, fajnie, że jesteś. Bardzo dobrą nutkę wybrałeś na koniec, bardzo wakacyjna, nie wiem co o niej sądzisz.
0: W sam raz dla ciebie, słuchaj, to sądzę, że to takich mamy więcej, pewnie po 10 też coś gorącego. Na wiosnę i lato się znajdzie, co? No,
1: pewnie.
2: A już o 10 zagramy.
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless Melo.
0: A i pomyśl, z czym chcesz kanapki na jutro, bo Daria przygotowuje.
1: No to ja bym chciał, nie wiem, serem, szynką parmeńską. Git. Strzałasz?

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Hot grill.
3: Arilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Po reklamie. Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Trafik.
9: Boże, więcej czasu przyda Wam się na pewno na Krakowskiej, Legionów Czyściegiennego. Postać można też na Tatrzańskiej, Sandomierskiej czy w okolicach Grunwaldzkiej. Tłoczno jest też na Paderewskiego czy w okolicach Jana Pawła II. I na Świętego Leonarda też przyda Wam się kilka zapasowych minut.

0: Chmury przeplatają się ze słońcem na niebie w Kielcach. W kolejnych godzinach chmur ma być trochę więcej, ale synoptycy i tak nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów. Na termometrach mamy prawie 18 stopni, możemy spodziewać się maksymalnie 23. Wiatr będzie słaby i ciśnienie w normie. Jutro słońca ma być trochę więcej, ale niewykluczone będą też opady deszczu, więc będziemy to jeszcze sprawdzać.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Natalia Dobrowolska. Po miesiącu przerwy wznowił działalność oddział wewnętrzny Szpitala Powiatowego w Pińczowie. Powodem wcześniejszego zawieszenia pracy był brak lekarzy, którzy złożyli wypowiedzenia. Część medyków wróciła już do pracy, a oddział jest gotowy na przyjęcie pacjentów. A u zbiegu ulic Krakowskiej i Seminaryjskiej powstanie nowoczesny inkubator technologiczny. Inwestycja ma ożywić Śródmieście i stać się nowym centrum dla startupów oraz dużych firm, zapowiada rzeczniczka Urzędu Miasta Barbara Sipa.
2: Inkubator ma być nie tylko budynkiem, ale też miejscem realnego wsparcia dla biznesu. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z doradztwa, mentoringu, usług proinnowacyjnych oraz wsparcia w zakresie inkubacji, akceleracji i cyfryzacji.
0: Cała inwestycja opiewa na ponad 150 milionów złotych. Natomiast nowy dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu przedstawił plany rozwoju instytucji. Marcin Adamczewski zapowiedział starania o wpisanie Sandomierza na wstępną listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w Balcerzowicach na Opolszczyźnie. To po przejściu trąby powietrznej w miniony weekend. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę lub remont zniszczonych domów. Trwa walka z inwazją parzących gąsienic w okolicach Piły w Wielkopolsce. Przeprowadzono już oprysk przeciwko kuprówce, która masowo oblegała samochody i dostawała się do mieszkań, mówi wicestarosta pilski Stefan Kowal.
5: Mamy wstępne informacje, że również w innych miejscach prawdopodobnie pojawia się ten owad. Będziemy również reagować, żeby tego owada po prostu zniszczyć.
4: Ponieważ włoski gąsienic zawierają toksyny, nie należy brać ich bezpośrednio na ręce, mogą wywołać silne reakcje alergiczne. Maskotka oddziału kawalerii włoskich karabinierów przechodzi na psią emeryturę. Służbę kończy 13-letnia mała suczka Kundelek o imieniu Brikiola, czyli okruszek. Została adoptowana przez karabinierów i stała się ich nieformalnym symbolem.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: W Polsce to by był taki komisarz Aleks trochę. 10:00 na zegarach, siemanko, ja jestem Mati, mamy wtorek, poniedziałek za nami i to już pierwsza dobra wiadomość, a druga, Bibi Rexha i Faithless już teraz.

James High, Peep Mine w Meloradiu, 16 minut po 10. Znamy sposób na to, co zrobić, by nasze auta były trochę bezpieczniejsze. No i chodzi o to, by zredukować kradzież i włamania. Czytam właśnie i okazuje się, że najprostszym sposobem jest otwarcie schowka i pokazanie złodziejom, że dosłownie nie ma tam nic wartościowego. No i generalnie lepiej nie mieć na widoku niczego cennego, no bo to rzeczywiście może trochę zainteresować. Ale jeśli o mnie chodzi, to taka prośba, nie zostawiajcie w samochodzie żadnych słodyczy, bo wtedy to ja zostanę złodziejem.

0: autostrada. Lewy pas. Gibbs, Dope House for Money i Win w Melo Radio. AMG mordeczko moje cardio, chcę się powiedzieć. Bardzo motoryzacyjny numer dla frików motoryzacyjnych 100%, a w tej godzinie jeszcze pojawi się facet, który też lubi pośmigać nocą autem. Andy Dust i jego Zakaria. No, to jeszcze w tej godzinie będzie też bryska.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazji. Z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Po reklamie.

I am Carrie, Red Light w Melo Radio, 18 minut do 11. Podkręcamy tempo we wtorek i no w końcu trochę więcej słońca. I dobrze, tak ma być. Chociaż powiem wam, że ta pogoda tak optymistycznie jakoś nie wygląda. Sprawdziłem na termometrach, co się dzieje i jest średnio w rozumieniu deszczu, no bo ma przez cały tydzień padać, ale wiecie, gdzie nie będzie padało? Na Tomorrowland, na który was zabieramy i dodatkowo będzie tam bardzo fajnie. To będzie przeżycie na całe życie i zabieramy was ze sobą dosłownie, bo jedziemy razem, będzie integracja. Także dojazdem się nie przejmujecie, do Belgii śmigamy i będzie pięknie. A na scenie, no między innymi Armin van Buuren, David Guetta i sami artyści, których doskonale kojarzycie. Jeśli chcecie tam być, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszcie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać. No i dorzućcie jakąś fajną fotę albo jakiś fajny film, jak imprezujecie razem. Do dzieła!

0: No i pewnie usłyszymy ją na tegorocznym Sunrise Festival. Yuga, Moving to the Sun. Dosłownie. 10 minut do 11. Marcin Sikora w studiu.
1: No cześć, a propos Moving to the Sun, dowiemy się, który dzień czerwcówki, już chciałem powiedzieć majówki, ale to nie ten miesiąc, czerwcówki, długiego weekendu będzie najcieplejszy.
0: No ekstra, dobra, czekamy.
2: A już o 11 zagramy.
0: W&W, Kashmiri Bad. Ten numer startuje punktualnie o 11, a za chwilę usłyszymy o tym, który dzień będzie tym najgorętszym w czerwcu.

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio?
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Kiedy pod

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99. A spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Coraz więcej chmur pojawia się na niebie w Kielcach. Wygląda na to, że mniej więcej do 17 chmury będą dominować. Później jeszcze na krótką chwilę pojawi się słońce i synoptycy nie prognozują też na dzisiaj żadnych opadów. 19 stopni mamy na termometrach, maksymalnie możemy spodziewać się 23. Wiatr będzie słaby, ciśnienie w normie, jutro ma być trochę więcej słońca, ale pod wieczór z kolei prognozowane są opady.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
2: Natalia Dobrowolska. Świętokrzyskie Centrum Pediatrii wzbogaci się o nowoczesny aparat do diagnostyki chorób serca i układu krążenia u dzieci. Na zakup urządzenia samorząd województwa przeznaczył 425 tysięcy złotych. Sprzęt pozwoli szybciej wykrywać wady serca i monitorować stan pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych. A sadownicy z Świętokrzyskiego liczą straty po wiosennych przymrozkach. W niektórych gospodarstwach uszkodzeniu uległo nawet 90% plonów jabłek i czereśni. Rolnicy podkreślają, że to już trzeci trudny sezon z rzędu i apelują o szybkie wsparcie finansowe. W połowie czerwca szacowanie szkód rozpoczną specjalne komisje. Natomiast na wschodzie Kielc rozpoczęła się budowa nowych dróg pieszo-rowerowych. Inwestycja obejmie ulicę Bohaterów Warszawy i Szczecińską, ale trzeba przygotować się na utrudnienia. Więcej powie nam jeszcze nasz reporter Kamil Bekier.
3: Trwające prace obejmują przebudowę chodników i budowę nowych tras dla rowerzystów na odcinku od Szymanowskiego do Zagórskiej. W pierwszym etapie zamknięto część chodnika przy ulicy Szczecińskiej oraz zlikwidowano przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Zagórską. Jednak komunikacja miejska ma funkcjonować bez zmian.
2: Wartość inwestycji przekracza 4 miliony.
4: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Irańska Gwardia Rewolucyjna grozi otwarciem nowych frontów przeciwko Izraelowi. To za jego ofensywę w Libanie. Według irańskiej telewizji państwowej, jeżeli Izrael nie wstrzyma ataków na Liban, rozejm między USA a Iranem prawdopodobnie upadnie. Kilka remontów naraz, zwężenia, korki i zawieszone tramwaje. Tak będą wyglądały wakacje w Śródmieściu Gdańska. Miasto rusza z pakietem prac modernizacyjnych. Utrudnienia będą się dynamicznie zmieniać, zapowiada prezydent Gdańska Aleksandra Drukiewicz.
6: Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności wszystkich.
5: Kulminacja utrudnień spodziewana jest na przełomie lipca i sierpnia, gdy wystartuje jarmark Świętego Dominika. Czwartek będzie najcieplejszym dniem długiego weekendu. Na południowym wschodzie kraju temperatura sięgnie nawet 27 stopni. Z kolei na południu i w centrum synoptycy prognozują burze.
4: Siemanko, 11 na zegarach. Adi po tej stronie, a kiedy inni gadają, to my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Ale co zagramy? To jest trudne pytanie. WNW Cashmere Bed to jest z kolei dobra nuta.

Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. I 14 minut po 11. Podkręcamy tempo, słuchajcie, daję wam znaka, żebyście wbijali na Instagrama Meloradia i na TikToka Meloradia, bo tam jest taka fajna sonda, którą robiliśmy ostatnio z Monią. Weszliśmy na miasto, no i razem z naszymi słuchaczami próbowaliśmy odgadnąć poszczególne postaci, które, no, były za młodu. No i to tak trochę w nawiązaniu do Dnia Dziecka jeszcze, ale że Dzień Dziecka moim zdaniem powinniśmy obchodzić codziennie, to jestem bardziej niż pewny, że powinniście nadrobić ten materiał, bo no uważam, że wyszło śmiesznie i trochę bekujemy też z jednego artysty, także warto.

Ziosami The Chainsmokers Hills i All The Time w Melo. 26 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo, a w tej godzinie jeszcze pojawi się Sobel, Francis Dimsey. Zapytają, kochasz? Odpowiedź będzie oczywiście jeszcze w tej godzinie. Ale też Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Morula z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

Sigala, Bryn Christopher i Sweet Loving w Meloradio. To teraz szybki tutorial, jak pojechać na tegoroczny Tomorrowland i bawić się wspaniale. Po pierwsze, wchodzimy na meloradio.pl, klikamy Enter, dobra. No i mamy taką zakładkę konkursy i akcje. Potem wchodzimy z kolei w pierwsze rzucające się w oczy info, jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Klikamy i tu jest tu bla, bla, bla, no to dobra. I trzeba zadanie konkursowe zrealizować, czyli tak, napisać z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego. I dodatkowo poniżej dorzućcie jakąś fajną fotkę lub wideo z tą osobą, którą chcecie oczywiście wybrać na wspólną imprezę. No i generalnie to tyle, no. Czekać trzeba trochę chwilę i tak dalej, ale generalnie warto, bo to jest przeżycie na całe życie, bo będzie Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies i same znakomitości muzyczne, także do dzieła. A, no i dojazd macie gratis, nie? Także integracja, wiecie, po drodze, to będzie dobre melo.

0: Usher, Tones and I, Favor of Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Poznałem tę dziewczynę tak naprawdę przy premierze numeru Dance Monkey. Ja już wtedy czułem i wiedziałem, że to będzie postać, która uwielbiać będzie zaskakiwać. No i wychodzi jej to naprawdę świetnie. Czekamy na kolejne dobroci muzyczne od niej, bo jest naprawdę bardzo charyzmatyczna, bardzo ciekawa pod kątem osobowości i to, co na pewno można o niej powiedzieć, to jest po prostu przecudowna i mega przesłodka. A Marcin Siekora właśnie dotarł do studia. Siemano, bratku.
1: No hej.
2: Już o 12 zagramy.
0: Felix Jen Cascada i Boy You Turn Me. Czy mam pytać, co wniosek, czy to niespodzianka?
1: Wiesz co, mogę ci opowiedzieć, że będzie o broni jądrowej w państwach NATO.
0: To faktycznie fajna niespodzianka. Dobra, dzięki. Dzień dziecka był wczoraj.
1: Proszę.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie. Pogoda.
5: Pochmurna aura zrobiła się nam w Kielcach, ale słońce ma wyjść jeszcze wieczorem, a nawet jeżeli chmury będą dominować, to synoptycy i tak nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów. 20 stopni mamy na termometrach, 23 możemy się jeszcze spodziewać. Wiatr będzie cały czas słaby i ciśnienie w normie. Jutro z kolei słońca ma być trochę więcej, ale chmur się nie pozbędziemy. Do tego pod wieczór możliwe będą opady.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
6: Natalia Dobrowolska. Po miesiącu przerwy wznowił działalność oddział wewnętrzny Szpitala Powiatowego w Pińczowie. Powodem wcześniejszego zawieszenia pracy był brak lekarzy, którzy złożyli wypowiedzenia. A do tego jeszcze Świętokrzyskie Centrum Pediatrii wzbogaci się w nowoczesny aparat do diagnostyki chorób serca i układu krążenia u dzieci. Sprzęt pozwoli szybciej wykrywać wady serca i monitorować stan pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych. Obecnie wykorzystywany aparat ma ponad 15 lat i wymaga wymiany. A nowe udogodnienia dla rowerzystów powstaną w rejonie ulic Bohaterów Warszawy i Szczecińskiej w Kielcach. Rozpoczęta właśnie inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i usprawnić komunikację w tej części miasta, mówi nasz reporter Kamil Bekier.
7: Trwające prace obejmują przebudowę chodników i budowę nowych tras dla rowerzystów na odcinku od Szymanowskiego do Zagórskiej. W pierwszym etapie zamknięto część chodnika przy ulicy Szczecińskiej oraz zlikwidowano przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Zagórską. Jednak komunikacja miejska ma funkcjonować bez zmian.
6: Podczas robót miejscami zwężona będzie jezdnia, a część miejsc postojowych zostanie czasowo wyłączona z użytkowania.
8: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
9: Stany Zjednoczone dyskutują o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kolejnych europejskich państwach NATO, tak twierdzi Financial Times. Ma to zapewnić sojuszników, że ograniczenie sił konwencjonalnych nie osłabi gwarancji bezpieczeństwa. Od kwietnia jest w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Ministerstwo Obrony posłało po nią samolot. 24-letnia studentka z Wałbrzycha, która nagle poważnie zachorowała w czasie zagranicznych studiów, będzie sprowadzona do Polski, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Jesteśmy gotowi na transport do Wrocławia. Jest też Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie przygotowany.
9: Specjalny samolot z ekipą medyczną czeka na decyzję lekarzy. Na koniec jeszcze Szwecja. Władze tego kraju zaleciły ograniczenie korzystania z telefonów przez rodziców przy dzieciach. Wśród rekomendacji znalazły się też w domach strefy wolne od ekranów.
8: Całe szczęście nie ma strefy wolnej od Melo. I tutaj my się kłaniamy. Siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Felix Jenka, Skata, Boy, You Tell Me. No to jedziemy, hejka.

Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio. 16 minut po 12. Alok jest, z tego co widzę, w trasie koncertowej po Ameryce Północnej. No i widzę, że dużo muzycznych pamiątek ze sobą zbiera, bo z każdego wydarzenia piękne rolki się pojawiają. No i widać, że jest bardzo dużo pozytywnej energii. Piękne show, no i jego uśmiech, który podobno jest niezwyczajnie intrygujący. No już zostawiam akurat dziewczynom, żebyście by oceniły. Ale co by nie mówić, facet jest po prostu sigmą, bo ze wszystkiego, co tylko ma pod ręką, jest w stanie zrobić potężnego wakacyjnego hita. No i w sumie a propos wakacji, Verse of Trips i Nad Wodę. Tam was teraz zabieram.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Ale ja się cieszę, że oni się zgadali w końcu i powstała ta nuta, bo już tyle lat musieliśmy na to czekać i w końcu się udało. Panowie, szacun, respekt i w ogóle dzięki za to, że działacie. A w tej godzinie jeszcze też fajna współpraca. Jonathan, Bledka, Gibbs i Róż, no bo w końcu co by nie mówić, wakacje coraz bliżej.

0: informacja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
5: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś.
5: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3+3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat 6 scen. Sunrise Festival.

dłużej. Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Ambasador Ibizy, Jax Jones, You Don't Know Me. 17 minut do 13. To jest Melo Radio i tu podkręcamy tempo. I z Melo Radio właśnie jedziecie na tegoroczny Tomorrowland, gdzie będziecie się bawić. No i myślę, że będzie tam dużo rzeczy, które was zaskoczą. Jeżeli nie wiecie, co tam się dzieje, to ja zapraszam już w tym momencie na Instagrama Melo Radio, bo wszystko możecie nadrobić. Ale to, co najważniejsze, to zgłoście się, żeby móc zgarnąć tę możliwość przeżycia czegoś niezwykłego. No bo przypominam, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem. I żeby mieć tę opcję, tak? No to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kimi, dlaczego chcecie się wybrać. No i też dajcie jakąś fajną fotę albo jakiś film, jak imprezujecie razem. To niezbędne, serio. A, i dojazd macie gratis. I w trakcie będzie integracja. I bardzo dobre Melo.

0: Bob Sinclair, Kajsa, I Can't Wait w Melo Radio. No ja też się nie mogę doczekać. By się dowiedzieć, co w newsach Melo Radia.
1: No właśnie, o to chciałam zapytać. Cześć. A w newsach będę miała ważne newsy dla kierowców, bo są drogowe utrudnienia i są nowe ceny maksymalne paliw.
0: O, na to ostatnie czekamy szczególnie.
2: A już o 13:00 zagramy
0: Sam Feld i Hey Sun w Melo Radio. Obiecuję wam jedno, że kiedyś nauczę się tak grać na trąbce i będę wkurzał tym swoich sąsiadów.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tak, dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Utrudnienia na autostradzie A6 w kierunku Niemiec. Auto wbiło się w ciężarówkę. Trasa w kierunku przejścia granicznego Kołbaskowo i dalej w kierunku Berlina jest zablokowana. Jutro ceny maksymalne benzyny bez zmian, z kolei droższy będzie diesel. Zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 40 groszy. A jeszcze trochę sportowych emocji. Tenisistka Maja Chwalińska powalczy o półfinał French Open. Jutro zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co o niej sądzi?
2: Na pewno gra świetny tenis. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: A my oczywiście trzymamy kciuki.
0: Maja, nie przejmuj się, poradzisz sobie, dziewczyno, będzie pięknie.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Chce się rzec Polska górą. Na zegarach 13:00, siemanko, ja jestem Adi. No i jedziemy z tematem, bo kiedy inni gadają, my już gramy. No i będzie trąbka, czyli Samfeld, Vice, Alo Blacki, Hey San. Róbcie głośniej, dobra nuta.

Another Talk to You w Meloradio i 16 minut po 13. No a ten numer ostatnio w zeszły piątek zgarnął pierwsze miejsce w 30 Meloradia. Tak zagłosowaliście i bardzo fajnie, bo muszę wam powiedzieć, że też lubię ten kawałek. Jeżeli chcecie, by dalej utrzymywał się na szczycie, to czym prędzej wbijacie na meloradio.pl. No i głosujcie, bo nuta jest naprawdę przegenialna. No chyba, że lubicie coś innego. Na przykład, nie wiem, Win, Gipsa, Dobhausa i For Money. Wbijajcie i koniecznie dajcie znać, a to się ze mnie nie śmiej brzydko. Mikołaj się ze mnie śmieje i to jest właśnie taki kolega, no. Robin Schulz, One with the Wolves. Ja czasami czuję się jak taki jeden wśród wilków.

0: Unikalny styl. Meduza, Don't Wanna Go Home with Me. 27 minut po 13. Podkręcamy tempo. Przed momentem ustawiliśmy na jednym z monitorów emisyjnych Gandalfa, ale niestety no już go nie mamy, no zabrali nam zabawę. Ale spokojnie, będzie coś, co na pewno poprawi humor każdemu tygryskowi. Bebe Rexha, Faithless i New Religion to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio?
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest! Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super, kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Bambi, Young Leosia i BFF w Meloradio. Wy swoją BFF możecie zabrać na Tomorrowland i możecie tam pojechać razem z nami i bawić się naprawdę przecudownie. No bo na scenie same znajome wam postaci, no bo będzie Armin van Buuren, David Guetta, będzie Lost Frequencies, wielu genialnych producentów i DJ-ów. A jeżeli chcecie być na Tomorrowland, to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszcie z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Podeślijcie też fotkę albo jakieś wideo, jak imprezujecie i po prostu poczekajcie, aż do was dzwonimy. Trzymam mocno kciuki.

0: Topic, Becky G i Sorry Papi w Melo Radio. 8 minut do 14. To jest Melo. Iga i Mikołaj, ziewający.
1: Cześć.
0: Siemanko.
2: Nie ziewaj, Mikołaj. Mamy mieć energię, klasa, petarda, wszystko naraz.
0: Petarda?
1: Wy to chyba coś bierzecie rano, nie?
2: Kawę.
1: Tak, kawę.
0: Ja to nie wiem. Ja później przychodzę.
3: A już o 14 zagramy.
1: Zokaria. To Andy Dust zrobił. Tak było, nie kłamię.
0: Nie, no prawdę powiedziałeś. No,
2: fajnie.
0: Pewnie, że tak. Dziękuję za dzisiaj. Fajnie
2: Dzięki,
0: było.
2: Dzięki, buzi, pa. Pa.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Minuta do 14. Czas na newsy Melo Radio.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: Polska wystąpiła do Węgier o uchylenie Zbigniewowi Ziobrze statusu uchodźcy. Poseł jest teraz w USA. Przyleciał tam właśnie z Węgier. Prokuratura chce postawić Ziobrze ponad 20 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Rząd przyjął projekt w tej sprawie, mówi szefowa Ministerstwa Edukacji Barbara Nowacka.
8: Na co dzień we wszystkich podstawówkach publicznych i niepublicznych obowiązywać będzie zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń, które służą do nagrywania dźwięku i obrazu.
7: Zakaz ma obowiązywać od 1 września. 11 linii lotniczych zawiesiło w tym roku rejsy na Kubę. Głównym powodem jest brak paliwa i dlatego od stycznia do kwietnia na wyspę przyjechało o połowę mniej gości niż rok wcześniej.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Night w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Zrobili to Magdalena Tarnowska, Mikołaj Bagi Bagiński. Ogłosili związek, są razem.
2: Ale nie ukrywali tego jakoś specjalnie dobrze. Przecież już ich przyłapali na stacji jakiś czas temu, nie?
1: Ale teraz już to jest oficjalne.
2: No dobrze, no.
1: Jak ja się
2: cieszę. Fajnie, gratulacje.
1: Gratulujemy, cieszymy się i będziemy oczekiwać.
2: Dlaczego nie z kędziorem?
1: Filmików, bo kędzior źle tańczy, okej? Iga, Mikołaj, siemanko, mamy przygotowanych dużo dram i dużo niespodzianek.
2: Tak.
1: Będzie się działo. Freak.

0: Oliver Tree, Robin Schulz, Miss You w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a teraz polecam wam posiedzieć trochę w ciszy. Ale nie za długo, bo to jest mega stresujące. Natomiast 2 godziny dziennie stymuluje nasz mózg. Ale ty będziesz teraz tak w ciszy siedział?
1: Stymuluję swój mózg, nie? O co ci chodzi?
0: No to stymuluj, chociaż wydaje mi się, że to nie działa tak, że ty milczysz, ja gadam. Chyba, że działa, to możemy w ten sposób stymulować
1: nie,
0: ten mózg.
1: Nie, nie działa. Wtedy... To ty musisz milczeć, ja muszę milczeć i razem jak będziemy milczeć 2 godziny dziennie, to będziemy mieć nowe komórki mózgowe.
0: A ja lubię swoje komórki mózgowe stare. Ale no mów do mnie, bo ja się normalnie zestresowałam, nie mogę złapać oddechu.
1: To wiele tłumaczy.
0: Mam delikatna ADHD, body talk, ale farben. A za chwilę przejdziemy do dramy z Colin versus Doda.
1: Udymy.

0: Z wakacjami mi się kojarzy ten kawałek. A teraz przenosimy się do internetu, bo tam jest przeogromna drama. Doda versus Skolim.
1: Tak jest. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Skolim popełnił takie nagranie wideo do internetu, gdzie tam opowiadał, że on nie jest za bardzo za tym, żeby dofinansowywać artystów, ponieważ większość z nich to, jak to ładnie określił, ćpuny i panie lekkich obyczajów.
0: I Dodzie się to nie spodobało, no bo królowa jest tylko jedna. Posłuchajmy jej odpowiedzi, mimo że nikt jej nie pytał.
2: Skolim jest dosyć młodym artystą, znającym najwidoczniej całej branży i sugerującym się jedynie środowiskiem, z którego się wywodzi.
1: A z jakiego środowiska on się wywodzi?
0: To jest dobre pytanie, co pani
1: zadała na myśli. Ze środowiska pracującego w takim razie.
0: Skolim jej odpowiedział.
3: Jeszcze raz powiem, naszą polską kulturą i naszymi artystami także są nasze babcie, które gotują, bo polska kuchnia to też jest element kultury. Nasi pracownicy budowlani, którzy są najlepsi i całą Europę budują, oni też są naszą kulturą.
1: No, ja się zgadzam. Jestem Team Skolim w tej całej dramie, bo tam Doda mu mówi, że niech wraca do sprzedawania kiełbas. Jakby połowa jej kariery nie polegała na sprzedawaniu balonów.
0: No właśnie, a też każdy by chciał skosztować kiełbasę z Skolima. No, nie oszukujmy się.
1: Oczywiście.
0: Możliwe, że Doda również.

0: gdyby tak w aucie tego słuchać, Gips w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A jeszcze w tej godzinie cofniemy się w czasie, by przeżyć na nowo najpotężniejsze doznanie na całym świecie.
1: O co może chodzić, Iga?
0: Strzelaj.
1: O, czyżby chodziło o Tomorrowland?
0: Może, wow. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Mikołaj.
1: Mam na sobie outfit 7 koła.
2: Czyli na Tomorrowland już się szykujesz, tak?
3: Turn it up. 3, 2, 1.
0: Szykuje się na Tomorrowland, a wy szykujcie się razem z nami.
2: Bo możecie z nami pojechać na Tomorrowland. Wystarczy, że na meloradio.pl pokażecie, z kim chcielibyście pojechać. Napiszecie, dlaczego akurat z tą osobą. A potem pakujemy się wszyscy do jednego melo autokaru. No i jedziemy do Belgii.
0: A jedziemy autokarem. To oznacza, że nie ma limitów, jeśli chodzi o bagaż. Więc możecie wziąć tyle ubrań, ile tylko zechcecie.
2: A to nie jest podobno taki łatwy wybór.
0: To co, trzeba wejść na Instagrama Meloradia, bo tam są outfity z zeszłego roku.
2: Tak, możecie się zainspirować czymś.
0: Myślę, że najważniejszy jest, słuchaj, błysk i brak ubrań.
2: No to, a to, to jaki to ma sens?
0: Taki, że takie ubrania, co ich prawie nie ma, są jeszcze droższe niż te ubrania, które mają więcej materiału. Aha. Serio, naprawdę. Błysk i brak ubrań, zapamiętajcie.
2: To może po prostu się, nie wiem, w brokacie obtoczyć i pojechać na Golasa.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chcę więcej. Fuka i Liwka, Enklawa, a po 15 mamy gościa. Mhm.
1: No co, no nie chcę nic zdradzać więcej. Co się tak patrzysz na mnie?
0: Dobra, masz rację, ale najpierw newsy Meloradia.
2: A już o 15 zagramy
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Morwiny są gorące.
9: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
10: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radio.
2: Ula Harciarek, on the mic.
3: Na początek Wrocław. Ponad 400 osób ewakuowano z liceum imienia Adama Mickiewicza. Podczas prac przed budynkiem znaleziono niewybuch z II wojny światowej. Młodzi rzadziej sięgają po alkohol, tradycyjne papierosy czy narkotyki. Pojawiły się za to nowe zagrożenia. To internet, depresja czy e-papierosy, mówi dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska.
4: To, co musi martwić, to skala problemów psychicznych młodzieży w tym wieku, czyli właśnie 18-19-latków.
3: Wśród młodzieży rośnie też popularność gier hazardowych online. Na koniec sport. Polski Związek Tenisowy zwrócił się do organizatorów Wimbledonu o przyznanie Maji Chwalińskiej dzikiej karty do turnieju głównego. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie zrobimy pazy.
1: O, a kto to będzie je robił?
2: Nie ja i też nie będą mi robione, tylko tobie.
1: Wow.
2: To już za moment.

0: Miasto, Roxana Węgiel w Meloradiu. A naszym dzisiejszym gościem we Freak Fight jest Gąsiu. Cześć,
1: cześć, siemanko. Cześć wszystkim, bardzo
0: drag
1: miło mi
0: tu queen,
1: być.
0: Jak ty pięknie wyglądasz dzisiaj.
1: Tak, dla wszystkich, którzy nie widzą obrazu, wyobraźcie sobie piękną, mezmeryczną istotę wyłaniającą się z mórz jak Wenus. Tak właśnie wyglądam.
0: Mnie kupiłeś.
2: Będzie można to też oczywiście zobaczyć. Iga, dlaczego ty się tak ładnie nigdy nie ubierasz do pracy?
0: Przepraszam, może jakieś lekcje po prostu wezmę u ciebie.
1: To będą bardzo drogie lekcje, ale się dogadamy.
0: Nie stać mnie. Ale przyszliśmy tutaj w celu, żeby porozmawiać o paradzie wolności.
2: Równości.
1: Ale parada wolności też jest w Łodzi i była na przykład, tak? To jest taka imprezowa parada, a my o paradzie równości będziemy rozmawiali.
2: Tak, bo na paradzie wolności już byliśmy jako Melo, więc musimy się teraz dowiedzieć czegoś o paradzie równości.
0: Tak.
1: Parada Równości będzie ponownie szła miastem Warszawa, różne marsze równości chodzą po całej Polsce w różnych miastach. No jest to ten czas, kiedy społeczność LGBTQ+, ale nie tylko, też po prostu wszystkie osoby sojusznicze idą razem i celebrują to, że możemy wychodzić, że możemy się cieszyć i być po prostu razem. I to jest chyba najpiękniejszy czas.
2: A tak personalnie dla ciebie co jest takim ulubionym elementem właśnie tej parady?
1: Okej, to są dwa. Zacznę od tego, że moim ulubionym elementem parady równości jest zmycie makijażu już po. Bo jest tak gorąco i jest tak fantastyczna impreza, że jednak cały ten make-up się spływa i idzie sobie gdzieś. Mhm. Więc to jest fantastyczne, ale też to po prostu poczucie, że kurczę, chyba idziemy jednak w tą dobrą stronę, a przynajmniej ja w to głęboko wierzę, że idziemy po tą równość i że jesteśmy tutaj wszyscy razem. I ten tłum cały w tęczowych flagach wygląda naprawdę genialnie.
0: Pięknie powiedziana, za chwilę niespodzianka dla Mikołaja specjalnie, więc bądźcie czujni, obserwujcie nasze sociale.

0: Kisses w Les w Meloradiu. Z okazji Parady Równości mamy dzisiaj gościa. Cześć, Gąsiu, cześć. Siemanko raz jeszcze.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: I Gąsiu się przygotował, ponieważ ma sztuczne paznokcie, które będzie miał Mikołaj.
1: Tak. Czy słyszycie ten trzask?
0: ASMR.
1: Tak, to Mikołaj też tak będzie mógł tutaj trzaskać.
2: Ja teraz będę odkrywał cały świat, bo zawsze się zastanawiałem nad jednym. Jak właśnie mają na przykład w sklepie panie takie długie paznokcie, to jak one zbierają te resztę? Mam trochę monet w portfelu, także
1: zawsze mówią,
2: to
1: nie mam grosika.
0: To przez to. To przez to, ale już się umówiliśmy poza anteną, że Mikołaj będzie mnie drapał. Zrobimy test paznokci.
1: Tak, nie mogę, słuchajcie, się polecam wszystkim panom, żeby przykleić sobie kiedyś tipsy i podrapać swoje partnerki po karczku. Jest to naprawdę przyjemne uczucie.
0: To prawda. Czy my już możemy się przygotowywać do tego powoli?
1: Możemy. Mikołaj, ale czy ty się w ogóle czujesz gotowy? Czy jesteś podekscytowany jakkolwiek tą sytuacją?
2: Jestem zaintrygowany, bo właśnie zastanawiam się, jak wiele rzeczy, które robię tak naprawdę nie myśląc o tym, jak mi pójdą właśnie z tymi tipsami.
1: Powiem ci, nie pójdą.
2: Będziemy to wszystko sprawdzać.
0: I to jest idealna puenta do rozmowy. Słuchajcie, wracamy za chwilę. A tymczasem don't leave.

0: Nigdy nie byłem tak uważny i tak dokładny we włączaniu mikrofonów, naprawdę.
1: Magnetic Balsa w Meloradiu. Mikołaj właśnie realizuje wejście w tipsach.
0: Chwileczkę.
2: I to nie byle jakie tipsy, tylko 2 centymetry mają.
1: 2 centymetry?
2: Albo więcej.
1: To chyba mało dosyć.
2: No to z samego tipsa, no może 2-3 centymetry tipsa.
1: Chociaż na start w sumie.
0: No to jest dla mnie duże. Mhm, naprawdę są konkret. Jeszcze większe?
1: Tak. Oczywiście. No możesz mieć i takie duże.
2: Oczywiście, że tak.
0: Ale to już trzeba mieć skilla. Jestem w stanie powiedzieć po tej jednej interakcji z konsoletą, którą miałem.
2: Ale dla Państwa, którzy tego nie widzą, to słuchajcie, Mikołajowi naprawdę pasują te tipsy. Muszę przyznać, że bardzo pod kolor.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: O reklamie.

0: Young Leosia, Noc Aniołów, tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightów w Meloradio. Mikołaj, pięknie jest ci w tych paznokciach.
1: Dziękuję.
0: Naprawdę.
1: To jest prawda. Wyglądasz super.
2: Coraz lepiej się też nimi posługuje.
0: Naszym dzisiejszym gościem we Freak Fightie jest Gąsiu. Siemanko.
1: Cześć,
0: powiedz
1: cześć
0: nam, jakie są takie trzy must have dla drag queena?
1: Trzy must have dla drag queen to jest dobry humor, wytrwałość i odporność na ciepło i pozamykane okna, bo słuchajcie, mamy tyle warstw na sobie.
0: Okay.
1: Mamy tyle warstw na sobie, że przy każdym wzroście temperatury to wszystko spływa. Więc też dobry fikser się przyda, żeby tą twarz trochę tak przyfiksować. To bym powiedział, że tak.
2: No tutaj nie pomogliśmy, bo w naszym studiu akurat jest gorąco niestety.
1: Ale mam wiatraczek. Słuchajcie, mam swój wiatraczek i w przerwach sobie się tutaj ochładzałem. Więc to jest to.
2: Czyli sposoby są na walkę.
1: Sposoby, żeby sobie radzić, są, a wszystko to możecie zobaczyć podczas Parady Równości, gdzie zobaczycie mnóstwo fantastycznie przebranych osób.
0: Nie możesz się już doczekać?
1: No oczywiście, że tak. To jest fantastyczny dzień.
0: Chyba się wybieramy też, co?
2: No, na pewno.
0: No
2: już tam zbierana jest ekipa.
0: Dobrze. To się widzimy na Paradzie Równości. Mega dzięki, że do nas przyszedłeś.
1: Mi było bardzo miło i do zobaczenia. Two ships in the night.

0: Jax Jones i Narolson, Breathe we Freak Fighcie, tak podkręcamy tempo. Mikołaj już ściągnął pazy, ja bardzo żałuję, jest mi mega przykro.
1: Ja też chciałam zobaczyć.
2: To wszystko będzie do zobaczenia na Instagramie Meloradia.
0: Do zobaczenia.
2: Zapraszamy bardzo chętnie.
0: To
2: bardzo zapraszamy w ten sposób.
0: Ale chciałam, żebyś mnie miział.
2: To za darmo nie ma takich rzeczy.
0: Dlaczego?
2: No bo trzeba płacić za mizianie.
1: Chyba drapał.
0: Miział, drapał, jak zwał, tak zwał.
1: No
0: ale
1: dobrze, a w newsach powiemy o pogodzie.
0: Nie bierze pieniędzy, wiesz? Dobrze, o pogodzie porozmawiamy. Oburzyłam się ogólnie rzecz biorąc.
3: A już o 16 zagramy
2: Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: Tak wam zagramy punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Po reklamie.
12: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
13: Natalia Dobrowolska. Na początek propozycja dla miłośników kina. W czwartek o 18 w sali teatralnej Wojewódzkiego Domu Kultury będzie można zobaczyć film Rozmowa. To nagrodzony Złotą Palmą thriller opowiadający o ekspercie od podsłuchów, który odkrywa niepokojącą tajemnicę. Mamy też dla Was trochę teatralnego humoru. 14 czerwca o 15 na dużej scenie KCK zostanie wystawiona komedia Terapia dla par. To opowieść o trzech związkach, które trafią na wspólną terapię i zamiast spokoju przeżywają prawdziwy emocjonalny roller coaster. Tego samego dnia można będzie też zdecydować się na inny spektakl w KCK. Teatr Tête à Tête przygotuje dla Was spektakl A więc to miłość. Przedstawienie będzie można zobaczyć o 17 na małej scenie KCK. To błyskotliwa komedia o rodzinnych oczekiwaniach, potrzebie akceptacji i odwadze do życia na własnych zasadach.
14: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
15: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
16: 31 miliardów złotych z Krajowego Programu Odbudowy już w Polsce. To pierwsza transza z tegorocznej puli KPO. Czekają nas jeszcze dwa kolejne zastrzyki finansowe. Polacy szukają pracy w internecie, często w mediach społecznościowych. GI Group i Dorota Zawadzka.
17: Z portali z ogłoszeniami szczególnie często korzystają osoby powyżej 55 roku życia, co przeczy przekonaniu, że starsi kandydaci rzadziej wykorzystują internet podczas poszukiwania pracy.
16: Coraz częściej Polacy znajdują pracę dzięki poleceniom i informacjom od znajomych. No to jeszcze sprawdzimy, jakie pogodowe będą najbliższe dni, no i przede wszystkim ciepłe, nawet do 27 stopni. A tak na orzeźwienie czekają nas opady deszczu i burze.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Słuchacie Freak Fightu, a ja wiem, Mikołaj, co będziemy robić.
18: Będziemy jechać w jakieś fajne miejsce, znając ciebie.
14: Ale pracować będziemy tam.
18: To warto. Do ciebie też pasuje, no.
14: Iga Mikołaj.

0: Kukurydza, wata cukrowa, kukurydza.
1: Jesteś gotowa na sezon.
0: Jestem gotowa na sezon, bo można zarobić 9,5 tysiąca złotych na rękę we Władysławowie. Za uwaga. Sprzedawanie ryb na przykład.
1: No tak. Ile trzeba by było sprzedać ryb, żeby zarobić 9 tysięcy złotych nad polskim morzem?
0: Policzmy.
1: Tak ze 3 co najmniej.
0: 3.
1: A jeszcze jak do tego dołożyć frytki i surówkę?
0: 2 ryby i macie to.
1: To nigdy nie było tak proste. To realny sposób na zarobienie pieniędzy. To nie jest spam.
0: Chociaż jest jeszcze prostsza metoda, meloradio.pl.
1: O, tam w ogóle nic nie trzeba krzyczeć. Chyba, że z radości. Meloradio.pl, zgłaszajcie się do szybkiej kasy.
0: Kasa, kasa.
1: Kasa.

0: To Alok i Khalid w Meloradio Dive Into Me. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: A mamy wtorek, 16, to oznacza jedno, czy coś ci dzwoni, więc szykujcie WhatsAppa Meloradia. Gdzie go znajdziemy?
0: Na meloradio.pl jest odnośnik.

0: Dua Lipa Illusion. A wiesz, że ta pani się hajtnęła?
1: Co? Naprawdę?
0: Piękny ślub, piękna ceremonia, droga sukienka, drogie wesele.
1: Outfit 7 koła.
0: Myślę, że tak...
1: że chyba więcej.
0: 3 razy tyle.
1: Jeszcze zależy, w jakiej walucie.
0: A, no właśnie. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek o 16 bawimy się w Czy coś ci dzwoni? Dzisiejszy dźwięk jest z mojej młodości, tak dla odmiany.
1: I nawet powiem, że ja nie widziałem.
0: O!
1: I nie wiem, o co chodzi za bardzo. Znaczy, widziałem jakieś tam urywki, ale całości nie.
0: Do wygrania dzisiaj torba i pomadka.
1: Tak jest.
0: Wbijacie na meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa, przyjmujemy głosówki i tekstówki, a dźwięk brzmi tak.

0: znasz.
1: Ciekawe, czy zgadniecie. Czekamy na wasze głosówki i tekstówki. WhatsApp Meloradia, tam się udajcie.
2: Czy coś ci dzwoni?
1: O, Earbooks chciałam powiedzieć.

0: modelki, włodarski, lubię cię jak lato. Lato i wypłata to moje dwa ulubione słowa.
1: Czyli wypłata w lato cieszy cię bardziej niż cokolwiek innego.
0: No, no dobra, niech będzie. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni, my wam gramy dźwięki, wy zgadujecie, co to takiego. Dzisiaj było...
1: Ciężko, ja bym nie powiedział nigdy.

0: ciężko.
1: Aż ogłuchłem od tego, dobrze. Dobre!
0: Król Maciuś, to jest zła odpowiedź. Na szczęście Monika nagrała nam głosówkę.
2: Jest to piosenka Nowa Szkoła Króla.
0: Brawo! Brawo! Wygrywasz torbę i pomadkę.
3: Czy coś ci dzwoni? Sponsorem programu był Erste Bank Polska. I have a dream. One day.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99.

0: Co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Niezły jajcarz z ciebie, Mikołaj, naprawdę.
1: No ze mnie to tak, ale z Johna Stevensona z Wysp Brytyjskich to w ogóle. To jest taki strongman, który ma 50 lat i ostatnio zrobił coś, czego nikt wcześniej przed nim nie zrobił.
0: Słucham.
1: Mianowicie podpalił się, następnie przywiązał sobie dwutonowy francuski radiowóz do swojego prącia i przeciągnął go na długości 40 metrów.
0: Ale tak jakby za jajka, czy tak właśnie
1: nie,
0: bardziej?
1: Nie, to by musiały być chyba jajka ze stali.

0: to the sun. More like sunrise, bohužel. Tam zagra.
1: Yeah. A pora się szykować do wakacji, moi drodzy, bo bilety są tanie lotnicze, ale tak nie będzie długo.
2: Wszystko powiedziałaś.
0: No widzisz?
2: Prawie.
0: Spoilery.
2: Spoilery do newsów.
0: Wstyd, shame.
2: A newsy już za chwilę.
0: Shame.
1: No nie do końca, bo jest tam pewien twist.
3: A już o 17 zagramy
0: Hertz Aben.
1: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyczna.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Po reklamie.
15: Meloradio Kielce. Co jest grane w Kielcach?
16: Natalia Dobrowolska. Jeśli szukacie pomysłu na czerwcowe wieczory, warto zajrzeć do Kieleckiego Centrum Kultury i Wojewódzkiego Domu Kultury. Pierwsza propozycja to spektakl teatru Tête-à-Tête, a więc to miłość. Przedstawienie będzie można zobaczyć 14 czerwca o 17 na małej scenie KCK. To błyskotliwa komedia o rodzinnych oczekiwaniach, potrzebie akceptacji i odwadze do życia na własnych zasadach. Dwa dni później, 16 czerwca o 20 również w KCK odbędzie się kolejna odsłona cyklu Podsłuchy. Koncert na małej scenie ma wyjątkową formułę, bo publiczność do ostatniej chwili nie wie, kto pojawi się na scenie. Na koniec propozycja dla miłośników muzyki i dobrej atmosfery. 13 czerwca na placu przed Wojewódzkim Domem Kultury odbędzie się czwarta edycja festiwalu Wino i Śpiew. To wydarzenie, które połączy koncerty, spotkania i letni klimat.
17: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
18: Ula Harciarek on the mic. I na początek ważny news dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Wkrótce start wakacji, jeśli zamierzacie spędzić je za granicą, no to macie ostatni moment na kupowanie tanich biletów, tak prognozują eksperci, mówi Mariusz Piotrowski z firmy Fly for Free.
19: Czerwiec będzie tym momentem, kiedy nie będziemy mieli lotniczego last minute, tylko koniec już dofinansowywania tanich wakacji, mówiąc kolokwialnie, dla podróżnych i czas podnosić ceny.
18: Zdaniem specjalistów nie grożą nam szybko masowe redukcje połączeń, bo w Europie paliwa lotniczego nie powinno zabraknąć. No i jeszcze piłka nożna. Selekcjoner Jan Urban zapowiada przed meczem z Nigerią dużo zmian w składzie. W bramce wystąpi Kamil Grabara. Mecz z Nigerią już jutro.
15: Sponsorem programu jest
9: Erste Bank Polska.
16: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu i proszę wskakiwać w strój kąpielowy.
17: Dlaczego? Czy to już początek sezonu? Kto aha tak postanowił?
16: A, słuchaj Meloradia, to ci powiem.
17: Dobra,
16: zostaje. Siemanko, Hearts Aben.

0: 11 po 17, słuchacie Freak Fightu. Anna Lewandowska powiedziała, że sezon bikini oficjalnie rozpoczęty i ja mam jedno ale.
1: No jakie?
0: Bo u niej może w tej Espanii to jest gorąco i można chodzić w bikini, ale u nas w Polandzie to tak jeszcze trochę wieje chłodem.
1: Znaczy wiesz, no na upartego można by, nie? Skoro ta Anka mówi. Natomiast bardzo szybko zaczęła ten sezon, ale jeszcze szybciej się skończy, jak Robert pojedzie do Arabii Saudyjskiej.
0: Ale ja chciałam powiedzieć, że Ania to jest gotowa zawsze, na wszystko.
1: Okej, nie wiem skąd czerpiesz takie informacje, ale w sumie wierzę w nie.

0: Michel Schulte, Rehab, Better Me w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Szybka kasa od Meloradia. Mikołaj, co robisz, jak popsujesz wszystkie majtki?
1: No to kupuję nowe, wyobraź sobie.
0: Ale co, jakieś prezenty na przykład może do Meloradia?
1: Nie, bo ja kupuję tanie majtki.
2: Halo, dzień dobry.
0: A Mateusz drogie. Cześć Mati, Iga, Mikołaj, Meloradio.
1: Siemano.
2: Cześć, witam. No nie wierzę, że do mnie dzwonicie.
0: A widzisz, marzenia się spełniają. Opowiadaj, dlaczego 3 pary nowych gaci byś sobie kupił?
2: No bo przyszło lato, to trzeba mieć jakieś nowe, czyste, luźne gacie na sobie, nie?
0: No pewnie, jaki kolor?
2: Biały, oczywiście, że biały.
1: Niebezpieczny.
2: No biały, żeby było widać, że czyste.
0: Mateusz, nie musisz nas już dłużej przekonywać.
2: Dzięki wielkie.
1: Ten dźwięk właśnie oznacza, że możesz wybierać się już do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: I mamy dla ciebie Dobra. Nową ksywę. Jesteś gotowy?
2: No, słucham.
0: Masz poczucie humoru? Mighties, co ty na to?
2: Pięknie, super, podoba mi się.
0: Buziaki. Szybka kasa od Meloradia.

0: letni klimat. Talk to you, tak podkręcamy tempo. To jest idealny moment na zakochanie się.
1: Naprawdę?
0: Mhm, patrzę na ciebie. Być może się zakochasz.
1: Co? A.
0: Ale w ogóle z jaką odrazą na mnie spojrzałeś.
1: Z zaskoczeniem raczej. Dobrze? Dobrze?
0: Dobrze. A w tej godzinie zajrzymy na meloradio.pl.
1: O, tam jest beka. To jest moja ulubiona strona.
0: Dokładnie, tam jest beka i bardzo dużo informacji o influencerach. Mhm.
1: I o tym, jak się zakochują ci influencerzy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
1: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

0: Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.

0: Francisco.
1: Meloradio.pl. Zaglądamy na meloradio.pl.
2: Źródło beki największej w całej Polsce.
1: I sprawdzamy, co ciekawego u Natsu i Wojciecha Kuciny.
2: No właśnie, ponieważ ledwo co się ze sobą związali, a tu no, takie wieści.
1: Mam pewną teorię, bo Natsu dzisiaj wstawiła tego TikToka, a wczoraj Bagi z Magdą ogłosili związek. Może to takie wyścigi?
2: Właśnie, bo tak tylko nie wtajemniczonym powiem, że oni zamieszkali ze sobą, w sensie Natsu i Wojciech Kucina. I teraz będzie właśnie chyba wyścig. Kto pierwszy zajdzie w ciążę?
1: Oj.

energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Favor, Fisher, Tonzena i tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Cześć, Oluś.
1: Siema.
2: Cześć, ja zaśpiewam. Pam, pam, pam,
0: pam. Wow.
2: Dziękuję.
0: Trzy razy tak, przechodzisz dalej.
2: Oto nic nie robiłem, bardzo mi się to podoba.
3: Pojedziesz na Eurowizję w przyszłym roku.
0: Wow. Ja chcę tańczyć tam.
2: Mikołaj będzie chórkami.
0: Dobra, mamy.
2: No, mamy rozdzielone role, bardzo mi się to podoba. 18 za chwilę.
4: A już o 18 zagramy.
2: O, też trójca. Kaigo, Khalid, Griffin i będzie Save My Love. Jeden gra, drugi śpiewa, trzeci się uśmiecha. Idealnie.
0: To co, buziaczek?
2: A no to dawaj.

0: benzynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Po reklamie.
5: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
6: Pożar hali w Płocku dogaszony. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Przyczynę pożaru ma wyjaśnić śledztwo. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bardziej realny. Rząd przyjął projekt ustawy, która zabrania korzystania z telefonów w podstawówkach. Będą jednak wyjątki, zapowiada ministra edukacji Barbara Nowacka.
7: Są to wyjątki dotyczące zdrowia, dotyczące bezpieczeństwa oraz w przypadku, kiedy nauczyciel, nauczycielka zdecydują, że do procesu dydaktycznego potrzebne jest użycie tego telefonu, będzie takie działanie możliwe.
6: Rząd chce, by zakaz wszedł w życie zaraz po wakacjach. Na koniec Japonia. 4 osoby ranne po ataku niedźwiedzia w Fukushimie. Władze miasta odwołały zajęcia w szkołach. Służby rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już punktualnie 18 na zegarach. Niby taki wtorek, a trochę jak czwartek, nie? Jutro taki mały piątek, więc cieszmy się z tego. No i idźmy w Melo, no bo co innego nam zostało na koniec tego dnia. I bardzo dobrze, że już możemy sobie na to pozwolić. Anima i Joji, Beautiful. Ten numer mam dla was na pewno za kilka chwil. Będzie Sophie Ellis Bextor i Can't Fight This Feeling. A na sam początek gość, który zagra na tegorocznym Tomorrowlandzie. Griffin, a razem z nim Kygo i Khalid, to Save My Love. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Wakacyjnie się zrobiło. To Sigma i Nobody to Love w Meloradio. A tak a propos wakacji, no to od 31 lipca do 2 sierpnia wydarzy się coś naprawdę niesamowitego. A co to będzie? To będzie dokładnie to.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No będziemy oczywiście tam, gdzie dzieje się najlepiej, czyli na Sunrise Festival w Kołobrzegu nad pięknym polskim morzem w tym roku. Czeka was tam 6 scen, na których będzie każdy możliwy rodzaj muzy elektronicznej. No na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. A jeśli chcecie się znaleźć tam, właśnie nad polskim morzem w Kołobrzegu na Sunrise Festival, no to mam podwójną wlotkę. Na drugi dzień sierpnia, w niedzielę, jeśli chcecie zdobyć taką wlotkę, to dajcie znać, co zawsze musicie ze sobą zabrać na plażę i dlaczego. No może macie jakąś taką nietypową rzecz, tę najbardziej szaloną głosówkę nagrodzę. Wysyłajcie je na naszego WhatsAppa. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Co zawsze zabieracie ze sobą na plażę i dlaczego? Jakaś taka nietypowa rzecz? Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo. A to Ale Farben i Ren Miller.

0: Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradiu. Bob Sinclair i Kajsa to I Can't Wait. Tak podkręcamy dla was tempo. 27 po 18. A już w te wakacje?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Od 31 lipca do 2 sierpnia będziemy bawić się razem w Kołobrzegu na Sunrise Festival. No i mam dla was podwójną wlotkę na ostatni dzień tej imprezy, na drugi dzień sierpnia, na niedzielę. No i zapytałem, co wy zawsze musicie mieć ze sobą na plaży, jakieś takie nietypowe rzeczy. No i Pablo to w ogóle rozbił bank.
2: Ja na plaży zawsze biorę matę chłodzącą, bo często podróżuję z moim jemniczkiem. No wiadomo, on kocha słońce, kocha gorąco, ale... chwila schłodzenia zawsze się przyda.
0: O, jak słodko. Pablo, to coś mi się wydaje, że tym razem też będziesz musiał taką matę wziąć, ale dla siebie. No bo na Sunrise Festival będzie naprawdę, naprawdę bardzo gorąco, a ty tam się pojawisz. Podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie, a jeżeli wy jeszcze swojej nie macie, to spokojnie. Już jutro kolejna szansa.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Morwiny są gorące.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty.

0: Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: O reklamie.

Ale klasyka, aż palce same stukają o kierownicę. Ja to wszystko widzę, co robicie w autach. Dawid Tawary w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19 na zegarach. Tym najlepiej się nawadniać. Słuchajcie, czerwiec się zaczął, wakacyjne wypady przed nami, przed ekran laptopa wpadł ranking napojów, które dla naszego organizmu są najlepsze, żeby się nawodnić. I uwaga, top 3 to na trzecim mleko pełnotłuste, na drugim, jakkolwiek to rozumieć, różne doustne preparaty, a na pierwszym mleko odtłuszczone. No co mnie zaskoczyło, to w topce w tym rankingu nie ma wody. Tej z kreską nad O również. Avenue i Meet Me in the Dark. Gramy ten numer już teraz, to nowość na playce Meloradia.

0: Beauty and the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj w Meloradiu. Numer, który wrócił do nas po 14 latach. No i bardzo, bardzo dobrze. A my możemy was zabrać do miejsca, do którego też będziecie chcieli wracać co roku. Mowa oczywiście o Tomorrowlandzie. Jeżeli chcecie się z nami wybrać do Belgii, do miejscowości Boom, no to wbijajcie na meloradio.pl, wysyłajcie zdjęcia czy filmy z waszymi ekipami. No i niech się dzieje. Na naszej stronie znajdziecie więcej szczegółów, no i oczywiście zgłoszenia do naszej zabawy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Alesso i Sasha Destiny. Ten numer na antenie Meloradia pojawi się punktualnie o 19:00, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: No i mamy już 19, wtorek prawie z głowy, no ale w tej godzinie będziecie mogli sobie jeszcze poprawić humory na jego koniec, bo będę miał dla was merch od Meloradia. Torba, kubek i pomadka, ktoś z was taki zestaw zgarnie. A za co? O tym powiem wam za moment. A już teraz gram Iben i Hollow, to za kilka chwil będzie Alessandra i Queen of Kings. Zaczynamy od duetu Alessa i Sasza, to Destiny. Tupychu, siemano. Meloradio.

To Iben w Meloradio, a my za chwilę zagramy w zabawę O czym myśli Pychu, czyli ja. Będziecie mogli dodzwonić się prosto na antenę, no i zgadnąć. Zapiszcie sobie numer 321-321-777, a ja już teraz dam wam podpowiedzi. Jest to zawód, zazwyczaj ktoś, kto pracuje w tym zawodzie, zaczyna pracę, kiedy my jeszcze śpimy, ale robi nam dobre rzeczy na samiusieńki poranek. Meloradio. Za chwilę będzie można dzwonić, zapiszcie sobie numer 321-321-777. A to Martin Solveig i Dragonet. Hello w Melo.

0: Florida i T-Pain w Meloradio, ale to jest sztos, nieśmiertelny hicior.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, i to jest dobre pytanie. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, daję wam podpowiedzi i już możecie wybierać numer telefonu, żeby dzwonić. Ja właśnie w tym momencie klikam, żeby odblokować linie telefoniczne. No i podaję wam numer 321-321-777. Do wygrania torba, kubek i pomadka z logiem Meloradia. No właśnie, o czym myślę? Moje podpowiedzi brzmią tak. Jest to zawód. Zazwyczaj zaczyna pracę, kiedy my jeszcze śpimy, ale robi nam bardzo dobre rzeczy na rano. Dzwońcie, możecie od razu strzelać, możecie zadać jedno pytanie, no i próbować trafić. Ja już widzę, że lampki się palą, więc klikam i odbieram. Siemano, jak masz na imię?
2: Magda.
0: No cześć Magda. Słuchaj, o czym myśli Pychu? Wiesz, czy będziesz strzelać?
2: No ja myślę, że mam już odpowiadać?
0: Możesz, ale możesz też zadać pytanie.
2: No nie, to był taki fart, że się dodzwoniliśmy, więc próbuję od razu. Myślę, że to jest piekarz.
0: No lepszej odpowiedzi udzielić nie można było, Magda. Czasem fart w życiu się przydaje. Madzia, słuchaj, torba, kubek i pomadka, taki zestaw melomercy. Leci do ciebie. Słuchaj, ja się mega cieszę. Takich pozytywnych słuchaczy bardzo potrzebujemy. No i na pewno będziesz jutro rano z większym uśmiechem szła do piekarni.
1: O czym myśli Pychu?
0: Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. To już teraz nowość na naszej playliście. 19:20 na zegarach.

0: ta nowość, za którą stoi James Hype, który już w tym roku zagra na Sunrise Festival. Chcemy was tam zabrać do Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Meloradia, no bo to nie tylko James Hype. Tam będą m.in. Axel Ingrosso, Afrojack, Billy Gillis, Rehab, będzie Oliver Heldens, Sony Fodera, Skytech. Kogo tylko chcecie tam zobaczycie na właśnie Sunrise Festival. Praktycznie co wieczór mamy dla was wlotki, a w piątek po 21 odpalamy specjalny program na antenie Meloradia Sunrise On Air, w którym bardzo dużo o Sunrise Festival mówimy. 27 minut po 19 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano, no a w tej godzinie powiem wam jeszcze o najbardziej piekielnym autobusie, który wróci na polskie drogi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Without You, mistrz Avicii i Sandro Cavazza w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 19 minuty do 20 nam zostało. Linia 666 powraca. Jakiś czas temu była jazda, no bo mieszkańcy Gdyni się przyczepili, że w ogóle jeździ taka linia 666 i to w dodatku na hel, i to związane z szatanem i tak dalej. No i władze zmieniły numerek tej linii na 669, ale teraz czas na jej wielki powrót. I linia 666 wraca, i to w dodatku na naprawdę wydłużonej trasie, no bo będzie kursowała aż z Krakowa, przez Warszawę, Grudziądz czy Gdańsk, i to prosto oczywiście na hel. No i fani tej linii już mogą kupować bilety. Ale tak w sumie ja sobie myślę, że po co z tym walczyć? Przecież już od lat wiemy, że
1: hell win.
0: I to zawsze.

0: Jeśli teraz wracacie z pracy do domu i ten numer towarzyszy wam w podróży, to aż wam po prostu zazdroszczę. Another Love to model w remiksie od Tiesto. Taki klimacik wprowadzili jeszcze przed 20, a niesamowity klimat czeka was też w Belgii, w miejscowości Boom, to tam odbędzie się Tomorrowland, a wy możecie go spędzić razem z nami. Chcemy was tam wysłać, zapewniamy przejazd partybusem, no i wiele innych fajnych rzeczy. Meloradio.pl, tam znajdziecie zgłoszenia i szczegóły.
1: A już o 20 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 20.

0: idę w Melo.
1: Na zgrach punktualnie 20. Chcecie wakacje? To dostaniecie je w tej godzinie. Będzie Bausa i Magnetic. Do tańczenia też coś będzie. Lady Gaga wpadnie z hitem Just Dance. A zaczynamy od numeru Just The Way You Are. David Guetta i Milki. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Ten gość pojawi się na Sunrise Festival. Sceny Fodera i Think About Us w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 20.15 na zegarach, a już jutro piątek, to znaczy w sumie taki trochę udawany, no bo w czwartek wolne, więc wielu z was na pewno zaczyna już długi weekend, a jak go zacząć, to z przytupem. Na przykład na Labirynt Festival. Ten startuje już jutro w Łodzi, 84 artystów na 12 scenach. No to brzmi świetnie, a wy możecie tam być. Właśnie już jutro w Łodzi. Mamy podwójną wlotkę do rozdania, jeśli chcielibyście ją zgarnąć, to nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia z odpowiedzią na pytanie, kto jest waszą imprezową bestii i dlaczego jest to akurat ta osoba. Czekam na głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

On the move, to Lizot i Pliska w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo. 20:27 na zegarach, a już w piątek 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów, które przez cały tydzień możecie wspierać na naszej stronie meloradio.pl. Ale czekają też propozycje, które właśnie czekają na to, żeby wbić do 30. To między innymi ten numer. Sorry, Papi. Meloradio. Topic i Becky G.

Burnt Love Ya, Gabry Ponteż, on Paul i Nati Natasza w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo, jesteście może na siłowni. No my gramy także od razu, jakoś tak sztanga łatwiej się podnosi, jak jest Melo na słuchawkach, co nie? Sam to sprawdzam, potwierdzam. No właśnie czytam, że właśnie w ten sposób można zapobiec starzeniu się. No podobno właśnie najlepsze na to, żeby utrzymać nasz organizm jak najdłużej w młodej formie, jest uprawianie treningu siłowego. Ale niestety sprawdziłem, to, że codziennie nosimy ciężar gadania naszego szefa na barkach, to się nie liczy. A powinno. Cascade i Meet Again, nowość na antenie Meloradia, gramy już teraz.

0: ale ogień. Fire, fire, to Shimza w Meloradiu, jedno z naszych nowości, a już za kilka chwil zagram wam numer od dziewczyny, która pojawi się na tegorocznym Tomorrowlandzie. Wy też możecie tam być, wyślijcie nam na meloradio.pl zdjęcie lub film waszej ekipy, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście się bawić razem z nami w Belgii. Zapewniamy między innymi najlepszą na świecie imprezę w Partybusie, już w ogóle przed Tomorrowlandem, no, którym właśnie na ten Tomorrowland dojedziecie na nasz koszt. Wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie, a ta pani, która na Tomorrowlandzie zagra w tym roku, to właśnie ona.
1: A już o 21:00 zagramy
0: prosto z Irlandii, Jazzy Can't Deny It. Ten numer już w całości usłyszycie punktualnie o 21:00. Zagram go wtedy, kiedy inni będą jeszcze gadać.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Idę w Melo.
5: No i minęła już 21, a ja jestem mega ciekawy, gdzie wy o tej porze słuchacie Melo Radia. Gdzie my się łapiemy? Dajcie mi o tym znać. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No jestem ciekawy, czy wy już na przykład, nie wiem, czujecie długi weekend, który przed nami, już sobie odpoczywacie, czy może zupełnie nie i siedzicie w pracy, a może robicie coś zupełnie innego. W jakich okolicznościach słuchacie Melo Radia? Dajcie mi o tym znać. Za najlepsze głosówki będę miał nasz Melo Merch. Torba, kubek i pomadka. A w międzyczasie gram. Kaigo, Kali, T. Griffin, Save My Love, ten numer się pojawi, będzie Burakietry i My Life is Going On, a zaczynamy od...
0: Melo Radio. Idę w Melo.
5: Jazzy i Can't Deny It. To mam dla was na sam początek. No to co, umówieni? Czekam na głosówki. Tupychu, siemano.

Tak wam się spodobał ten numer, że ostatnio to był numer 1 30 Meloradia, waszej listy hitów. Talk to you, to another w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21. A wy cały czas możecie dawać znać, co tam u was. Gdzie wy teraz słuchacie Meloradia? Czy wy już głową przy długim weekendzie, czy zupełnie nie? No i czy tą wiadomość od Michała z Łodzi, który napisał, że on to się wycwanił i właśnie sobie leży na balkonie, bo od poniedziałku ma wolne, bo sobie wziął urlop. No ja to zawsze wiedziałem, że jak mieszka się w Łodzi, to się powodzi. Ale że aż tak?

To jest hit na wyluzowanie sobie głowy po ciężkim dniu. Bob Sinclair i Ward, Hold On, tak podkręcamy tempo, 21.30 już na zegarach, słuchacie Meloradia, a już jutro rozpoczynamy długi weekend, no wiem, że wielu z was się cieszy, a jak go rozpocząć, to można go na przykład zacząć właśnie z piłką nożną, no bo jutro nasza polska reprezentacja gra mecz, wiem, wielu z was się mogło zdziwić, no ale no może to nie jest mecz na przykład na Mistrzostwach Świata, na które się nie dostaliśmy, ale Polska-Nigeria jutro o 20.45. To zawsze jest dobry powód, nie wiem, na przykład do tego, żeby o czymś sobie porozmawiać na grillach w długi weekend, nie? Trzeba szukać plusów.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Repeat It. To Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio. Tak podkręcają nam tempo. 16 minut do 22 nam zostało, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie spakować się do naszego partybusa, no i jechać z nami przeżyć Tomorrowland. Mamy dla was taką opcję, meloradio.pl. Tam wbijacie, wysyłacie nam zdjęcia albo filmy waszej ekipy, no i przekonujecie nas, że to właśnie wy powinniście się razem z nami zabrać do Belgii, do miejscowości Boom. Tam Tomorrowland się odbywa, no i tam też zagra gość, który już teraz pojawi się na naszej antenie. Dioro, jego już kultowe Five More Hours. Gramy już teraz, a wy zgłaszacie się, żeby przeżyć z nami Tomorrowland na meloradio.pl.

0: Melo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

nowość na playliście Meloradia. Fuka i Liwka to wszystko w ramach projektu Enklawa, to chcę więcej w Meloradiu. Tak gramy jeszcze przed 22, a jeżeli chcecie mieć jeszcze więcej ciekawostek, to wbijajcie na meloradio.pl, no bo tam piszemy m.in. o tym, że Dorota Wellman zmieniła fryzurę. Są też zdjęcia, możecie sobie obejrzeć. Będzie o czym gadać jutro przy kawce, jak wstaniecie do pracy i już do niej przyjdziecie i nie będzie wam się chciało zabierać do roboty.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Muzyka to nie tylko rozrywka, muzyka to nie tylko relaks albo okazja do zabawy i tańca. Muzyka oprócz łagodzenia obyczajów może też uzdrawiać. I postaramy się tego dowieść z moim dzisiejszym gościem. W studiu jest ze mną pani dr Sylwia Makomaska z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to dobra, na początek. Czy muzykoterapia jest dla każdego?
2: Myślę, że tak. Jeśli sięgniemy do definicji muzykoterapii, to tak naprawdę muzykoterapia polega na takim profesjonalnym zastosowaniu muzyki w różnego typu sytuacjach o charakterze terapeutycznym. Ale terapia kojarzy nam się zazwyczaj z chorobą, prawda? Że mamy jakiś problem. Natomiast w definicji muzykoterapii mówimy o tym, że celem takim nadrzędnym jest przede wszystkim poprawa jakości życia. Czyli mówimy tutaj o tak zwanym dobrostanie każdego z nas i dla pana ten dobrostan będzie zupełnie inny, czyli ta sytuacja, w której pan się czuje dobrze w danym momencie, a dla mnie będzie to zupełnie coś innego. Mhm. Więc moglibyśmy powiedzieć, że dla każdego muzykoterapia jest, tak, ale każdy z nas potrzebuje czegoś innego do tego, aby ten cel osiągnąć.
1: No dobrze, powiedziała pani, że do poprawy takiego naszego dobrostanu, ale czy muzykoterapię można wykorzystywać właśnie do leczenia na przykład depresji czy jakichś innych zaburzeń?
2: Oczywiście wiele badań udowadnia, jak ogromną rolę odgrywa muzyka w procesie leczenia różnego typu przykłady pokazują, że ten wachlarz możliwości jest bardzo różny. Muzykoterapię wykorzystuje się na przykład w leczeniu, w radzeniu sobie z przewlekłym bólem. Muzykoterapię również wykorzystuje się w leczeniu depresji, aczkolwiek to też jest temat bardzo ciekawy, ponieważ okazuje się, że osoby, które zmagają się z depresją, bardzo często wybierają muzykę, która pogłębia ten stan.
1: No właśnie, bo to jest czasami tak, że włączymy sobie jakąś piosenkę, a tak, żeby poprawić sobie nastrój, a tutaj łzy ciekną ciurkiem.
2: No właśnie, więc znowu tutaj odwołam się do badań, które były prowadzone w Australii. Był to ogromny projekt polegający na tym, aby uświadomić osoby zmagające się z depresją, że słuchają muzyki, która pogłębia ten powiedzmy stan, z którego dana osoba chce się wydostać. Także ja myślę, że tutaj kluczem w tych naszych codziennych wyborach jest uświadomienie sobie, że muzyka wpływa na nas w różnoraki sposób i że nie powinniśmy traktować muzyki tylko w kategoriach takiego tła, które sobie po prostu coś leci i my tak naprawdę czasami nie zdajemy sobie sprawy, że jest zależność właśnie między słuchaną muzyką, a tym, jak czujemy się w danym momencie.
1: Co takiego dzieje się z ludzkim ciałem podczas słuchania muzyki? Bo to jest nieprawdopodobne, prawda? Mówimy o tym, że muzyka może leczyć, mamy muzykoterapię, no więc to musi jakoś działać na nas wewnętrznie.
2: Tak, ja myślę, że muzyka działa na człowieka w sposób wielowymiarowy i ten łańcuch reakcji jest bardzo zróżnicowany. Powiedziałabym, że zaczyna się on na poziomie fizjologicznym, a kończy się na tym, w jaki sposób my się zachowujemy. Czyli muzyka działa zarówno na nasze ciało, ale również na to, jak się czujemy, na tak zwane reakcje afektywne może wywołać, czyli działa na nasze emocje, działa również na sferę kognitywną, czyli na to, w jaki sposób przetwarzamy informacje, ale również działa na nasze zachowania, wywołuje reakcje behawioralne. Więc musimy pamiętać o tym, że bardzo często właśnie tym źródłem wszelkich reakcji jest ta reakcja na poziomie fizjologicznym. I tutaj wiele mechanizmów, wiele badań potwierdza, że istnieje ścisła zależność między reakcjami naszego ciała a reakcjami wyższego rzędu. Mówi się nawet o tym, że wszelkie reakcje kognitywne są właśnie warunkowane, są zapośredniczone przez reakcje fizjologiczne.
1: To jest niesamowite, bo tutaj zawsze mam takie porównanie, słucham jakiejś muzyki i ktoś mówi, ale ciarki mi chodzą po ciele, prawda? To jest taki bardzo namacalny dowód na to, jak muzyka wpływa na człowieka. Wrócę jeszcze na chwilę do tej muzykoterapii, bo wydaje mi się, że czasami i też do tego, co pani przed chwilą powiedziała, że czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że sami na przykład w swoim zaciszu domowym korzystamy z muzykoterapii, prawda?
2: Tak moglibyśmy powiedzieć, że każdy z nas jest takim lekarzem we własnym domu i w sytuacji, kiedy mamy wybór, jakiej muzyki mamy słuchać, no to właśnie, jeśli słuchacze podają, że jednym z argumentów jest to, że muzyka polepsza ich nastrój, no to tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z taką mikromuzykoterapią, aczkolwiek musimy pamiętać, że muzykoterapia jest to jest działaniem o charakterze profesjonalnym, żebyśmy tutaj nie zgubili tej granicy.
1: Prawda?
2: Właśnie. Że są to różnego typu działania. Jest to dziedzina, która obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę i właśnie ten aspekt profesjonalny jest tutaj bardzo ważny, że nie jest to takie kompletnie przypadkowe, tylko rzeczywiście muzykoterapeuta stara się działać w sposób zaplanowany, wyznacza sobie cele krótko, długoterminowe i jakby mierzy również tą efektywność muzykoterapii, co jest bardzo trudne. Więc tutaj należy pamiętać, że muzyka działa na nas owszem, ale pewnym nadużyciem chyba byłoby nazwanie to, że to jest właśnie muzykoterapia, bo jednak tutaj ten element profesjonalny odgrywa bardzo ważną rolę.
1: No dobrze, muszę zapytać o to, jak wygląda taka potencjalna sesja z wykorzystaniem muzykoterapii, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy zachodzi w głowę, no co, kładę się i słucham muzyki?
2: No właśnie, wszystko zależy od tego, jaka technika będzie wykorzystana podczas sesji muzykoterapeutycznej, ponieważ jest wiele różnorodnych technik, różnie to wszystko może się odbywać. Ten przykład, który pan podał, to jest taki przykład, który najbardziej nam się tak niejako stereotypowo kojarzy z muzykoterapią i to jest przykład tak zwanej muzykoterapii receptywnej, kiedy to słuchacz na przykład relaksuje się przy dźwiękach danej muzyki, ale na przykład słuchana muzyka może stać, właśnie ta relaksacja może być tylko pewnym wstępem do rozmowy psychoterapeutycznej.
1: Czyli to nie tylko słuchanie, ale też rozmowa na temat.
2: Tak? Mhm. Ponieważ muzykoterapia może być elementem terapii, czyli muzyka sama w sobie jest terapią, ale również może być elementem terapii takiej całościowej, więc tutaj wszystko zależy od tego, jaka technika jest wykorzystana i jaki ma być cel muzykoterapii. Ale również bardzo ciekawym efekty przynosi tak zwana muzykoterapia aktywna, kiedy to pacjenci otrzymują na przykład instrumenty, bardzo proste instrumenty perkusyjne i na przykład poprzez te instrumenty mają wyrazić stan, w którym w danym momencie się znajdują.
1: Może być niesamowite, prawda?
2: Może być niesamowite, ponieważ zwłaszcza w przypadku muzykoterapii grupowej, ponieważ okazuje się, że rzeczywiście muzyka jest rodzajem takiego uniwersalnego języka i możemy bardzo szybko odczytać, jak czuje się w danym momencie dana osoba. I myślę, że właśnie w sytuacji, kiedy występują problemy z taką komunikacją werbalną, okazuje się, że ta cecha muzyki jest szczególnie ważna. Na przykład w pracy z osobami autystycznymi okazuje się, że właśnie muzyka, kiedy nie ma właśnie tej komunikacji werbalnej, okazuje się, że muzyka staje się takim elementem ułatwiającym komunikację z otoczeniem i w ogóle pozwalającym na tą komunikację.
1: Ja bardzo często słyszę, że na przykład w przedszkolu panie wykorzystują elementy muzykoterapii. Jak to wpływa na takiego bardzo młodego człowieka?
2: No ja myślę, że bardzo dobrze, że właśnie muzyka coraz częściej zyskuje właściwe miejsce w tej tak zwanej edukacji ogólnej. Jakby tu można by długo mówić na ten temat, jak to się stało, że muzyki praktycznie nie ma w szkołach, tak? No, to jest właściwie temat na tak, inną rozmowę. Tak. Niemniej jednak tutaj poruszył pan bardzo czułe struny dla muzykologa, bo myślę, że bardzo dobrze, że coraz więcej mamy profesjonalistów, którzy są w stanie właśnie elementy muzykoterapii wprowadzać do takiej codziennej pracy z dzieciakami. Ja myślę, że tutaj bardzo różne metody są stosowane, zarówno ta muzykoterapia receptywna, nazwijmy to, czyli właśnie ta praca nad zesłuchanym utworem. Jakby tutaj można oczywiście przemycać bardzo wiele różnych rzeczy, uczyć rozpoznawania różnego typu emocji wyrażanych w muzyce, ale, czyli uczyć rozumienia muzyki tak naprawdę, a nie właśnie tylko takiego pasywnego odbioru, ale również myślę, że danie dziecku instrumentarium bardzo ważną rolę odgrywa i tutaj może się okazać w przypadku takiego szkraba trzyletniego, że właściwie wszystko, co go otacza, może być takim instrumentem, może być takim ciekawym instrumentem muzycznym.
1: Na co nie wpadłby dorosły
2: właśnie,
1: człowiek, prawda?
2: To, że głos jest bardzo ciekawym instrumentem muzycznym, też bardzo często o tym zapominamy, a właśnie muzykoterapia odkrywa również te takie proste elementy, wydawałoby się.
1: Zahaczyliśmy o tę edukację i bardzo dobrze, bo to jest niesamowicie ciekawy temat, zwłaszcza jeżeli ma się muzykologa w studiu. Ja pamiętam ze swojej edukacji szkolnej, że zajęcia z muzyki polegały na tym, że musieliśmy się z tygodnia na tydzień uczyć piosenek i je śpiewać. Czy to jest wszystko, co oferuje nam muzyka i tak powinna wyglądać edukacja muzyczna?
2: No myślę, że nie. I tutaj przede wszystkim mamy ogromny problem, jeśli chodzi o edukację w Polsce, że tak naprawdę muzyka została zdeprecjonowana i de facto nie ma, pomijając tutaj nieliczne wyjątki, takiej dobrej edukacji muzycznej. I to wiąże się niestety już z tym, że brakuje nauczycieli, którzy by rzeczywiście z taką ogromną pasją, z wiedzą również, byli w stanie przekazać wiedzę muzyczną, ale również nie tylko jakby realizować program, który przecież nie jest doskonały, nie tylko trzymać się ściśle podręcznika,
1: ale zarazić
2: przede wszystkim, prawda? Sprawić, że młody człowiek, dziecko będzie w stanie zarazić się muzyką, bo musimy pamiętać o tym, że na przykład preferencje muzyczne kształtują się przede wszystkim do 13, 14
1: I potem wieku, już pozamiatane.
2: Tak. No może nie pozamiatane, no niemniej jednak czym skorupka za młodu nasiąknie, prawda? Także tutaj odgrywa to bardzo ważną rolę. I to, że na przykład muzyki takiej z prawdziwego zdarzenia nie ma w klasach 1-3 szkoły podstawowej, no to jest właściwie dramat, moglibyśmy powiedzieć.
1: No to jest ten okres, w którym najbardziej ta skorupka.
2: Oczywiście. I pamiętajmy o tym, że nie ma takiego oddzielnego przedmiotu jak muzyka w klasach 1-3, tylko jest to przedmiot, który jest włączony w tak zwaną edukację tą ogólną, prawda? I w późniejszych latach muzyka jest wydzielona, no niemniej jednak nie do końca ja tutaj jako matka dwóch synów, oni są akurat w szóstej i w ósmej klasie, więc jakby doskonale
1: ma pani rozeznanie, jak
2: problem
1: to wygląda. To jak powinno to wyglądać?
2: Ja myślę, że tutaj kluczem do wszystkiego jest nauczyciel, który będzie w stanie rozbudzić ciekawość u danego ucznia, który będzie profesjonalistą, który będzie potrafił grać na instrumencie, który nie będzie w sposób taki schematyczny, przywiązany właśnie do tego programu nauczania, do realizacji tej tak zwanej podstawy programowej. Tutaj może taki bunt się we mnie odczuwam, bo rzeczywiście jest to dramat chyba naszych czasów, ponieważ to powoduje, że jeśli nastolatkowie nie mają świadomości istnienia różnych gatunków muzycznych, nie mają świadomości w ogóle tego, jak różnorodna jest muzyka, jak ciekawe zjawiska kryją się właśnie w tej warstwie muzycznej, no to później niestety problem mamy taki, że właściwie mamy takie niewyedukowane pod względem muzycznym społeczeństwo, które nie gra na instrumentach muzycznych, nie muzykuje, tak również w sposób nieprofesjonalny, prawda, bo nie wymagamy tutaj profesjonalizacji, ale chodzi o taką w ogóle podejście do muzyki.
1: Otwartość
2: chyba, oczywiście.
1: Ja mam wrażenie, że też nie zaszczepia się w młodych ludziach takiego spojrzenia. Nie mówię, że trzeba kochać muzykę klasyczną, ale myślę, że to jest dosyć duże dziedzictwo posiadamy w tej kwestii i fajnie by było przynajmniej od czasu do czasu, prawda, zagłębić się w te meandry muzyki klasycznej.
2: Ja myślę, że, bo tutaj oczywiście tak bardzo pesymistycznie wybrzmiewa ta moja wypowiedź, niemniej jednak w ostatnich latach zauważam ogromną zmianę, pomimo wszystko, dzięki tutaj różnego typu instytucjom, które rzeczywiście bardzo często są to organizacje pozarządowe, które wzięły sobie do serca to, że w muzykę warto inwestować, prawda? Są to zazwyczaj osoby związane ze światem muzycznym i one organizują różnego typu projekty, również dla szkrabów, dla również starszych dzieciaków, po to, aby zarazić ich muzyką. I tutaj wiele takich fundacji mogłabym wymienić, chociażby Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, czy na przykład działania, które podejmuje Narodowy Instytut imienia Fryderyka Chopina. Bardzo się cieszę, że właśnie absolwenci muzykologii, moi studenci znaleźli tam pracę i mogą jakby realizować swoje pasje i mogą edukować w sposób profesjonalny. Nie tylko chodzi tutaj o propagowanie twórczości Fryderyka Chopina, ale rzeczywiście te działania są zakrojone na szeroką skalę i bardzo, bardzo to ciekawie wygląda.
1: Czyli poza szkołą zdecydowanie możemy coś znaleźć, ale jeszcze na chwilę przy tej szkole zostańmy, bo wydaje mi się, pamiętam też ze swoich czasów szkolnych, że pojawiała się taka myśl, no dobrze, mamy matematykę, mamy język polski, mamy, nie wiem, przyrodę, mnóstwo przedmiotów i jeszcze tam muzyka.
2: No właśnie.
1: No i w młodym człowieku rodzi się coś takiego, po co ja mam te 45 minut siedzieć, a w rodzicu na przykład, no dobrze, no mógłbyś się skupić w tym czasie na języku angielskim, a nie na muzyce.
2: No to
1: jest, co to daje?
2: No właśnie, to jest ogromny problem. Ja myślę, że tu jest kwestia rzeczywiście dobrego nauczyciela, bo jeśli nauczyciel byłby w stanie tak poprowadzić lekcję, że nie ma czasu na nudę, po prostu, tylko rzeczywiście młody człowiek jest wciągnięty w ten świat jakby bez tutaj... że bez minusów, można by powiedzieć, tej całej sytuacji, no to byśmy tutaj mieli ogromną korzyść. To też jest taki problem, o którym wspominał swego czasu John Sloboda, jeden z takich najważniejszych brytyjskich psychologów muzyki. Zwracał on uwagę na to, jak funkcjonują lekcje muzyki versus lekcje na przykład plastyki, że rzeczywiście na lekcjach plastyki próbuje się tworzyć i to jest taki punkt wyjścia, że my zaczynamy rysować, nie tylko odwzorowujemy, prawda, ale zaczynamy coś tworzyć. Natomiast z lekcjami muzyki jest zasadniczy problem, że ta nasza przygoda z muzyką zazwyczaj zaczyna się od rysowania, nie wiem, gamy C-dur, prawda? Od uczenia się zapisu nutowego.
1: Czyli trochę nudny.
2: Trochę nudno, prawda? I tutaj wydaje mi się, że tu jest też poniekąd problem, prawda? Że zaczynamy od czegoś, co jest żmudne, co wymaga właśnie takiej koncentracji, co jest oczywiście potrzebne. Niemniej jednak właśnie, gdybyśmy zupełnie jakby zaczęli od innej strony, zaczęli bawić się muzyką, tworzyć, nie wiem, na przykład kwestia tego, jak można stworzyć jakieś fajne instrumenty z niczego, to rzeczywiście wydaje mi się, mogłoby zupełnie inaczej zadziałać. A może właśnie należałoby też zadać pytanie, a jakiej ty muzyki słuchasz? Na przykład taka rozmowa z nastolatkiem, prawda?
1: Co no właśnie, bo to jest bardzo pomijane, bo mamy gdzieś tam pojawia się ta klasyka, poznajemy instrumenty, gamę i tak dalej, ale nie mówimy o tej muzyce, która otacza młodego człowieka, a umówmy się, w wieku, nie wiem, 10-11 lat, no mało które dziecko słucha klasyki, o której się mówi na lekcjach, prawda?
2: No niestety, to jest też taka rozbieżność między programem nauczania, a tym życiem codziennym, nazwijmy to. I oczywiście bardzo dobrze, że ta klasyka jest w programie nauczania.
1: Zgadzam się z tym 100%.
2: Wydaje mi się, że tutaj nie ulega wątpliwości, że to jest jakby dobry punkt wyjścia. No niemniej jednak warto zwrócić uwagę na to, na tą tak zwaną muzykę, która nas otacza, prawda, na wyjaśnienie pewnych mechanizmów, na zastanowienie się na przykład nad tym, dlaczego słuchasz danej muzyki. Właśnie ja myślę, że tutaj te preferencje muzyczne danej osoby, upodobania muzyczne, to też jest bardzo ciekawy punkt wyjścia do dyskusji chociażby.
1: No właśnie, a co o nas mówią poszczególne gatunki muzyczne, których słuchamy?
2: No właśnie, chcielibyśmy mieć receptę na wszystko, prawda? Pokaż mi, jakiej muzyki słuchasz, a powiem ci, kim jesteś, tak? No niestety to tak nie działa i w wielu badaniach próbowano znaleźć korelację, jaka występuje na przykład między preferencjami muzycznymi a typem osobowości, ale to też tak nie do końca okazuje się, że działa to w praktyce. Więc ja bym tutaj była daleka od takiego szufladkowania. I ja myślę też, że to pokolenie dzisiejszych nastolatków jest zupełnie inne od pokolenia nastolatków kilkadziesiąt lat temu, ponieważ dostępność do muzyki jest ogromna w tym momencie i to myślenie o danej osobie w kategoriach jednego tylko gatunku muzycznego jest bardzo mylące, ponieważ współczesny odbiorca charakteryzuje się tak zwanym omnivoryzmem. Jest to taki termin, który coraz częściej funkcjonuje na gruncie muzycznym, a on jakby został zaczerpnięty z naszych gustów kulinarnych.
1: O proszę.
2: Właśnie, bo tutaj...
1: Muzyka łączy się z...
2: Tak, ale tutaj okazuje się, że ten omnivoryzm charakteryzuje się taką wszystkożernością, moglibyśmy powiedzieć, i ta wszystkożerność również funkcjonuje na gruncie muzycznym bardzo często, że dana osoba ma problem, żeby wskazać w pytaniu takim otwartym, jaką muzykę preferujesz, no to się nagle okazuje, że jest i to, i to, i to, i tak naprawdę nie jest to takie przyporządkowanie tylko i wyłącznie gatunkowe, ale ten gatunek tutaj odgrywa taką mniejszą rolę po prostu.
1: Niesamowite. Faktycznie, też gdyby mnie zapytać teraz, jakiego gatunku muzyki słucham najczęściej albo który lubię najbardziej, to bardzo ciężko jest to wskazać, bo przynajmniej 2-3 takie są. Ale czasami zdarza się tak, że muzyka wytwarza pewne społeczności. Mam tu na myśli społeczność, która słucha hip-hopu i rapu. Społeczność rockową, którą też możemy czasami na ulicy na pierwszy rzut oka rozróżnić. O, ta osoba z pewnością słucha rocka, bo ma taką kurtkę, bo ma, nie wiem, irokeza na głowie. Czyli muzyka jednak wpływa trochę na to, jak wyglądamy, jak się zachowujemy, jak się ubieramy.
2: Oczywiście, tutaj mówimy o kwestii subkultur chociażby i tego, w jaki sposób muzyka może być tym elementem spajającym daną subkulturę. I myślę, że oczywiście tak jest, prawda? Jeśli ktoś jest wierny jednemu gatunkowi muzycznemu, no to możemy tutaj go w pewien sposób zaszufladkować i nie mamy z tym większego problemu, więc taka funkcja muzyki oczywiście również jest. I to nie ulega wątpliwości.
1: To ja jeszcze zostanę przy młodych ludziach. Czy takiemu nastolatkowi powinniśmy zabraniać słuchania jakiegoś gatunku muzyki? Na przykład nie powinniśmy mówić, nie możesz słuchać hip-hopu, bo tam są na przykład przekleństwa albo coś takiego.
2: No właśnie, tutaj dotykamy kwestii bardzo takiej problematycznej warstwa słowna, która nierozerwalnie wiąże się z muzyką, no oczywiście ma bardzo ważną rolę i ja rzeczywiście tutaj nie chciałabym deprecjonować jakiegoś gatunku muzycznego, no niemniej jednak ten tekst, jeśli jest naszprycowany wulgaryzmami, no to ja prawdopodobnie też powiedziałabym swojemu synowi, weź nie słuchaj, bo to jest po prostu nieodpowiednie, tak? No pytanie, co on by z tym zrobił, prawda?
1: No właśnie, no, to już inna kwestia.
2: Na zasadzie przeciwności mogłoby to wywołać odwrotną reakcję. Natomiast ta warstwa słowna wydaje się takim czymś oczywistym. Natomiast z tego, co pamiętam, badania między innymi na temat chociażby takiej tak zwanej muzyki problematycznej prowadził Adrian North i David Hargraves, właściwie Adrian North głównie, to jest brytyjski psycholog muzyki. Natomiast ja w tym momencie nie pamiętam dokładnie jakby tych korelacji, więc nie chciałabym tutaj wprowadzać Państwa w jakąś taką zaułek, w którym nie czuję się zbyt dobrze. Natomiast ja z tego, co wiem, ta kwestia jest badana na gruncie psychologii muzyki. I okazuje się, że bardzo często nawet był tam badany wątek tego, w jaki sposób muzyka może wpływać na poziom samobójstw. Więc tutaj ja myślę, że rodzic powinien również wiedzieć, jaka muzyka jest na przykład w słuchawkach dziecka. Jakby nie chodzi tutaj o takie kontrolowanie non-stop, ale żeby po prostu rozmawiać
1: jakie
2: na ten temat.
1: Zainteresowania
2: dokładnie,
1: muzyczne,
2: jakie
1: prawda?
2: Są zainteresowania muzyczne i rzeczywiście, żeby mieć świadomość, ponieważ właśnie, może okazać się, że muzyka, którą słucha dana osoba, w zupełnie niepotrzebny sposób pogłębia jakiś stan, który na przykład może prowadzić do depresji. Prawda? Tutaj ta granica jest bardzo często taka cienka. Więc ja zachęcam do tego, aby rodzic rzeczywiście miał świadomość tego, jaka muzyka pojawia się na playlistach jego pociechy.
1: Z drugiej strony, tak sobie patrzę na przykładzie mojego bratanka, który nigdy nie lubił piosenek dla dzieci. Wie pani, o czym mówię.
2: Tak,
1: to są
2: tak.
1: takie pioseneczki, idzie misio, coś tam, bardzo proste melodie. Nigdy nie chciał tego słuchać. Teraz ma 7 lat i nadal nie chce tego słuchać. On wolą słuchać muzyki takiej, jaka leci w radiu, albo jakiej słucha jego mama. Czy powinniśmy na siłę wciskać tym maluchom te pioseneczki dla dzieci?
2: Ja myślę, że nic na siłę. Każdy z nas jest inny. Nawet ten kilkuletni szkrab, kilkuletnie dziecko może mieć zupełnie... Mimo tego, że te preferencje muzyczne się kształtują, no to jednak zupełnie inaczej może odbierać, reagować na dany typ muzyki. Więc oczywiście tutaj, jeśli zauważymy, że coś nie pasuje danej osobie, no to chyba nic na siłę, takie mam wrażenie. Taka jest moja opinia. Natomiast... Badania pokazują, że wraz z wiekiem powinniśmy preferować coraz bardziej złożoną muzykę, złożoną z naszego subiektywnego punktu widzenia. Więc może dla pana bratanka właśnie ta muzyka przeznaczona dla dzieci jest po prostu zbyt prosta. I on po prostu ma właśnie przesunięty ten optymalny poziom złożoności.
1: Mając panią w studiu, nie mogę nie zapytać o efekt Mozarta. Jak to z tym jest w końcu? Bo mitów i faktów i wszystkiego jest w sieci bardzo dużo. Pani zdaniem, jest coś takiego jak efekt Mozarta?
2: No właśnie... Kiedy zainteresowałam się tym tematem, to oczywiście mnie jako naukowca zawsze interesuje to, co było punktem wyjścia. Badania, które napędziły cały ten mit właściwie dotyczący efektu Mozarta, były to badania przeprowadzone w latach 90. Okazało się, że one tak naprawdę zostały przeprowadzone na bardzo małej grupie studentów. Właściwie też nie podając żadnych kryteriów, ustalono, że pierwsza część koncertu fortepianowego Mozarta, właściwie na dwa fortepiany, wywołuje właśnie to pobudzenie, które przekłada się na rozwiązywanie zadań dotyczących percepcji, składających się na poziom inteligencji. Czyli pojawił się taki mit dotyczący tego, że muzyka wpływa na poziom inteligencji. Właściwie ten efekt Mozarta został oparty na bardzo takim prostym badaniu.
1: No ale coś w tym jest, że ta chęć jakby doświadczenia tego efektu Mozarta no, ciągnie za sobą tak naprawdę tłumy.
2: No właśnie, no bo my byśmy chcieli mieć bardzo proste recepty na różne rzeczy, w różnych sytuacjach.
1: Słucham Mozarta, jestem inteligentny.
2: No a jeśli rodzic usłyszy taką nowinę, no to właściwie czego chcieć więcej.
1: Jeszcze
2: prawda?
1: W ciąży, prawda?
2: Oczywiście, każdy z nas chce mieć bardzo inteligentny dzieci i rzeczywiście tutaj wiąże się to z taką chęcią do upraszczania różnych rzeczy, ale też z chęcią do tego, aby mieć takie narzędzie w ręku. Te badania, o których mówię, o których powiedziałam, one były replikowane i okazywało się, że no niestety efekt Mozarta jest po prostu mitem. I bardzo trudno jest też w warunkach laboratoryjnych odwzorować to, co dzieje się w sytuacjach dnia codziennego. Także to też jest taki zawsze takie zastrzeżenie, że ta psychologia eksperymentalna to nie do końca jest odzwierciedla to, w jaki sposób muzyka funkcjonuje na nas w życiu codziennym. No niemniej jednak tutaj jest to oczywiście argument mówiący o tym, że słuchać muzyki warto, ale ja myślę, że jeszcze lepiej jest grać na instrumencie.
1: O proszę.
2: No właśnie, bo tutaj mamy już niezbite dowody świadczące o tym, że w przypadku gry na instrumencie aktywizują się bardzo różne obszary mózgu, odpowiedzialne za różne rzeczy i tak naprawdę ten mózg, muzyka przypomina właśnie taką, no takie właściwie wręcz fajerwerki się rozgrywają w naszym umyśle, ponieważ różne obszary mózgu są odpowiedzialne, różne ścieżki połączeń są aktywizowane, więc rzeczywiście gra na instrumencie odgrywa bardzo ważną rolę.
1: To na zakończenie. Wiem, że z pewnością nie lubi pani tego pytania, ale mam muzykologa, więc muszę zapytać, jakiej muzyki pani słucha na co dzień?
2: No to bardzo trudne pytanie, więc
1: wiem,
2: oczywiście
1: to już ustaliliśmy.
2: Jestem takim typowym przykładem osoby, która nie jest w stanie odpowiedzieć tak jednym gatunkiem muzycznym.
1: Może być kilka.
2: Natomiast niewątpliwie

0: kiedy odpoczywam i kiedy staram się właśnie odpocząć od spraw zawodowych przede wszystkim, czy od spraw właśnie takich codziennych.
1: I to może być bardzo dobra recepta dla tych, którzy czasami muszą się wyciszyć, by na przykład się pouczyć przed ważnym egzaminem albo przed sesją. Bardzo dziękuję. Doktor Sylwia Makomaska z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego była dzisiaj moim gościem. Serdecznie dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Jestem chodzącą zmianą, powiedziała mi pewnego razu moja dzisiejsza rozmówczyni. Pomyślałem, świetnie, bo ja od zmian w życiu uciekam za każdym razem. I co z tego wyszło? Bardzo proszę. Kolejne spotkanie Studium Meloradia. Martyna Guba, ekspert metody Points of View, certyfikowany trener Fris, tutor kariery, trener biznesu i rozwoju osobistego, mentor i specjalista do spraw szkoleń. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Bardzo miło mi, że przyszła Pani po raz kolejny do naszego studia. Dzisiaj będziemy rozmawiali właśnie o zmianach, ale na początku myślę, że fajnie by było zdefiniować i powiedzieć sobie, czym tak naprawdę zmiana jest.
3: Zmiana jest stałym elementem naszego życia. Jest to coś, czego możemy być pewni, że nastąpi, i jest procesem. Procesem, który w konsekwencji daje nam ogromną wolność i taką sprawczość i takie poczucie, że jesteśmy reżyserem własnego życia. Dla mnie osobiście jest potężnym narzędziem do rozwoju.
1: Czyli rozumiem, że zmiana jest ważna w naszym życiu.
3: Jest bardzo ważna.
1: No dobrze, ale skąd się bierze taki strach przed zmianami w ludziach?
3: On jest ściśle związany z tym, że często nie wiemy, czego chcemy. Zmiana wiąże się z konfrontowaniem z własną potrzebą. Jeżeli wiemy, czego potrzebujemy, jakie są nasze potrzeby, jakie są nasze dążenia, łatwiej sprecyzować nasz cel. A czym bardziej cel jest precyzyjny, tym zmiana jest bardziej skuteczna. Więc boimy się tego, czego nie znamy, a nie poznamy, dopóki sobie tego nie zwizualizujemy. Więc mój sposób, jak rozpocząć proces zmian, skonkretyzować tego, czego potrzebuję. Fakt, ciężko jest czasami na swoich szkoleniach czy warsztatach, kiedy precyzujemy cel, ustalamy jakby te marzenia, pragnienia. Spotykam się z tym, że ciężko to ustalić, więc zawsze odwołuję do emocji, które też są kapitalnym kierunkowskazem naszych potrzeb.
1: Ja sobie myślę, że dotarcie do tego, co chcielibyśmy zmienić w swoim życiu, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest wprowadzenie ich w życie. No bo odpowiedź na pytanie, dobrze, potrzebuję zmienić pracę. No to jest okej, doszedłem do tego, ale jak się do tego zabrać, kiedy w środku jest cały czas lęk i niepokój?
3: Przede wszystkim trzeba się przyjrzeć, czego się boimy. Skonfrontować się z tym lękiem. Często się mówi, że strach ma duże oczy, że małe rzeczy dają duży cień, więc zatrzymać się i sprawdzić tak naprawdę, co się za tym kryje, czego się boję, czego mi brakuje, poszukać osób, które mają podobne doświadczenia i zatrzymać się, żeby można było jakby ułożyć strategię i plan działania.
1: Potrzeba dużej odwagi, prawda?
3: Odwaga dla mnie to jest instrukcja obchodzenia się z lękiem. Znowu prowadzi to do tego, żeby się zatrzymać i zadać sobie pytanie, czego się boję. Zwizualizować to sobie i zobaczyć, że to jest tylko duże wyłącznie wyobrażenie. Tym lękiem czasami są nasze przekonania, nasze myśli, nasze ograniczenia, które sami sobie wkładamy do głowy, nie będąc świadomi, jak bardzo utrudniają nam życie.
1: Powiedzieliśmy sobie takie dosyć ogólne prawdy na temat odwagi. Wiem, że jest pani coachem, mentorem, trenerem, specjalistą do spraw szkoleń. Tego jest bardzo dużo, ale posługuje się pani bardzo konkretnymi narzędziami do tego, by pomagać innym wprowadzać zmiany w ich życiu. Jedną z takich metod jest metoda Points of View. Dla mnie to czarna magia. Czym jest Points of View?
3: To odpowiem przewrotnie, że to jest magia. To jest potężne narzędzie komunikacyjne, znane na całym świecie, które w Polsce od 5 lat istnieje dzięki wspaniałej kobiecie Julii Słaby, która wprowadziła Points of View do Polski. Jest to narzędzie, które otwiera serca i pomaga w komunikacji z innymi. Mhm. Uczy empatii, pomaga zauważyć nowe punkty widzenia, czyli zobaczyć nowe możliwości, które też pozwalają dokonać odważnej zmiany w życiu.
1: No właśnie. No dobrze, a na czym konkretnie polega praca z tą metodą?
3: Więc sama metoda polega na pracy z obrazem i z metaforą. To są trzy narzędzia. Mamy The Coaching Game, mamy The Punctum i Faces. Są to narzędzia, które są fotografią. Fotografią, która opowiada o życiu. Niektóre z tych fotografii wiążą się bardzo ściśle ze słowem, ale

0: cała jego magia polega na tym, że to słowo niekoniecznie rezonuje z tym obrazem. Co powoduje w nas, w osobie, która pracuje z tą metodą, wywołuje emocje i powoduje, że zastanawiamy się i wchodzimy głębiej w naszą podświadomość, pobudzamy naszą kreatywność i przywołujemy różnego rodzaju skojarzenia, które otwierają naszą perspektywę.
1: Niesamowite, bo to brzmi bardzo, przepraszam, ale banalnie, prawda? Takie połączenie obrazu ze słowem, a wywołuje w nas szereg emocji, które pozwalają nam dokonać zmiany.
0: Tak, ale points of view są to niezwykłe karty, niezwykłe obrazy i niezwykła precyzja. Tam jest...
1: Czyli to są konkretnie dobrane rzeczy, prawda? To nie możemy bazować na czymkolwiek.
0: Mhm. Tak, często słyszę, że można kupić podobne narzędzie, że na rynku jest tak wiele kart, natomiast magią points of view jest to, że to słowo jest bardzo precyzyjnie dobierane do obrazu i ono wywołuje tą emocję. Ono wywołuje odpowiednie skojarzenie, dzięki czemu my możemy poszerzyć nasz punkt widzenia i poszukać nowych rozwiązań. To jest cała filozofia ukryta w tej metodzie, która powoduje, że przechodząc krok po kroku, są cztery kroki w tej metodzie, możemy dokonać odważnej zmiany i przede wszystkim zaktywizować naszą odwagę i dokonać, jakby zrobić ten pierwszy krok.
1: Kto najczęściej korzysta z takiej metody points of view?
0: Więc twórcy wyszli z założenia, że chcieliby, żeby ta metoda była dostępna w każdym domu. Więc tak naprawdę można z niej korzystać wszędzie.
1: Czyli dla każdego.
0: Tak, każdy. Natomiast w Polsce obserwuję, że sięgają bardzo chętnie psychologowie, inni trenerzy, coachowie, którzy szukają różnych metod i narzędzi do pracy z osobami, ale też zauważam, że sięga również biznes, ponieważ jest to fantastyczne narzędzie komunikacyjne, które uczy fajnej, świadomej komunikacji opartej na empatii.
1: Mhm. Coraz mniej chyba tej empatii w komunikacji w życiu codziennym jest, prawda?
0: Tak, ale to wynika z tego, że pozwalamy sobie oceniać innych. Mhm. I ta ocena wywołuje w nas lęk i właśnie nie pozwala nam zrobić tego kroku, natomiast points of view jest tak skonstruowane, że mamy taką bezpieczną przestrzeń, że mówimy o sobie, ale tak naprawdę przez pryzmat zdjęcia. Zachowując sobie taką furtkę.
1: Wygodniejsze, prawda?
0: Bardzo wygodna. I to powoduje, że mamy większą odwagę wypowiedzenia tego, co myślimy, co czujemy, zachowując taką bezpieczną płaszczyznę, że ja mówię tylko o fotografii.
1: Mhm. No po prostu, prawda?
0: Tak. Natomiast te fotografie są opowieścią o naszym życiu. Mhm. To są karty, to są tematy z naszego życia, które tak fantastycznie dobrane powodują, że nagle znajdujemy różne definicje słów, które dotykamy codziennie, a okazuje się, że możemy na nie spojrzeć zupełnie z innego punktu widzenia, poszukać różnych możliwości, a jeżeli jest dużo możliwości, to nasza zmiana jest bardziej odważna, jesteśmy gotowi do niej. Proces zmiany rozpoczyna się wtedy, kiedy czujemy gotowość, żeby zrobić ten pierwszy krok. I points of view jest świetnym narzędziem, które nam pozwala dokonać takiej zmiany.
1: Muszę dopytać o to, jak to wygląda konkretnie. Powiedziała Pani o takich czterech etapach w points of view. Na czym one polegają? Bo wyobrażam sobie, że to nie jest po prostu spojrzenie na obrazek, do tego słowo i już mam zmianę. To musi być jakiś etap.
0: Jest to metoda. Metoda oparta o wartości. Metoda, która mówi o tym, że żeby w ogóle zacząć jakąkolwiek pracę ze sobą, przyglądać się sobie, potrzebujemy się zatrzymać. Większość osób nie potrafi dokonać zmiany, ponieważ żyjemy w pędzie, nie konfrontuje się ze sobą, ze swoimi potrzebami, z tym, co jest dla nich ważne. Więc points of view przede wszystkim nas zatrzymuje. Jest to pauza, która pomaga na skonfrontowanie się z tym, co czuję, co myślę, jakie pojawiają się w nas emocje. Kolejnym krokiem jest praca z obrazem i ze słowem, dzięki której poszerzamy naszą perspektywę, szukając różnych skojarzeń, sięgamy do naszych doświadczeń. Jesteśmy przygotowani, ponieważ podczas pauzy skonfrontowaliśmy się z tym, w tym zatrzymaniu ze sobą, z naszą intuicją. Następnym procesem jest skupienie. Skupienie, które daje nam taką płaszczyznę w wybraniu tego, o co nam chodzi, czyli zdecydowaniu się, dokonaniu wyboru. A kiedy to jest możliwe, układamy całą strategię działania, czyli dokonujemy tak naprawdę jakby działania, ubieramy to wszystko, co było dla nas ważne, w konkretny plan. Bardzo dbamy o to w tej metodzie, żeby osoba, która pracuje, żeby wyszła z taką wyobrażeniem, jak będzie wyglądała kolejny krok, który zrobi jutro w ciągu 24 godzin, który zrobi w przeciągu tygodnia, w przeciągu miesiąca. I to też powoduje, że jakby widzimy to, wyobrażamy sobie, że to jest możliwe.
1: Bardzo realnie.
0: Dokładnie. I zaczynamy od małych kroków. że są to działania, które nas przybliżają, i jeżeli mamy w sobie taką umiejętność zatrzymania się i spojrzenia, o, to mi się udało, to jest to dodatkowa motywacja do tego, żeby podążać dalej tą zmianą.
1: Niesamowite, chyba mnie pani przekonała do zmian przy pierwszym narzędziu, a tych narzędzi, które ma pani w swojej ofercie, które wykorzystuje pani na co dzień w pracy ze swoimi klientami, jest jeszcze kilka. Mam tutaj na myśli na przykład podróż bohatera. To brzmi bardzo przyjemnie, bo podróże bardzo dobrze nam się kojarzą. Czy ta podróż faktycznie w jakimś stopniu odzwierciedlona jest w tej metodzie?
0: Tak, to jest fantastyczne narzędzie, które polecam szczególnie coachom, takim, którzy stawiają pierwsze kroki w swojej pracy, ponieważ jest ułożone w piękną strukturę, w piękne narzędzie, które jest taką metaforą do naszej podróży, którą mamy w swoim życiu. Jest to narzędzie, które bardzo pomaga w zmianie, ponieważ na samym początku precyzujemy właśnie nasz cel. Mhm. Kontaktujemy się z naszymi potrzebami i dokładnie precyzujemy, o co nam chodzi. Ja bardzo dużo czasu poświęcam jakby na tym etapie, pracując z innymi, żeby dość precyzyjnie to sformułować. Następnie przechodzimy do etapu, kiedy mamy przekroczyć próg. Przekroczenie progu jest niczym innym, jak wyjściem z naszej strefy komfortu.
1: Gdzie przeglądamy. To czasami boli.
0: Bardzo. Natomiast tu mamy taką przestrzeń przyjrzenia się, zobaczenia tych zysków i tej straty. Myślę, że kłopot z tym, że osoby nie dokonują zmian, polega też na tym, że nie akceptują tego, że jakby zmiana jest czynnikiem naturalnym i że po drugiej stronie będzie albo sukces, albo porażka, z której wyciągniemy wnioski, jeżeli mamy taką umiejętność. Bardzo często zamykamy się na to, twierdząc, że porażki i kryzysy są czymś złym, a są wręcz przeciwnie, motorem, który nas rozwija i daje nam niesamowite możliwości wyciągania wniosków i nauki z tego, co się przydarza w naszym życiu.
1: A tutaj chyba znowu muszę wrócić do odwagi, bo trzeba mieć w sobie moc, naprawdę ogromną moc odwagi, żeby wychodzić z założenia, że porażki i niepowodzenia są motorem napędowym.
0: Tak, ale też mam na to świetny przepis, a mianowicie w swoim portfolio mam badanie MTQ48, które pozwala nam zdiagnozować i zweryfikować, jaki jest poziom naszej umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami w naszym życiu. Jak działamy pod wpływem presji i różnego rodzaju stresu. I wtedy mamy jakby możliwość popracować nad tym, żeby jakby te nasze działania i te nasze perspektywy tych przyszłych działań tak bardzo nas nie przestraszały. Żeby się konfrontować świadomie z lękiem i z tym, co nas czeka. I podchodzić do tego jako do naturalnego jakby sposobu na życie.
1: Czyli muszę pani zaoferować zupełnie wszystko, bo rozumiem, że jak przyjdę do pani i najpierw wykonamy to badanie MTQ48, to będę wiedział, na ile mogę sobie pozwolić. Dobrze to rozumiem?
0: MTQ48 tak naprawdę da panu taką świadomość, w jaki sposób, jak pan reaguje na zmiany. On się opiera na takim modelu 4C, który sprawdza takie poczucie wpływu na własne życie, taką wiarę w siebie, która jest bardzo istotna. Ponieważ jeżeli nie wierzymy w siebie, swoje możliwości, nie jesteśmy w stanie osiągać zmian. Jeżeli nasze zaangażowanie, które też tam badamy, nie jest zbyt wysokie, to znaczy, że nie osiągamy naszego celu, będziemy się wycofywać, nie będziemy, mówiąc potocznie, dowozić tego do samego końca. Więc to też jest bardzo ważne. Ważna jest też kontrola, na ile kontrolujemy to, co się w naszym życiu przydarza, na ile, w jaki sposób jesteśmy świadomi tego. Czy jesteśmy reżyserem, czy bardziej jakby oczekujemy, że samo, nie wiem, się
1: przyjdzie
0: dokładnie. I to też jest jakby taka możliwość sprawdzenia naszej gotowości do przyjmowania wyzwań. Ponieważ czym bardziej jesteśmy otwarci na zmiany i nie mamy w sobie takiej ochrony, tym bardziej będziemy gotowi podokonywać kolejne kroki. Osoba, która wykona takie badanie i na przykład ma możliwość sprawdzenia, zweryfikowania, że, nie wiem, poziom jakby zarządzania emocjami jest słaby, to ma możliwość nad tym popracować i skupić się nad tym obszarem. Więc w momencie, kiedy spotykam się w swoim gabinecie z osobą, której wykonuję takie badanie, ja mam tak naprawdę świadomość, z kim pracuję i nad jakim obszarem powinnam się skupić, żeby ta osoba mogła łatwiej dokonać jakby swój cel. Jakbym miała powiedzieć, czym jest w ogóle odporność psychiczna, to jest taki filtr. Jakbyśmy sobie wyobrażali, jakby jedziemy, są wakacje, wyjeżdżamy nad morze, potrzebujemy zabezpieczyć się przed słońcem. Tutaj potrzebujemy zabezpieczyć się również poprzez filtr nad różnymi czynnikami, które nas dotykają w drodze do celu.
1: No bo więc, tak, będą się pojawiały i głosy, prawda? Nie teraz warto. Albo głosy takie realne, osób bliskich, które powiedzą, tak, zastanów się, może nie warto zmieniać życia.
0: Tak. Taka moja własna definicja, to odporność psychiczna jest taką siłą charakteru. Mhm. Kiedy ja jestem świadoma tego, że czeka mnie wyzwanie, potrafię, znam siebie, znam swoje mocne i słabe strony, właśnie dzięki temu badaniu potrafię to zweryfikować i nazwać, wiem, nad czym powinnam pracować, ale to mnie nie zniechęca i podążam dalej.
1: Bo myślę, że właśnie kluczowe w tym wszystkim jest nazwanie tych dobrych cech i tych niekoniecznie dobrych. I wtedy mamy świadomość tego, nad czym konkretnie musimy pracować.
0: Tak, to jest kluczowe i ja bardzo dbam o to, żeby to równoważyć. Że nie tylko istotne jest to, co jest taką naszą mocną stroną, ale bardzo często poświęcam wiele więcej czasu, skupiając się na, ja to nazywam, takich ogonach naszych, czyli takich jakby obszarach, gdzie potrzebujemy więcej energii wygospodarować, które jakby powodują, że nie możemy zrobić tego kroku. I takie badania bardzo pomagają w tym, bo wtedy nie błądzę i wtedy mogę skutecznie jakby zająć się tym obszarem z klientem, który faktycznie temu wymaga. Mhm.
1: Dobrze, mamy jeszcze jedno narzędzie, które wykorzystuje pani w pracy ze swoimi klientami. Jest to instrukcja obsługi samego siebie. Bardzo ładnie pani to nazwała, a ja zaraz za panią. Mówię o narzędziu Freeze. To czym jest ta instrukcja obsługi samego siebie? Potrzebujemy takiej instrukcji?
0: Tak, Freeze to jest, przyznam się, moje oczko w głowie i to jest faktycznie narzędzie. W ogóle ono się świetnie rozwija i mogę powiedzieć, że jest najszybciej rozwijającym się narzędziem diagnostycznym, który pokazuje nam, służy do tego, żeby zdiagnozować i zobaczyć, w jaki sposób my myślimy i działamy. Pokazuje nam, który obszar jest dla nas naturalnie efektywny, gdzie powinniśmy skupić naszą energię, co jest naszym stanem flow, w jaki sposób, jaki jest stan, nasz stan myślenia i działania i w jaki sposób możemy komunikować się z innymi, których styl myślenia jest zupełnie inny. Więc dla mnie jest to narzędzie, które daje instrukcję obsługi samego siebie, bo wiem, mając świadomość, jak myślę, jak działam w sytuacjach nowych, bo Freeze będzie nam pokazywał sytuację naszego myślenia i działania, kiedy spotykamy się z nową zupełnie sytuacją w naszym życiu. Jak reagujemy? I będziemy jakby sięgać do rzeczy, które są w nas nawykowo, czyli jakby które są ukształtowane w dzieciństwie. Mhm. Natomiast na styl myślenia wpływa styl działania, na którym możemy pracować i który też jakby daje nam szereg różnych możliwości. Więc dla mnie jest to instrukcja obsługi siebie, ale też takie narzędzie, które pomaga budować zespoł w firmach. Mhm. Bardzo często, kiedy wykorzystuję to narzędzie, tworząc badania dla zespołu, widzę, czego zespół potrzebuje, jakie ma kompetencje, jakich ma zespół, czego ten zespół potrzebuje, skąd pojawiają się konflikty, w jaki sposób mogę zaradzić temu, niekoniecznie zwalniając drugą osobę. Bo to nie chodzi o to, żeby redukować i zwalniając kogoś, tylko przesunąć i dać możliwość tej osobie wykorzystania swojego naturalnego potencjału. I dlatego Freeze jest dla mnie ogromną wartością. Freeze nie wartościuje. Jest to narzędzie, które nie ocenia, które jakby stwarza takie poczucie, że mój styl myślenia jest fantastyczny, twój styl myślenia też jest fantastyczny. Razem tworzymy po prostu całość.
1: Możemy się dopełniać,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Dokładnie, tak. Potężne narzędzie komunikacyjne. Bardzo często z niego korzystam i w pracy indywidualnej, również zaczynając każdą sesję mentoringową czy coachingową z klientem, bo to bardzo ułatwia, bo to pokazuje, w jaki sposób ten styl myślenia i działania wpływa na nasze decyzje. To pozwala nam, wycofać się z rzeczy, które nam nie służą. Dla przykładu powiem, że ja jestem urodzoną, że tak powiem, entuzjastką i jestem wizjonerką. Wizjonerką z dużą potrzebą zmian, dużą odwagą. Mówię, że fruwam w powietrzu, ponieważ mam dużą kreatywność, pomysły. Jestem postrzegana za wyrzutnię pomysłów, z taką dużą jakby inspiracją i wiarą jakby w innych i w siebie, co też jakby daje innym, pracując z innymi, jest ogromną wartością. Ale gdybym na przykład spotkała się, miała współpracować z osobą, która ma inny styl myślenia i nie wiedziałabym, jak się komunikować, czego ona potrzebuje, nie dogadywaliśmy się. Więc znajomość tego, jakim ja jestem stylem myślenia, jakie są moje potrzeby, jakie jest moje naturalne środowisko, w czym się sprawdzę, powoduje, że moja praca jest moją pasją. I mam potężne narzędzie, które pomaga komunikować się z innymi i stwarzać przestrzeń jakby do kolejnych relacji, bo do budowania kolejnych firm czy spełniania kolejnych marzeń.
1: Z tego, co pani mówi, to wydaje mi się, że to badanie Freeze powinien przejść każdy i to myślę naprawdę na wczesnym etapie swojego życia, prawda? Bo to chyba bardzo mocno pomoże nam rozwinąć się już we wszystkich dziedzinach w życiu dorosłym.
0: Dokładnie tak. Kiedy dowiedziałam się i dostałam na to papiery, tak powiem, że jestem wizjonerką, zrozumiałam, dlaczego intuicyjnie wybierałam od samego początku pracę na własny rachunek, dlaczego ciężko było mi pracować, współpracować w dużych firmach, bo nie jestem do tego stworzona, mam duże potrzeby bycia wolnym strzelcem, który ma dużą kreatywność w sobie i nie powinien być zamykany, nie wiem, w korporacji, w sztywnych zasadach, bo one do mnie nie pasują i to nie byłoby dla mnie naturalne środowisko. Wiedza ta pomaga mi również w moich relacjach z moim synem. I nie mogę mu wykonać badania, bo badanie wykonujemy dla osób dorosłych, ale już widzę, że on ma cechy partnera przyszłego. Już potrafię to skojarzyć, bo sama poznałam swój styl myślenia. Dzięki czemu na przykład ostatnio pozwoliłam sobie na to, żeby dokonać odważnej zmiany w życiu mojego syna i zrezygnowaliśmy świadomie ze szkoły sportowej, w której był, gdzie są zawodnicy nastawieni na cel, na to, żeby osiągnąć konkretny wynik, w której on się bardzo źle czuł, ponieważ jest partnerem, czyli osobą, która jest bardzo wrażliwa, którą dotyka jakby każdy feedback, każda ocena, która przeżywa to w sobie, dla której jakby wartością jest drugi człowiek, a nie cel, który jest na samym końcu. Więc świadomość tego, kto nas otacza, a wiadomo, że wszyscy chcemy się dobrze komunikować i chcemy budować dobre relacje, jest niesamowita i Fris jest dla mnie objawieniem. I faktycznie jest tak, że gdziekolwiek jestem, gdziekolwiek, czy na spotkaniu towarzyskim, czy zawodowym, bardzo zachęcam do tego, żeby wykonać to badanie, ponieważ ono daje świadomość samego siebie, ale też jest fantastycznym pomostem komunikacyjnym dla innych.
1: Bardzo spodobało mi się to, co powiedziała pani przed chwilą, nawiązując do pracy w jakiejś korporacji, że to korporacja nie pasuje do mnie, a nie ja nie pasuję do korporacji. To jest moim zdaniem dosyć znaczące i takie podejście, prawda, że nie obwiniam siebie, że nie pasuję do pewnych zasad, pewnych, nie wiem, ukształtowanych sztucznie norm, tylko one są i po prostu do siebie nie pasujemy.
0: To prawda, ja w ogóle wychodzę z założenia i często jak pracuję z osobami, które stoją przed podjęciem decyzji co do pracy, przekazuję taką informację, że ty wybierasz pracodawcę, dopasowując jakby swoje naturalne predyspozycje, to kim jesteś, wybierasz sobie tą firmę. A później, wiadomo, wybierzesz sobie 5, oni siebie wybierają, więc to jest jakby sztuka wyboru. Ale zaczynamy od tego, żeby wybierać świadomie to, czego faktycznie potrzebujemy, co jest naszym naturalnym środowiskiem. I to jest ważne.
1: Zajmuje się pani również warsztatami dla kobiet, ale też wiem, że nowością jest męska ruletka. To tak. Brzmi dosyć ciekawie. No to proszę opowiedzieć, czym jest męska ruletka, tak. A potem przejdziemy do warsztatów dla pań.
0: Dobrze, męska ruletka jest takim moim nowym projektem, który pojawił się w wyniku warsztatów, które przeprowadziłam dla mężczyzn, właśnie w oparciu o metodę Points of View, kiedy zauważyłam, jak wielka potrzeba jest zatrzymania i porozmawiania w męskim gronie o prostych tematach, o emocjach, o sobie, ale w bezpiecznym środowisku, gdzie mnie nikt nie ocenia, gdzie to, mogę pozwolić sobie na to, żeby powiedzieć o swoich marzeniach, lękach, a nawet pokazać emocje. To było dla mnie ogromną inspiracją i faktycznie zdecydowałam się na to, żeby stworzyć takie narzędzie i faktycznie jest to prawdziwa ruletka, która, żeby zachęcić panów do skorzystania, ma nawet pustą butelkę whisky, którą kręcimy na samym początku i wybieramy temat. Temat naszej rozmowy. A rozmawiamy o wszystkich aspektach naszego życia, o komunikacji, o męskości, gdzie panowie mają przestrzeń podzielenia się swoim doświadczeniem w męskim gronie, a później w wyniku doświadczeń, i bardzo często ja wykorzystuję metodę Points of View, spotkać się z drugim człowiekiem, porozmawiać, opowiedzieć o tym, co jest ważne, czego się boi, czego pragnie, ale też usłyszeć drugą historię, która jest bardzo w nim rezonuje. Więc dla mnie jest to taka ogromna potrzeba, mam nadzieję, że wyszła mi w taki bezpieczny, fajny sposób naprzeciw, która się cieszy coraz większą popularnością.
1: No bo panowie chyba mają większą trudność w rozmawianiu o emocjach i o takich tematach, no, którymi niekoniecznie chcą się dzielić, prawda?
0: Tak, myślę, że wynika to z tego, że jakby mają małą przestrzeń do tego. Jakby my kobiety praktycznie na każdym spotkaniu rozmawiamy o emocjach. Czym i mamy taką łatwość, ponieważ trening czyni mistrza. Natomiast jeżeli nie stwarzamy takich możliwości, panowie nie mają takich miejsc, kiedy mogą w bezpiecznych warunkach spotkać się z drugim człowiekiem, którego nawet nie znają, ale to nie ma znaczenia, to wtedy nabywają te kompetencje i umiejętności. Natomiast te emocje są tak bardzo jakby widoczne, że jakby na wstępie pojawiają się silne doznania, za którymi, tak jak mówię, tworząc bezpieczną przestrzeń, panowie podążają i dochodzi do tego, że proszą sami, żeby przedłużyć jakby te warsztaty.
1: To teraz dla równowagi panie.
0: Tak naprawdę to moim ulubionym warsztatem, od którego zaczynam, jest warsztat, gdzie demaskujemy swój lęk. Kiedy spotykamy się z tym, co jest dla nas trudne. Kiedy pozwalamy sobie, żeby go zobaczyć, przyjrzeć się niemu. I to jest taka pierwsza faza do tego, żeby przejść jakby dalej w drodze jakby do tego, czego pragniemy. Kolejnym etapem i takim warsztatem, który cieszy się ogromną popularnością, jest mapa marzeń. I to jest taka przestrzeń, kiedy przede wszystkim mamy możliwość przyjrzenia się swoim rolom i wyeliminowaniu tych wszystkich, które nam nie służą. Panie, kiedy wykonują konkretne ćwiczenie, uświadamiają sobie, że pełnią tak wiele ról, ale połowa z nich tak naprawdę nie jest ich, albo mogą z nich świadomie zrezygnować. I to jest taki dla mnie niesamowity moment, kiedy one faktycznie biorą kartkę i wykreślają te wszystkie role, które im nie służą, a dopisują te, które chcą. I te, które chcą, one są ściśle związane jakby z konkretną osobą, czyli z samą sobą. Tak, i to jest taki ważny, bardzo ważny warsztat, który daje nam płaszczyznę, żeby odkryć nasze marzenia. Marzenia są naszą siłą, są naszym takim kierunkowskazem i dają nam niesamowitą energię. Więc kiedy już zbudujemy mapę marzeń, spotykamy się na kolejnym warsztacie i wtedy bierzemy ster na cel. Wykorzystując oczywiście podróż bohatera i biorąc za jakby konkretny cel, który chcemy zrealizować i podróżujemy, układając strategię jego jakby osiągnięcia. Więc moje warsztaty są ułożone w taką logiczną całość, które tak naprawdę mają przekazać jedną rzecz, żeby podążać tam, gdzie bije nasze serce. Mhm. Bardzo mi na tym zależy, bo sama w swoją drogę życiową tak podążam, tak jak zostałam przedstawiona, jestem chodzącą zmianą i tak się czuję, ponieważ w moim życiu wyznaczam sobie oczywiście cele, ale dając sobie taką możliwość, że mogę je w każdej chwili zmienić. Że ten punkt B jest tak naprawdę potrzebny mi tylko dlatego, żeby czuć jakby się bezpiecznie, bo to jest jedyna rzecz, którą wiem. Natomiast nie chodzi o ten punkt B. Często jest tak, że pojawia się punkt C i zmieniam swój kierunek. I dzięki temu jestem w tym miejscu, w którym jestem. Jestem kim jestem. W życiu bym nie powiedziała, że będę robiła to, co robię, więc moje życie mnie zaskakuje, ale też pokazuje, że na tym ono polega, żeby je przeżywać, żeby jego doświadczać, żeby się nie bać. O nie chodzi, żeby się nie przywiązywać do różnych ról, które pełnimy w życiu. Dlaczego nie dokonujemy zmian? Bo się przywiązujemy. Bo nam ciężko wyjść jakby z tej strefy komfortu, odpuścić pewne rzeczy. Ja się nauczyłam odpuszczać, nie przywiązywać do rzeczy, do ludzi. Tak się czuję spokojnie i mam większy apetyt na życie i większą odwagę, żeby realizować to, co chcę.
1: Czy my mówimy w tym przypadku tylko o jakichś wielkich zmianach? Mam tu na myśli, nie wiem, zmianę pracy, czy zmianę ścieżki edukacji, czy mówimy też o takich drobnych zmianach na co dzień?
0: Mówimy o wszystkim. Te zmiany pojawiają się zaraz za impulsem, czy jakąś sytuacją, czy wydarzeniem, które teoretycznie powinno być kryzysem, a ja je potrafię przekuć w jakiś sukces. Tak dla ciekawości powiem na przykład, że kiedyś zaczynałam jako przedsiębiorca, prowadziłam firmę transportową i moje wakacje, które spędzałam, zostały przerwane, bo okazało się, że kierowca uczestniczył w wypadku, zostałam po prostu wezwana. Procedury się przedłużyły, przez co miałam czas, żeby się zatrzymać, które jest bardzo ważne w tej zmianie. I się okazało, że na Grouponie, który był kilkanaście lat temu bardzo popularny, pojawiła się możliwość zakupu apartamentów przy plaży. Więc ja stwierdziłam, okej, samochód uległ wypadkowi, to znak, że pora na zmianę. Ja w takim razie zamieniam jakby bycie przedsiębiorcą i posiadaniu floty samochodowej. I ja w tym momencie to wszystko zamieniam na to, żeby mieć apartamenty nad morzem. I faktycznie to mnie zmotywowało do tego, żeby kupić apartament i dokonać odważnej zmiany. Zmienić tak naprawdę kierunek swojego działania.
1: Ale to naprawdę był taki impuls? Sekunda?
0: To był impuls. Pojawił się ogłoszenie, że sprzedaż 10 apartamentów nad morzem. Ja stwierdziłam, o, to kupię. Na zasadzie to oczywiście wymagało odwagi i do dziś, jak opowiadam tą historię, to jestem postrzegana za jakby osobę, no z niedowierzaniem jakby osoby na mnie patrzą, ale to tylko pokazuje, jak bardzo jakby każdą porażkę, która przychodzi do mnie, potrafię przekuć w coś pozytywnego i poszukać innych rozwiązań. Jestem bardzo wyczulona na wszystkie sygnały, które przychodzą z wszechświata, tak to nazywam, i staram się to interpretować. Więc jakby są małe zmiany, których doświadczam, ale są też duże zmiany, które też pokazują i inspirują innych.
1: Mhm. Dopytam jeszcze o te małe zmiany, tak z czystej ciekawości. Czy jak zmienia pani kolor ścian, to bardzo długo się pani zastanawia nad tym?
0: No ja jestem wizjonerką, która jakby nie ma niebieskiego w sobie. Co to znaczy w tym działaniu? To znaczy, że ja reaguję, a nie rozważam. I to też jakby ważne, mieć taką świadomość siebie, bo czasami to jest potrzebne, że jak nie rozważam, to właśnie nie konfrontuję się z tym lękiem i te decyzje są szybsze. Natomiast często jest tak, że one wymagają takiego jakby rozważnej decyzji i powinnam się zatrzymać. Natomiast ja reaguję, coś czuję, coś poczułam i jakby za tym
1: niebieska
0: podążam.
1: Sypialnia. Tak? Idę do sklepu po niebieską farbę po prostu.
0: Znaczy, no już zmiany w życiu. Dowiadując się, że będę mamą, stwierdziłam, to ja kupię dom. I po prostu stwierdziłam, w jeden weekend załatwiłam, zorganizowałam zakup jakby domu. Możliwość jakby zmienienia koncepcji mieszkania na dom. Oczywiście teraz z perspektywy czasu twierdzę, że to była niezbyt rozsądna decyzja, ale to jest właśnie jakby taka świadomość tego i nie przejmowanie się rzeczami, które nam nie wychodzą. To też jakby zachęcam do tego, że odwaga jest bardzo ważna. W moim przypadku ona czasami jest za szybka i to mi pomaga, czasami utrudnia. Dnia. Więc spojrzenie na to przez taki dualizm, tak, że coś nam jakby coś zyskujemy, coś tracimy, też jest bardzo potrzebne.
1: Ja jeszcze na koniec chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która wypłynęła przy każdej z tych metod, o której pani opowiadała i które stosuje pani w swojej pracy, czyli na początku, za każdym razem, tak naprawdę musimy się zatrzymać i posłuchać tego, co nam gra w sercu, w duszy.
0: Tak, to jest najważniejsze, ponieważ nie wiedząc, czego chcemy, czego potrzebujemy, ciężko nam wyznaczyć kierunek naszego działania, sprecyzować cel i dokonać zmiany. Jeżeli poczujemy te emocje i dokładnie zwizualizujemy sobie, czego pragniemy, to wtedy mamy tą energię do działania i możemy zrobić pierwszy krok.
1: I to jest idealny przepis na to, jak dokonać zmiany, zawarty w kilku prostych zdaniach. Bardzo dziękuję za ten przepis. Martyna Guba, ekspert metody Points of View, certyfikowany trener FRIS, tutor kariery, trener biznesu i rozwoju osobistego, mentor i specjalista do spraw szkoleń. Bardzo dziękuję za wizytę w Meloradiu.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Krzysztof Żołądek, witam serdecznie. Dziś moim i waszym gościem jest Kuba Juszyński, bloger tymrazem.pl. Witam serdecznie w studiu.
4: Dzień dobry.
3: No i skoro tymrazem.pl, to my tym razem porozmawiamy o tym, o czym na blogu można najczęściej u ciebie poczytać, czyli o smakach i o ciekawych miejscach w Polsce, bo podróżujesz, no zresztą nie tylko po naszym kraju, poza jego granicami również, i wszędzie, gdzie się pojawiasz, próbujesz nowych smaków. Między innymi, to jest jakby główna część twojego bloga, bo tam tematyki jest troszeczkę jeszcze innej, co nieco, ale skupmy się na razie na początku na smakach. Chodziło mi po głowie takie pytanie, czy jest jakiś smak, który omijasz? Czy czegoś nie lubisz? Bo niektórzy nie lubią na przykład papryki, smaku, zapachu,
4: tak,
3: niektórzy
4: ja
3: warzyw.
4: Chyba lubię generalnie wszystko. Niczego, nie mam smaków, których unikam. Mam takie smaki, których raz spróbuję i po prostu do nich nie wracam, ale na tym etapie spróbowania najczęściej nie stawiam sobie jakichś ograniczeń.
3: Czyli chęć poznania jest większa?
4: Oczywiście, że tak, bo przez kuchnię poznajemy też trochę ludzi i trochę miejsca, w których jesteśmy. Czasem możemy dowiedzieć się o tym, co oni robią, o tym, jak żyją. Właśnie przez to, że zjemy z nimi obiad, zjemy to, co wyprodukowali, czy to, co dla nas przygotowali.
3: No bo to nie są tylko dania, które wchodzisz do restauracji, nie wiem, gdzieś na Kaszubach i bierzesz to, co jest z karty. Ty szukasz też czasami głębiej.
4: Jeżeli mówimy o takim modelu, że wchodzimy do restauracji, to najczęściej wybieram restaurację, która jest lokalną restauracją, która jest w jakiś sposób sprawdzona i też w jakiś sposób, no bo chyba nigdy w 100% ona jest autentyczna. Podobnie jest z moim planowaniem podróży, bo zazwyczaj staram się szukać miejsc, które są ciekawe pod kątem właśnie kuchni lub innych produktów spożywczych. Stąd też moje odwiedziny w browarach, w muzeach, które są poświęcone właśnie lokalnej produkcji, no, czy też po prostu w samych fabrykach, które też potrafią opowiedzieć ciekawe historie regionu przez pryzmat produktu.
3: Czyli twój plan podróży nie zaczyna się od tego, gdzie jest jakaś mega atrakcja turystyczna, jakiś znany zamek, tylko czy ewentualnie na tym zamku jest jakaś kuchnia?
4: Zdecydowanie tak. Oczywiście warto odwiedzać też miejsca, które są znane, ponieważ one są znane nie bez powodu i można je odwiedzić. Aczkolwiek u mnie duże znaczenie ma właśnie ta kuchnia, spróbowanie lokalnych dań, lokalnych produktów, czy też po prostu dotknięcie tej kuchni pod kątem na przykład zrobienia sobie czegoś samemu, albo skorzystania z pomocy lokalnych mieszkańców, czy to w restauracji, tak jak mówiliśmy, czy też w ich domach.
3: Zazwyczaj na blogu u Ciebie albo na profilu facebookowym pojawia się od razu zdjęcie danej potrawy, danego smakołyku, gdzie w krótkich na razie słowach opisujesz to, jak ona wygląda, no to wszyscy widzą, ale opisujesz to, jak ona smakuje i pytasz się, czy ktoś już próbował i jak tutaj wyglądają zdania Twoich czytelników.
4: Różnie, dlatego że ja często próbuję rzeczy, które nie są oczywiste, które nie każdy po nie sięgnie, ale wydaje mi się, że czasem moja rekomendacja, czy po prostu obejrzenie tego zdjęcia może kogoś namówić, żeby właśnie spróbować tego dania, tego produktu, czy tej potrawy, pomimo tego, że często nie jest to coś, po co sięgnęlibyśmy w codziennym naszym żywieniu.
3: No właśnie, często jest tak, że przemierzamy półki, regały sklepowe w poszukiwaniu czegoś na obiad, czasem z braku czasu no nie ma możliwości, żeby poeksperymentować, zatrzymać się na dłużej przy jakimś regale z przyprawami. Ty starasz się właśnie wyszukiwać takie dodatkowe smaczki, podpytywać czasami szefa kuchni o jakieś niuanse, jeżeli oczywiście ma ochotę je zdradzić, może o jakąś przyprawę. Jak często tobie zdarza się później wrócić z wyprawy i poszukać jakichś produktów, towarów na półkach sklepowych i samemu jakby odwzorować daną potrawę?
4: Podczas wyjazdów staram się korzystać z pamiątek, które nie są pamiątkami, jakie znamy. Ja rzadko kupuję sobie, nie wiem, magnes.